0: obciach. W ten sposób Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa Polski 2050, odniosła się do medialnych doniesień, z których wynika, że były marszałek Sejmu miałby wejść do rządu Donalda Tuska i otrzymać stanowisko wicepremiera. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej na naszej antenie odniosła się także do nowej inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Partia zapowiedziała złożenie projektu ustawy o wyjściu z Polski z unijnego systemu handlu emisjami ETS.
1: PiS przede wszystkim cały ten ETS 2 zaakceptował w momencie, kiedy był u władzy. Teraz zachorował na ciężką amnezję. Przynajmniej wypadałoby powiedzieć, popełniliśmy błąd, zrobiliśmy źle, odwracamy własne błędy. Natomiast ja też byłam jedną z pierwszych w rządzie prawie 2 lata temu. Powiedziałam, od ETS-u 2 trzeba odchodzić, dlatego że to jest rozwojowo w dzisiejszych warunkach dla Polski niekorzystne i krok po kroku tego ETS-u 2 Polska bardzo mocno, asertywnie w ramach Unii Europejskiej argumentuje i działa, żeby teraz to zostało odwleczone. My jesteśmy częścią wspólnoty.
2: Czyli ja słyszę dobrze, pani minister, pani się podoba ten pomysł?
1: ETS 2, panie redaktorze.
2: No tak, ETS od tego odchodzimy.
1: 2. Tak, 2 lata temu to powiedziałam. Trzeba od tego odchodzić, dlatego że to uderza w polski rozwój, a tak trzeba budować energetykę opartą na OZE. Jest zmiana klimatyczna, nie mieszajmy tych rzeczy, chyba każdy widzi, co się dzieje, jaki mamy dramatyczny brak wody na świecie, w tym w Polsce, ale nie można do tych zmian powodować, czynić metodą kar dla ludzi, że będziemy ich teraz podatkami od aut obciążać. Trzeba tak budować rozwój, żeby ludziom się po prostu to opłacało.
2: Pani minister, rok rządów Karola Nawrockiego dobry rok, czy nie? Znaczy rok prezydentury Karola Nawrockiego, tak powiedzmy. To dobry rok, czy nie?
1: Mieszany.
2: A co się pani podobało u Karola Nawrockiego? Od tego zacznijmy, bo to trudniejsze pytanie.
1: Ja nie mam zwyczaju, ponieważ ktoś jest z innej... Ja nie głosowałam, żeby była jasność, na Karola Nawrockiego. Od razu mówić, że wszystko jest albo czarne, albo białe, albo totalnie złe, albo totalnie dobre. Powiem, zostały podpisane 8 ustaw z KPO i pan prezydent poszedł śladami poprzednika, który także kilkadziesiąt akurat ustaw z KPO podpisał. I nie ukrywam, to też jest element dyplomacji. Jak mi mówią, że ja się nie umiem dogadywać, to jest twardo na stole. Zrealizowany program, który wymagał nie tylko porozumienia 16 ministerstw i kilku tysięcy samorządów, ale także takiej współpracy z prezydentami, żeby kilkadziesiąt ustaw zostało podpisane.
2: Czyli to jest dobry prezydent, pani zdaniem?
1: Nie, to jest to, co widzę na plus. Teraz co widzę na minus? Po pierwsze, ustawia się na scenie politycznej nie jak prezydent wszystkich Polaków, tylko jak prezydent jednego i jeszcze to nazywa obozu. Obóz to jest coś kolczastym drutem prawie otoczone. Ja w ogóle nie lubię tego myślenia w kategoriach obozów, bo to jest katastrofa. No to są 2 nawalające się obozy. Tak widziana w Polsce polityka to jest destrukcja i niestety widzę, że pan prezydent się jako szef obozu sytuuje, a nie szef wszystkich Polaków i to jest coś... niedobrego oraz nie rozumiem zupełnie, dlaczego zawetował ustawy, które dawały prawa ludziom, a ukrócały i, że tak powiem, ograniczały wpływy lobby kryptowalut.
2: A ja myślałem, że pani o safe powie.
1: O akcyzie. To są rzeczy, ustawa o nadmiarowych zyskach korpo paliwowych. Tego nie rozumiem, dlaczego takie ustawy zostały zawetowane kosztem ludzi, a na rzecz lobbystów.
2: Pytam o safe, także dlatego, że mamy najnowszy sondaż Opinii 24, przeprowadzony na zlecenie RMF FM, który ujawnia, że 51% Polaków uważa, że te relacje między rządem a prezydentem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo kraju. Dlaczego bezpieczeństwo jest cały czas osią sporu politycznego?
1: Nie powinno być, ale właśnie polityka budowana w kategoriach jest obóz taki versus obóz siaki powoduje, że przestaje istnieć coś takiego jak dobro wspólne. A nie ma bezpieczeństwa bez dobra wspólnego. W ramach KPO powstał bliźniaczy dla sejfu projekt, czyli Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności na 24 miliardy złotych, więc ogromny fundusz. Wokół tego nie było żadnej wojny.
2: Ale
1: dlatego, że ja to prowadziłam poniżej wszelkich radarów politycznych po to, żeby nie wpisać tego w żaden obóz i w żadną wojnę polityczną w Polsce i przeszedł gładko i dzisiaj ten fundusz pracuje normalnie i będzie pracował
2: tylko,
1: przez najbliższą
2: wybory, pani minister,
1: dekadę.
2: W 2027 i wszystko wskazuje na to, że bezpieczeństwo będzie na stole podczas tych wyborów i będzie przedmiotem kampanii wyborczej.
1: to nie jest problem, żeby coś było przedmiotem kampanii wyborczej. Natomiast problem się zaczyna, kiedy poprzez definiowanie polityki jako walkę dwóch obozów otoczonych właśnie kolczastym drutem, bo obozy to jest to, w centrum obozu to ja nie jestem, bo właśnie to, co mi się niesłusznie zarzuca, to jest to, że ja mówię o rzeczach w sposób wyważony, że jeżeli widzę, że inna partia zrobiła coś dobrego, czy prezydent, to przyznaję. Jeżeli widzę dobro wspólne, to działam na rzecz tego dobra wspólnego ponad podziałami. I tym jest właśnie KPO. To jest dobro wspólne, wielki projekt rozwojowy ponad podziałami.
2: A niektórzy
1: skorzystało
2: mówią...
1: masę samorządów najróżniejszych opcji politycznych.
2: A niektórzy mówią, że już się pani sytuuje do następnych wyborów. Pani na przykład jest po drodze z Mateuszem Morawieckim, jego Rozwojem Plus?
1: Niektórzy nie są w stanie wyjść z politykierskiego myślenia i cały czas uważają, że polityka to są dwa nawalające się obozy i koniec.
2: A ale budowanie koalicji, szukanie koalicjantów to jest normalna sprawa w polityce przecież.
1: Oczywiście, że szukanie koalicjantów to jest normalna sprawa, ale szukanie koalicjantów powinno być wokół spraw, a nie wokół zaganiania ludzi do tej czy innej sekty, drut kolczasty i dobro wspólne nie istnieje, bezpieczeństwo nie istnieje, rozwój i pójście do przodu, rozwój w rozumieniu nie nazwy formacji, tylko...
2: No, zastrzymy uszami,
1: nie, nie, nie, właśnie od razu dlatego powiedziałam. To są rzeczy, które powinniśmy dbać o nie i chcieć. I dlatego tak ważny jest ambitny, prorozwojowy budżet,
2: i znowu
1: który...
2: ten rozwój.
1: Który, panie redaktorze, no tak samo jak istnieje słowo razem, istnieje słowo Polska oraz 2050, wszyscy używają tych słów albo jako nazw własnych, albo też jest słowo koalicja na przykład.
2: No dobrze, no ale pani minister, albo ale to pani minister, to porozmawiamy o projekcie Mateusza Morawieckiego. Pani uważa, że to jest, to może być atrakcyjny przyszły koalicjant, albo na przykład to może być partner do rozmów na, przed wyborami 2027 roku dla Polski 2050?
1: Ja dzisiaj widzę, że PiS się rozpadł. I rozpadł się dlatego, że jakaś część tego PiSu po prostu postanowiła ścigać się na kolor brunatny z braunem, co jest koszmarem w ogóle, bo my potrzebujemy w Polsce mniej braunistów i jakiejś braunizacji,
2: no dobrze,
1: a nie więcej. Czy to jest rozwój plus, czy minus? Czy to jest PiS bis, czy jakaś nowa formacja, która chce rozwoju? To dopiero pokażą najbliższe tygodnie. Mnie na przykład bardzo ciekawi, jak formacja pana byłego premiera zagłosuje w sprawie najmu krótkoterminowego. Czy to jest po stronie ludzi, czy po stronie lobbystów i branżystów, którzy mówią prawa tylko dla branży, a ludzie w swoim domu niech się boją wyjść na klatkę. To
2: a usiadłaby pani do takiej debaty z Mateuszem Morawieckim, jak usiadł Władysław Kosiniak-Kamysz?
1: Ja kiedyś miałam przecież debatę z panem premierem Morawieckim na jednym z forów i to była debata o strategii rozwoju Polski. Tę strategię, przypomnę, decyzją premiera Tuska wypracował nasz rząd, moje ministerstwo, bo akurat tak to jest zakotwiczone ustawowe i potem i teraz ta strategia cały czas czeka na zatwierdzenie przez Radę Ministrów.
0: Całej rozmowy z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, którą poprowadził Piotr Salak, możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: To już prawie trzecia, to pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Śmiertelny wypadek na Krajowej 12 w Wielkopolskiem. Droga na wysokości Pleszewa jest zablokowana. Iga Świątek gra dalej. Nasza tenisistka pewnie wygrała z Dianą Schneider w ćwierćfinale turnieju w Toronto. Niespełna 3 tygodnie pozostały do końca wakacji. Uczniowie wypoczywają, ale czy myślą już o powrocie do szkoły? Uwaga kierowcy na Krajowej 12 w Wielkopolskiem. Na odcinku Pleszew-Kalisz na wysokości Pleszewa bus zderzył się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba zginęła oraz jedna została ranna. Droga jest zablokowana i tak będzie do rana. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie albo inna tenisistka z Rosji, Jekaterina Aleksandrowa, albo Ukrainka, Elina Svitolina. Dotychczas Świątek ze Schneider grała tylko raz. Pokonała ją w 3 setach w 1/8 finału turnieju w Madrycie w 2025 roku. Największa od lat inwestycja na Dolnym Śląsku, budowa tajwańskiego parku technologicznego, w którym będzie powstawał sprzęt elektroniczny, może być gotowa już w 2028 roku. W Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu zorganizowano wczoraj pierwsze spotkanie w tej sprawie. Jak duża będzie to inwestycja, opowie nasza reporterka Martyna Czerwińska, która była na tym spotkaniu.
1: Inwestor chce wybudować fabryki na 280 hektarach i zatrudnić nawet 40 tysięcy osób. To wielki sprawdzian dla Polski, mówił dziś we Wrocławiu wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.
2: Jesteśmy siłą, jak widzicie Państwo, i też siłą zrealizujemy tę inwestycję, dlatego że wiemy, że to jest inwestycja na lata, na dekady. Dla następnych pokoleń to jest bardzo duża szansa. Musimy przejść z tej pułapki średniego rozwoju dalej. To jest ta szansa, którą trzeba po prostu wykorzystać.
1: Park technologiczny pod Wrocławiem ma według inwestora potencjał przyciągnięcia inwestycji o wartości liczonej w miliardach dolarów.
3: Wakacje w faktach RMF FM.
0: Jeszcze trwają, ale za niespełna 3 tygodnie uczniowie wrócą do szkół. Wielu jeszcze teraz wypoczywa, ale czy myślą o szkole?
4: Myślę, co się stanie, jak powrócimy tam.
5: Jak myślisz, co się stanie?
4: Znowu będzie trochę lekcji, będzie się trzeba trochę uczyć.
5: A teraz te 3 tygodnie na co chcesz poświęcić? Na przygotowanie do szkoły, czy jednak wakacje?
4: Chcę jak najwięcej poświęcić z rodziną.
5: Jest coś, za czym może tęsknicie? No już ponad miesiąc wakacji, ponad miesiąc bez szkoły.
6: W sumie to za koleżankami i w ogóle.
7: Za WF-em i za kolegami.
8: Z nauką.
5: Naprawdę?
8: Tak.
5: Czyli za dużo wakacji.
8: Tak.
5: A czego tak najbardziej lubisz się uczyć?
8: Polskiego.
5: Jak chcecie wykorzystać te ostatnie 3 tygodnie wakacji jeszcze?
9: Odpocząć dalej, odpoczywać.
0: Usłyszał od wypoczywających w Trójmieście uczniów nasz reporter Stanisław Pawłowski. A w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Sprawdzaliśmy, co kryje w sobie jedno z ciekawszych kin studyjnych w Poznaniu. Znajdujące się na poznańskich Jeżycach kino Rialto od kilkudziesięciu lat zapełnia się poznaniakami, którzy szczególnie upodobali sobie właśnie to miejsce.
10: W gąszczu jeżyckich kamienic jedna brama, do której myślę, że raz na jakiś czas na pewno warto zajrzeć i zobaczyć, co takiego się tutaj dzieje. Dziś szczególnie chłodno patrząc na to, co się dzieje na zewnątrz. Tutaj w holu kina Rialto mnóstwo plakatów tych takich, myślę, kultowych filmów. Jest tak rzeczywiście, że lokalsi wybierają kino Rialto?
11: Nie prowadziliśmy już od jakiegoś czasu takich ankiet, także chyba do tego jakoś będziemy musieli jesienią wrócić, bo będzie ku temu właśnie jakaś fajna okazja ze względu na fajny repertuar, jaki myślę, że będzie wtedy. Natomiast no tak z takich wcześniejszych naszych doświadczeń i rzeczy, które tam robiliśmy i zbieraliśmy czasami takie informacje, no to rzeczywiście jesteśmy my oczywiście mocno wpisani w Jeżyce i tutaj właśnie w okolice, okoliczne uliczki. Także wydaje mi się, że dużo z tego, co Pan powiedział, to jest prawda. W tego typu sytuacjach też zawsze zwracam uwagę, że jesteśmy takim miejscem, które tutaj trwa od naprawdę kilkudziesięciu lat. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy właśnie nawet naszego, czyli mojego tutaj pobytu, a to już jest ponad 20 lat, to naprawdę się bardzo dużo tutaj zmienia na tej ulicy, bardzo dużo dużo jest takich punktów, które raz były sklepami, potem były jakimiś innymi punktami obsługowymi, potem były znowu czymś innym. Natomiast my tutaj rzeczywiście trwamy i to jest, myślę, taki fajny, stały punkt na mapie Jeżyc, który zawsze jakoś tam jest w miarę pewny. Nawet ostatnio chyba będziemy mieli taką sytuację, że będziemy jakimś punktem orientacyjnym w jakiejś grze, która się tutaj ma zostać wydana przez miasto, także naprawdę fajnie.
10: Prawdziwie faktycznie punkt wpisany na całą miasto mapa, na całą mapę miasta.
11: Tak, myślę, że bardzo nam pomaga też nasz neon, który jest taki bardzo charakterystyczny i taki no też bardzo znany w całym mieście, także to też jest to powoduje, że no właśnie dużo osób nas kojarzy dzięki właśnie tej dużej zewnętrznej wizytówce, którą mamy.
10: Bogata, długoletnia, ja wiem, że w kilku zdaniach to pewnie trudno streścić, ale spróbujmy, jaka jest historia tego miejsca?
11: No, historia jest taka, że kino powstało jeszcze przed wojną. Dokładnie zostało otwarte w 1938 roku, także tak naprawdę na chwilę przed wojną, przed wybuchem II wojny. Z takich zapisków, do których prasowych, do których dotarliśmy, to prawdopodobnie pierwsze seanse były już w grudniu 1937 roku. I tak właśnie podajemy, że 28 grudnia 1937 roku to jest takie miejsce, kiedy właśnie kino Rialto zostało otworzone. Natomiast taki normalny start miało prawdopodobnie na początku stycznia 1938 roku. No i od tego czasu właśnie tutaj funkcjonuje. No wiadomo, że przez ten pierwszy rok to był taki rok typowo, właściwie pierwsze dwa lata były takie lata przedwojenne. W czasie wojny to kino było kinem niemieckim. Natomiast taką bardzo fajnym elementem w historii właśnie Rialto jest to, że w 1945 roku, kiedy Poznań został wyzwolony, to Rialto było jedynym kinem, które przetrwało w całości. Tak naprawdę nie było tutaj już prawie żadnych uszkodzeń. No i dzięki temu właśnie tutaj odbył się pierwszy taki prawdziwy seans filmowy po wyzwolonym Poznaniu. Także była to jakaś taka podobno bardzo duża uroczystość. Była tutaj orkiestra, jakieś notable i w ogóle. No i to właśnie był ten 1945 rok i wtedy kino zaczęło nazywać się Jedność. W ogóle na samym początku w 1937 roku, jak je otworzono, to było Adria. Potem po zakończeniu wojny przez trochę ponad chyba rok czy półtora funkcjonowało jako Jedność i potem stało się już kinem Rialto, którym jest do teraz.
10: Nie tylko kinowe nowości, nie tylko to, co się dzieje tu i teraz, bo mnie przynajmniej to, co zawsze przykuwa uwagę, tutaj zwraca moją uwagę, to są te plakaty tych filmów, które już wpisały się na stałe do kanonu kinematografii, Gwiezdne Wojny, filmy z Charliem Chaplinem, Casablanca. I co jakiś czas do takich filmów też tutaj się wraca.
11: Tak, my tutaj mamy taką rzeczywiście bardzo długą już tradycję, że pokazujemy tak zwaną klasykę filmową. W tej chwili ta moda się tak naprawdę bardzo rozprzestrzeniła, bo coraz więcej filmów nawet dystrybutorzy wprowadzają na zasadzie właśnie powtórnego wskoczenia tego filmu na ekrany kinowe. Także dostała się taka moda, co nas, nie ukrywam, trochę martwi, bo to zawsze była taka domena właśnie kin studyjnych. W tej chwili dużo filmów znowu jest na ekranach tych starszych, ale rzeczywiście od już wielu, wielu lat szukamy takich filmów, które warto przypomnieć, które warto obejrzeć na dużym ekranie, które wydaje nam się, że albo niewiele straciły, albo jeżeli straciły, to w taki sposób, że i tak warto je zobaczyć nie tylko przed ekranem telewizora czy tabletu, ale przed jakimś takim właśnie dużym, na dużym ekranie i w towarzystwie innych osób, także udaje nam się to, wydaje mi się, bardzo dobrze, bo no jakby ten cykl klasyki filmowej funkcjonuje u nas naprawdę dosyć fajnie. Przed większością z tych filmów odbywają się też jakieś dodatkowe eventy, jakieś prelekcje. Tutaj ostatnio od jakiegoś roku współpracujemy z profesorem Markiem Hendrykowskim, który już nie jest w tej chwili, nie wykłada już na uniwersytecie, ale no jakby gościnnie u nas ma bardzo, myślę, że fajne wykłady. Także to jest taka część rzeczywiście, która jest znana z jakąś tam wizytówką, ale też otworzyliśmy jakieś 2 lata temu nasz drugi cykl i on się nazywa Kino Kultowe. Wiadomo, że te kino kultowe nie zawsze jest klasyką filmową, ale są to filmy, które na przykład warto też pokazywać, takie jak, nie wiem, Obcy, Terminator, czyli teraz będzie Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, będzie też właśnie Terminator 2, także to filmy, które z jednej strony czasami trudno nazwać klasyką, chociaż no Terminator 2 pewnie już tak, ale Asterix i Obelix może jeszcze nie, ale są na pewno filmami, które mają sporo grono wyznawców i osób, które te filmy uwielbiają, także warto do nich również wracać w kinie.
10: Do tych laptopów, tabletów, telewizorów chciałem trochę nawiązać, mimo tego, że trzecia dekada XXI wieku, każdy ma w telefonie streaming, aplikacje, to jest tak, że jednak ludzie wybierają kina studyjne, że cały czas jest chęć usiąść w fotelu, poczekać, aż światło zgaśnie, mieć gdzieś tam chwilę z wyłączonym właśnie telefonem i móc się zatracić w filmie?
11: No, bardzo często takie właśnie pytania padają i ja zawsze staram się troszeczkę tę rozmowę przekierunkowywać, to właściwie to pytanie przekierunkowywać i wtedy mówię, no, że oglądanie filmów w kinie to nie jest tylko oglądanie filmów w kinie, ale to jest tak naprawdę wyjście gdzieś, event, przebywanie z kimś. I dopóki będziemy chcieli przebywać z innymi ludźmi i chodzić z nimi do restauracji, na jakieś tam imprezy, to będziemy też chcieli chodzić do kina. Bo to kino jest z jednej strony najtańszą formą rozrywki, cały czas najtańszą i też chyba najbardziej taką globalną, a z drugiej strony pozwala właśnie być z kimś, wyjść ze znajomymi, z partnerem, z partnerką, z osobami, których lubimy, potem robić coś dalej, także to przeżywanie filmu w kinie jest na pewno zupełnie inne, bo się łączy z innym doświadczeniem. Z tym, że po prostu sobie ten wolny czas chcemy zorganizować z innymi ludźmi. I to jest chyba takie clue, dzięki czemu kino, myślę, że będzie jeszcze długo funkcjonować, dopóki alienacja na tych tabletach i laptopach nas całkowicie nie zamknie w domach. I w tym jakby pokładamy nadzieję, że przez następne jeszcze lata będziemy tutaj funkcjonować.
0: Opowiadał Piotr Zakęs z kina Rialto, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić z zachodzie.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
5: Radio RMF 24.

0: Szakirka. Szakira za nami. A przed nami, jak słychać, fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski, boję już w studio, a zatem... Dzień dobry, zapraszamy.
1: A w faktach poranny bilans po nocnych nawałnicach.
2: Najgorzej według strażaków było na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Potem aktualny bilans trzęsienia ziemi w Kolumbii.
2: Ale też prokuratorskie śledztwo w sprawie pieniędzy, które miały trafiać do powodzia.
1: Ale według medialnych doniesień trafiły do rodziny i sąsiadów prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
2: Jednocześnie działaczki Koalicji Obywatelskiej.
1: Ewa Swoboda ze srebrnym medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy.
2: Jest szósta, to fakty RMF FM.
1: Ponad 350 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru.
2: Według wstępnych na razie danych Państwowej Straży Pożarnej najwięcej interwencji jest na Mazowszu oraz, jak mówiliśmy, w Kujawsko-Pomorskim. W porannych faktach razem z nami teraz reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. W centrum Warszawy przy ulicy Grójeckiej. Jakie tam widać efekty nocnej burzy?
3: Tylko w Warszawie wiatr powalił ponad 20 drzew. Przy placu Hallera w stolicy jest najwięcej zniszczeń, bo tam konar uszkodził m.in. dach budynku przychodni. Mieszkańcy opisują tutaj, że w czasie burzy w nocy krótko przez kilka minut padał silny grad i efekt jest taki, że na Mazowszu o poranku bez prądu w tej chwili jest około 9 tysięcy odbiorców. Wichura uszkodziła słup linii wysokiego napięcia.
2: Gdzie przede wszystkim są problemy, no i do kiedy, Michale, potrwają?
3: Dostawy energii w tej chwili są wstrzymane m.in. w rejonie Ciechanowa, Mławy, Płocka i Pułtuska. W większości tych miejsc według dostawców energii jeszcze przed południem te awarie powinny zostać usunięte. Dzisiaj w pogodzie już powinno być zdecydowanie spokojniej. Przed nami krótka przerwa od upału, krótka, bo upał ma wrócić w piątek w południowej Polsce.
1: Wielka niepewność w Kolumbii.
2: I aktualne pytania o liczbę ofiar wczorajszego trzęsienia ziemi. Zrzeszenie burmistrzów miast Kolumbii informuje o co najmniej 132 ofiarach trzęsienia ziemi. Ale prezydent kraju Abelardo de la Espriella przekazał, że tylko w mieście Cali jest 188 ofiar i ponad 700 osób rannych.
1: Wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedził wczoraj zachodnią część kraju. Zawaliło się ponad 60 budynków.
4: W Medellin, w którym mieszkam o 7.30, podobnie jak moi sąsiedzi, opuściłem swój budynek, żeby wytłumaczyć to, co dzieje się z człowiekiem w takiej sytuacji. Myślę, że najlepiej porównać to do znajdowania się na statku na wzburzonym morzu. Ściany się kołyszą, człowiek wraz z nimi i tak naprawdę czeka końca tego zjawiska. On nastąpi po blisko minucie w samym Medellin.
1: Opowiadał nasz słuchacz Kuba Stasiak, mieszkający w kolumbijskim Medellin.
2: Rząd Kolumbii ogłosił stan wyjątkowy. Pomoc zaoferowali już m.in. Amerykanie, którzy zapowiedzieli przekazanie 15,5 miliona dolarów na zapewnienie schronienia, żywności i ochrony oraz ocenę skutków trzęsienia ziemi. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości przy rozdysponowywaniu pomocy dla powodzian na Dolnym Śląsku.
1: W centrum sprawy znalazła się Anna Konieczyńska, wiceprezes Zeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i działaczka Koalicji Obywatelskiej. Po szczegółach Martyna Czerwińska.
5: Według ustaleń Wirtualnej Polski trzy firmy z Dziwiszowa otrzymały łącznie około 4,5 miliona złotych. Jedna z nich należy do męża wiceprezes, druga do sąsiadów, a trzecia jest związana z lokalnymi mediami, z rejestrów Straży Pożarnej. Wynika jednak, że nigdy nie zostały zalane wodą.
6: Jeżeli ktoś jest wiceprezesem, to raczej powinien się wstrzymywać z tego typu działaniami. Tym bardziej, że ta pomoc podobno jest wątpliwa, natomiast to rozstrzygnie kontrola ostatecznie. I też chcę Państwu powiedzieć, że takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
5: Powiedział Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, który nadzoruje wsparcie dla przedsiębiorców. Kontroli zostaną też poddane do dokumenty rzeczoznawców, którzy przed przyznaniem wsparcia oceniają stan nieruchomości.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: Ewa Swoboda, srebrną medalistką lekkoatletycznych Mistrzostw Europy.
2: W Birmingham w finale biegu na 100 metrów Polka dała się wyprzedzić tylko Brytyjce Amy Hunt. Trzecie miejsce dla Belgijki Delphine Kansa.
1: To nie była dobra pora na bieganie.
2: Zdecydowanie. Przed 23 polskiego czasu, chłodno w Birmingham, ale się udało.
8: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam niepewna, tylko byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę, bo wszystko sobie poukładałam tak, jak miałam. Jeszcze jest jeden cel. Nie mówię tutaj o tym, że pobiec te 10.96 na Memorial Kamili Skolimowskiej, ale jeszcze jest jeden cel.
2: 23 sierpnia przypominamy memoriał Złotej Ligi w Katowicach. Jaki to cel? Na pewno nie wymieniony przed chwilą. Rekord Polski. Na razie Ewa Swoboda tego celu nie zdradza.
1: Zdradzi, jak go spełni.
2: A inne medalowe szanse niespełnione. Czwarte miejsce w Birmingham polskiego mixta. 4x400 metrów. Kulamiot Konrad Bukowiecki na miejscu 7. Szymon Mazur 11. Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech z awansem do finału rzutu młotem.
1: Po 6.30 fakty sportowe, tam także zwycięska Iga Świątek w kanadyjskim Toronto.
2: Zatem zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24.

0: Na zegarach mamy 6.30, wiadomo, FM, pora na fakty. Zapraszamy.
1: Dwie osoby zginęły w nocnym wypadku w pobliżu Pleszewa w Wielkopolsce.
2: Tam na Krajowej 12 bus zderzył się z ciężarówką.
1: Policja wprowadziła objazdy dla jadących od strony Jarocina na rondzie Mikołajczyka przez Krajową 11.
2: A dla jadących od strony Kalisza do tej samej drogi krajowej ulicą Wschodnią. Instytut Pamięci Narodowej nie wyegzekwował należnych opłat od Karola Nawrockiego za użytkowanie pokoju gościnnego. Tak jest wniosek z raportu Najwyższej Izby Kontroli poświęconego wykonywaniu budżetu państwa za ubiegły rok.
1: I z tego raportu wynika, że w okresie od października 2022 roku, czyli w czasie, kiedy Nawrocki był szefem IPN-u, nie naliczano mu opłat czynszowych za korzystanie z pokoju gościnnego w centrali Instytutu w Warszawie. Mają one sięgać ponad 55 tysięcy złotych.
2: IPN tłumaczy, że podobnie postępowano wobec poprzednich prezesów, a lokal służył wykonywaniu obowiązków służbowych.
1: I nie podjęto działań związanych z realizacją wniosków pokontrolnych. Hiszpania szykuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca.
2: Przygotowano 400 punktów, gdzie będzie można oglądać to niezwykłe zjawisko. Zwiększono siły służb porządkowych, wprowadzono też ograniczenia w transporcie i wstępie do parków narodowych.
1: Zjawisko rozpocznie się na północnym zachodzie Hiszpanii około 19.30.
2: Od zeszłego tygodnia rozdaliśmy już 2 miliony par atestowanych okularów do obserwacji zaćmienia słońca. Oczywiście konieczne jest stosowanie certyfikowanych filtrów, które przeszły wszelkie wymagane badania. Zalecała Usłę Vallejo, inicjatorka akcji rozdawania okularów.
1: W Polsce jutro wieczorem będzie można oglądać częściowe zaćmienie słońca.
2: No i też na pewno będzie robić wrażenie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Co na dobry początek faktów sportowych RMF FM?
1: Oczywiście medal. Zaczynamy od srebrnego medalu Ewy Swobody w finale biegu na 100 metrów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Późno wieczorem, przed 23:00 rozpoczynał się ten finał. Dobry start Polki i bardzo ciasno na finiszu. I ostatecznie tylko Brytyjka Amy Hunt wyprzedziła naszą zawodniczkę. Swoboda drugi raz z rzędu została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów.
4: Przed 30 też można. Ja wiedziałam, że będę w stanie po prostu walczyć o te medale.
1: Zadowolona wicemistrzyni Europy, sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Maksymilian Szwed, Alicja Wrona Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka tuż za podium, miejsce czwarte.
4: Przewiozłam się za rywalkami i zadawałam na końcu.
1: Tyle Natalia Bukowiecka. Wygrała Norwegia przed Wielką Brytanią i Holandią. Do mistrzostw wrócimy w kolejnym sporcie, a teraz zmieniamy dyscyplinę.
5: Iga Świątek!
1: Tak, Polkę witano, gdy wychodziła na kort w Toronto. Godzina gry, no i pokonana w nocy Diana Schneider. Dwa sety wygrane 6-2, 6-1. Ostatnia piłka meczu posłana przez Rosjankę w out.
6: What a stunning performance.
1: No i zaczęły się komplementy. Schneider świeżo po wspaniałym zwycięstwie nad Jessica Pegulą, ale dziś poczuła pełną moc byłej pierwszej rakiety świata. Kolejną przeciwniczką Igi Świątek w półfinale Elina Świtolina. Liverpool wypożycza tymczasem z Barcelony środkowego obrońcę, byłego kolegę Roberta Lewandowskiego, Rolanda Araujo.
7: Welcome to Liverpool FC. How does it feel to be here?
1: Zadowolony Urugwajczyk. Liverpool łata nim dziurę po tym, jak reprezentant Francji Ibrahima Konate opuścił klub i dołączył do Realu Madryt. A nowy sezon Premier League tuż za 12 dni Liverpool na wyjeździe zaczyna z Newcastle United. Tymczasem Jeff Bezos, jeden z najbogatszych ludzi świata i jego grupa inwestycyjna, chcą przejąć 30% akcji The Reds. Konsorcjum kieruje brytyjsko-hinduski inwestor Amit Bhatia. Znajduje się w nim także współzałożyciel Facebooka, Eduardo Severin. Ten pierwszy jest zięciem miliardera Lakshmiego Mittala, przez 18 lat był współwłaścicielem Queen's Park Rangers. Ten drugi na pierwszym roku studiów spotkał Marka Zuckerberga, podczas drugiego roku razem zostali współzałożycielami Facebooka. Bezos, według Forbesa, obecnie to czwarty najbogatszy człowiek świata, 224 miliardy dolarów na koncie.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: jakim jest Kolumbia, gdzie niekiedy może brakować sprzętu, brakować ekspertów w różnych dziedzinach życia publicznego. Myślę, że taka pomoc jest skazana, natomiast myślę, że jeszcze nie niezbędna.
1: A pana zdaniem, jak pan obserwuje to, co się dzieje w tych pierwszych godzinach, to widzi pan bardziej objawy paniki, czy bardziej takiego metodycznego, systematycznego działania ratunkowego?
0: Mam wrażenie, że do tej pory Kolumbijczycy jeszcze otrząsują się z szoku, jakim było to rekordowe trzęsienie ziemi. Każdy przegląda nieskończoną ilość nagrań z różnych rejonów kraju. I tak naprawdę w większości przypadków, jako że znowu, jak wspomniałem, większa część kraju została dotknięta, ale jedynie tym strachem wiążącym się z kołysaniem budynków, tego rodzaju paniką. Więc niekoniecznie mówiłbym o jakimś wielkim wzmożeniu. Natomiast już po sieci krężą po mediach społecznościowych wszelkiego rodzaju linki, które zachęcają właśnie do pomocy, zbiórek na rzecz poszkodowanych. Jako że też będziemy mówili o konkretnej liczbie osób, które zostały po prostu pozbawione dachu nad głową.
1: A pana zdaniem Kolumbijczycy to jest takie społeczeństwo, które jest zjednoczone i w takich trudnych momentach jest w stanie sobie pomóc? Właśnie tak, tego typu akcje pomocowe, kiedy jedni drugim mogą oferować pomoc w trudnej sytuacji, to jest właśnie społeczeństwo kolumbijskie?
0: To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, jako że sami Kolumbijczycy są niesamowicie gościnni, są bardzo przyjaznym narodem, natomiast też do pewnego stopnia hermetycznym. I te podziały widać w społeczeństwie. Na pytanie, czy są w stanie działać ponad podziałami, nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć, jako że wspomniałem już o tym wzmożeniu nastrojów w trakcie kampanii prezydenckiej, natomiast w tym samym czasie istnieje kolejne zagrożenie, jakim jest wzmożona działalność wszelkiego rodzaju grup zbrojnych, partyzanckich w kraju, którym właśnie wojnę wypowiedział sam Abelardo de la Espiella, więc to jest bardzo ciekawe pytanie, ale nie jestem w stanie jednoznacznie na nie odpowiedzieć.
1: Co oznacza wprowadzenie stanu wyjątkowego w tej chwili? To znaczy, że szkoły przestały pracować, zakłady pracy przestały pracować, ludzie nie chodzą do pracy? Co oznacza to praktycznie?
0: W tych dotkniętych regionach tak, przynajmniej na ten moment, podobnie z lotniskami. Natomiast myślę, że to będzie kwestia wybiórcza tego, gdzie faktycznie gdzie istnieją powody zasadne do tego, żeby móc tego rodzaju działalność ograniczyć. Też dla bezpieczeństwa przede wszystkim. Duża część infrastruktury właśnie na zachodzie została uszkodzona. Istnieje zagrożenie uszczerbku na zdrowiu i życiu w tych miejscach najbardziej dotkniętych, więc tak naprawdę do tego się to w największym stopniu sprowadza. Miasta takie jak Medellin, jak Bogota, one funkcjonują normalnie i też nie ma powodów, żeby jakichkolwiek dokonywać w tej materii obostrzeń.
1: Jeszcze pana chciałem zapytać służbę zdrowia, o szpitale. Jak to wygląda w Kolumbii? Czy ta baza medyczna jest gotowa, żeby poradzić sobie z taką dużą grupą rannych, z dużą masą ludzi, którzy będą potrzebowali pomocy?
0: To jest o tyle ciekawe, że o ile sama służba zdrowia, jej prywatny sektor funkcjonuje w tym kraju bardzo dobrze, to już jeżeli chodzi właśnie o publiczną właśnie sferę działalności służby zdrowia, jest ona dość problematyczna i mam wrażenie, że z każdym rokiem się tutaj pogarsza. Natomiast znowu, w związku z tym, że samo trzęsienie ziemi, samo wydarzenie, jego skala jest bardzo medialna, a jednocześnie sam nowy prezydent potrzebuje się w tym czasie wykazać, myślę, że akurat służba zdrowia zostanie postawiona na nogi w tym momencie. Natomiast znowu, ta skala oczywiście jest bardzo duża, ponad 130 osób zmarłych i kolejnych blisko 700 rannych, przy czym znowu w kolejnych dniach te liczby się nasilą. Natomiast myślę, że znowu wracając do Choco, to będzie jedyny departament, w którym tak naprawdę kwestia pomocy i jej dostępności będzie bardzo problematyczna.
1: Bardzo panu dziękuję za spotkanie, bardzo panu dziękuję za to, że znalazł pan dla nas czas. Pan Jakub Stasiak, Polak, który mieszka w Kolumbii, który mieszka w Medellin, był razem z nami w radiu RMF 24. Przypomnę, 132 osoby nie żyją.

0: To już prawie ósma, a zatem w RMF FM pora na zapowiadane fakty. Magdalena Wojtań i Bogdan Zalewski, oboje już przy mikrofonach.
1: Tomasz Staniszewski. Zapraszamy. Burze mocno dają się we znaki.
2: Od wczoraj ponad 670 interwencji strażaków, najwięcej na Mazowszu.
1: Potem wasza opinia na temat rządu i cen paliw.
2: Rząd nieskutecznie walczy z wysokimi cenami, tak uważa większość badanek w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dzisiaj minister aktywów państwowych.
2: Wojciech Balczun i Piotr Stalak. Już za chwilę. Ponad 670 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru.
1: Najwięcej, ponad 400 interwencji odnotowano na Mazowszu. Wyjazdy strażaków dotyczą przede wszystkim usuwania powalonych przez silny wiatr drzew.
2: W północnej części Mazowsza o poranku bez prądu jest prawie 9 tysięcy odbiorców, przede wszystkim w rejonie Pułtuska, Płocka i Ciechanowa. Rząd nieskutecznie walczy z wysokimi cenami paliw, tak uważa niemal 60% ankietowanych w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
1: Pełne wyniki na rmf24.pl. Według rządzącej koalicji paliwa byłyby tańsze, gdyby prezydent nie zablokował ustawy o podatku od nadmiarowych zysków.
2: Prezydent blokuje, rząd natomiast wstrzymuje się z decyzjami, a ceny na stacjach drenują kieszenie kierowców. Rząd wciąż nie zdecydował się na powrót do niższego VAT-u i akcyzy na paliwa ze względu na koszty dla budżetu.
1: W faktach dziennikarz RMF FFM Igor Skrzypek. Czy istnieje inny sposób, żeby obniżyć ceny paliw i nie uszczuplać budżetu?
3: Rząd twierdzi, że przepisy o podatku od nadmiarowych zysków pozwoliłyby na sfinansowanie powrotu do pakietu CPN, czyli obniżki podatku VAT i akcyzy. Podatek miałby przynieść w tym roku niespełna 5 miliardów złotych do budżetu, ale ustawa została odesłana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego część ekonomistów proponuje inne rozwiązanie.
4: Gdyby minister aktywów państwowych chciał zwiększyć przychody, ma do tego instrumenty i może po prostu chcieć wyższej dywidendy wypłaconej do akcjonariuszy od Orlenu.
3: Proponuje główny ekonomista Velobanku Piotr Arak. Dywidenda, czyli wypłata części zysku na czysto dla akcjonariuszy. Skarb państwa jest w posiadaniu prawie 580 milionów akcji Orlenu. To niemal połowa całej spółki.
5: Rozmowa oparta na faktach.
1: Piotr Stalak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy RMF FM jest Wojciech Balczun, czyli minister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry,
6: Słyszał pan wyniki sondażu. 59% Polaków uważa, że rząd nieskutecznie przeciwdziała wzrostowi cen paliw. I co pan na to?
7: No myślę, że to jest naturalna reakcja społeczna, gdzie społeczeństwo zawsze oczekuje.
6: Czyli pan też by nie był
7: większych,
6: nie był
7: większych działań. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że my wprowadziliśmy program CPN, który był najbardziej efektywny i skuteczny w całej Europie.
6: Ale program CPN już się skończył, panie ministrze.
7: No tak, ale to po pierwsze, my staliśmy się benchmarkiem dla całej Europy. Nas kopiowali Czesi i nasi inni sąsiedzi. Pokazywali nas jako przykład. Natomiast wiadomo, że ten program był na czas określony.
6: No to teraz kierowcy się pytają, kiedy następny CPN? No, pan już to wie?
7: Po to była nasza inicjatywa dotycząca podatku od nadmiarowych zysków, żeby wygenerować środki, które pozwolą ministrowi finansów na obniżenie cen.
6: Ale sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym i sytuacja jest taka. Kiedy będzie nowy program CPN, panie ministrze?
7: Po pierwsze, tak jak powiedziałem, cały czas szukamy rozwiązań, które są możliwe. Minister finansów ma w swojej gestii możliwość obniżenia VAT-u. Premier zapowiedział, że
6: to można zrobić bez ustawy, tak?
7: Może zrobić to bez ustawy. Ostatnie dwa tygodnie będziemy bardzo pilnowali tego, co się będzie działo na rynkach. Ja zrobiłem sobie taką analizę na własny użytek ostatnich 10 dni, jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw i mimo tego, że ciągle zawirowania w ciśnienie Ormus trwają, ten konflikt nie został jakby zakończony, te ceny jednak się stabilizują,
6: wręcz się
7: zniżają.
6: Ale słyszał pan, co powiedział premier, że ostatnie dwa tygodnie można się liczyć z tym, że ostatnie dwa tygodnie wakacji, że ten program będzie wprowadzony. To będzie wprowadzony, czy nie, według pana wiedzy?
7: Na pewno decyzji jeszcze w tej materii nie ma. Analizowane
6: ale
7: są...
6: Ale musi zapaść do końca tego tygodnia.
7: Tak, no dzisiaj mamy posiedzenie rządu, na pewno będziemy się zastanawiali, rozmawiali i dyskutowali wspólnie z ministrem finansów, z ministrem energii. Tak jak powiedziałem, no musimy ważyć też koszty dla budżetu.
6: Ale pana zdaniem...
7: Nie rozumiem, dlaczego pan prezydent zawetował
6: ale pana zdaniem, to za chwilę do tego przyjdziemy, ale pana zdaniem to jest realne, że, bo o tym mówi premier, że ostatnie dwa tygodnie wakacji będą z regulowanymi cenami paliw?
7: Premier też powiedział w tej tej swojej wypowiedzi odniósł się do tego, że to będzie też powiązane z analizą tego, co się wydarzy na rynkach. Jeżeli się okaże,
6: no pan analizuje, że nie, to, co się dzieje
7: no
6: na
7: to
6: rynkach.
7: Na razie patrzę, że ceny się jednak ceny się w tej chwili delikatnie obniżają. W związku
6: czyli
7: z tym, w związku z tym my musimy patrzeć z punktu widzenia budżetu państwa, no bo wiemy, że wymagania są duże. Patrzymy też z punktu widzenia interesu społecznego. Patrzymy na to, jak w sposób nieuzasadniony wzbogaciły się koncerny paliwowe na tym kryzysie. Stąd też szukamy rozwiązań dotyczących, tu
6: ale
7: się pojawiła informacja
6: pytanie,
7: jednego z analityków w kwestiach dywidendy. Oczywiście, że w tej materii też minister aktywów państwowych, czyli ja, przyglądam się bardzo uważnie
6: na pański ministerialny nos, panie ministrze. Będzie ta decyzja do końca tygodnia, czy nie będzie?
7: No nie jestem w stanie tego jednoznacznie powiedzieć, bo to jest bardzo poważna decyzja o dużych skutkach dla budżetu państwa. Działamy w interesie społeczeństwa bezwzględnie. Udowodniliśmy to, wprowadzając program CPN i jeżeli uznamy, że taka konieczność jest, bo nie ma perspektywy na obniżenie cen w wyniku uspokojenia się sytuacji na rynkach światowych, to na pewno ten scenariusz będzie wprowadzony.
6: Nie chce mi pan powiedzieć w takim razie, bo pan mówi, że to były jakieś wielkie pieniądze. Jak tak patrzę na to, ile kosztował program CPN, to było ledwie 4,7 miliarda. To w przypadku, jeśli chodzi o wydatki budżetu, to niewielkie pieniądze. Przyzna pan, panie ministrze.
7: No, analizując wszystkie dyskusje, które toczymy, to każda ta pozycja, zwłaszcza jeżeli skonfrontujemy to z potrzebami, nie wiem, służby zdrowia, no to wiemy, że też musimy liczyć i gospodarnie zarządzać tym całym majątkiem, żeby zabezpieczyć interesy państwa.
6: Tak mówi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, gość porannej rozmowy RMF FM. Słuchaczom dziękujemy, ale zapraszamy oczywiście do naszego radia RMF 24 i do naszych mediów społecznościowych i tam będziemy kontynuować nasze spotkanie. Panie ministrze, w takim razie sprawa ustawy o nadmiarowych zyskach jest w Trybunale Konstytucyjnym. Będzie się do tego podchodzić jeszcze raz?
7: No jakby czujemy się, że tak powiem, bardzo niekomfortowo i nie rozumiem tego, tej intencji, która kierowała panem prezydentem.
6: Uzasadnienie no, bo, jest takie, że ustawa nie może działać wstecz.
7: No to absurdalna rzecz. No,
6: dlaczego właśnie, absurdalna?
7: No bo zyski dopiero możemy oceniać post factum, a nie antycypować to, że ktoś zarobi i w tym momencie wprowadzamy tego typu regulacje. Zresztą proszę się przyjrzeć na sytuację, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i były nadmiarowe zyski i było to uregulowane na poziomie Unii Europejskiej i na przykład JSW zapłaciło podatek solidarnościowy.
6: Ale wie pan, jaka potem była sprawa, trzeba było te pieniądze zwracać.
7: No akurat JSW nie otrzymało z powrotem
6: tych
7: pieniędzy.
6: Ale JSW się tego domagało.
7: Się domagało, no bo akurat się tak stało, że pan minister Sasin obciążył tylko JSW taką daniną.
6: Ale wracając w takim razie do tego podatku od nadmiarowych zysków, będzie jeszcze kolejna próba podejścia do tej sprawy?
7: Też taki scenariusz jest rozważany, dlatego że to jest narzędzie, w które powinno być wykorzystywane przez państwo, jest wykorzystywane przez inne państwa i jest elementem też poszukiwania pewnego balansu i zdrowego balansu w całym systemie, a nie tworzenia warunków do nadzwyczajnego wzbogacania się koncernów w wyniku sytuacji geopolitycznej.
6: Jeżeli będzie kolejne podejście, to w jaki sposób? To w takim razie obejmie tylko spółki paliwowe, czy na przykład też dostawców gazu?
7: Jest taki scenariusz dyskutowany, zresztą dzisiaj chyba się pojawiły informacje w mediach, że dostawcy gazu też mogą być objęci, to też dotknie w pewnym sensie Orlen. To może dostarczyć dodatkowych środków do budżetu państwa. W sposób też uzasadniony, bo tam też te zyski się pojawiły.
6: Na poziomie 60%, tak jak było w tym poprzednim projekcie?
7: Do tego tutaj jeszcze póki to sprawa nie jest zamknięta, nie przedyskutowana ostatecznie, to nie jestem w stanie potwierdzić. Natomiast patrzymy bardzo szeroko i uważam, że znajdziemy rozwiązanie bardzo konstruktywne.
6: Panie ministrze, pan z tych rekordowych zysków Orlenu 15 miliardów, o ile dobrze pamiętam, w tych pierwszych dwóch kwartałach, to jest zadowolony? Czy pana to martwi?
7: Nie, no ja zawsze jako aktywny właściciel zarządzający czy nadzorujący spółki Skarbu Państwa jestem zadowolony, kiedy generują odpowiednie
6: wyniki. Bo do pana kieszeni, czy do raczej
7: wyniki.
6: Do kieszeni do budżetu państwa
7: oczywiście,
6: płynie,
7: że tak.
6: Pieniądze z dywidendy.
7: Też przyglądaliśmy się wynikom Orlenu bardziej szczegółowo i te nadzwyczajne zyski się pojawiły głównie ze sprzedaży paliw poza Polską.
6: Marży rafineryjnej.
7: Z marży oczywiście rafineryjnej.
6: A ta marża nie jest za wysoka pana zdaniem?
7: Marża rafineryjna jest taka, jaka jest i tutaj pole do działania jest dosyć ograniczone. Zyski oczywiście są powodem do satysfakcji, bo pamiętajmy o tym, że Orlen jest największą spółką w tej części Europy. Jest ogromnym holdingiem, który stabilizuje wręcz polską gospodarkę. Jest podmiotem, który inwestuje rekordowe pieniądze w pozyskiwanie nowych źródeł gazu, są nowe złoża eksplorowane i tak dalej. Są inwestycje też w podmioty,
6: ale porozmawiajmy o pieniądzach, panie ministrze, bo pan mówi tak, będą rekordowe zyski, a tak sobie szybko policzyłem, zgodzi się pan ze mną lub nie, to może być koło nawet 30 miliardów złotych w tym roku. Zgadza się pan?
7: No to się okaże. Oczywiście my w tej chwili pracując nad budżetem państwa na przyszły rok też antycypujemy potencjalne zyski z Orlenu. Orlen jest oczywiście największym kontrybutorem do tej dywidendy, która trafia do budżetu państwa.
6: I antycypujecie, mówiąc językiem korporacyjnym, również to, że ileś pieniędzy do budżetu wpłynie. Ile wpłynie z dywidendy? 15 miliardów?
7: Nie odpowiem na to pytanie. No,
6: ale ja tak sobie szybko liczę i tak mi wychodzi.
7: Ja wiem, ale to oczywiście jest
6: moja... A jestem daleki od prawdy?
7: Moja rozmowa z ministrem finansów. W tej chwili mu przekazuję dosyć sprawnie wszystkie informacje i prognozy. Nawet wczoraj dyskutowaliśmy do wieczora na temat tego, jak to będzie.
6: No i liczyliście sobie,
7: ale pamiętajmy, panie redaktorze, o tym, że to są spółki publiczne. Orlen jest spółką publiczną.
6: Oczywiście.
7: I wszystkie moje wypowiedzi mogą wpływać na kurs akcji, więc muszę być bardzo ostrożny w tej
6: oczywiście,
7: materii.
6: Tylko że problem jest taki, że ja sobie założyłem, że to będzie mniej więcej 15-12 miliardów złotych, tyle wpłynie do budżetu państwa w ramach dywidendy, a program CPN, ten ostatni program CPN, który funkcjonował, no to kosztował nas 4,7 miliarda. No to bym powiedział, swobodnie nas stać na to.
7: Na nowy CPN?
6: Tak, tak.
7: No dlatego rozważamy też taki scenariusz, ale oczywiście musimy...
6: A to rozważać w takim
7: musimy momencie. Budżet państwa to nie są tylko dwa składniki, tylko musimy go stabilizować. Wiemy, jakie mamy wyzwania stojące przed Polską. Wiemy, że jakie są potrzeby też ze strony...
6: Ale kto jest hamulcowym? Minister finansów w takim razie?
7: Minister finansów jest odpowiedzialny za budżet. Jest odpowiedzialny za to, żeby te finanse się bilansowały. Za to, żeby można było pokryć wszelkie wydatki, które są zobowiązaniem państwa i pozwalają nam utrzymać z jednej strony wzrost gospodarczy, a z drugiej strony zaspokoić też różne grupy społeczne. Myślę, że robi to w sposób bardzo sprawny i w sposób bardzo odpowiedzialny.
6: A jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, panie ministrze. Dlaczego ewentualny CPN, ten drugi CPN, ma być wprowadzony na ostatnie 2 tygodnie wakacji? Ja już dawno wróciłem z wakacji, co?
7: No tak się przyjęło, że
6: ale
7: zawsze są
6: jakąś rekompensatę?
7: No to trochę tak jak z promocjami w marketach.
6: Oczywiście nie załapałem jednym słowem, tak?
7: Każdy z nas kiedyś miał takie uczucie trochę rozczarowania, że właśnie kupił coś, w jakimś markecie, a parę dni później rozpoczęła się promocja na to, co się kupiło.
6: Biedny ja, a 1 listopada też będzie CPM.
7: Jest to symboliczne trochę takie podejście do tego, że są te tak zwane powroty, masowe powroty z wakacji. Zresztą duża część osób bierze urlopy jednak w sierpniu i wraca w drugiej połowie, sierpnia.
6: Wcale nie ma aż takiej różnicy, powiem panu, jeśli chodzi o
7: wyjazdy. No to się oczywiście zmienia, bo się w ogóle zmienia. Ludzie wyjeżdżają teraz i w maju, i w czerwcu, i we wrześniu na wakacje.
6: Panie ministrze, co z JSW? Będą kolejne pieniądze? Bo o ile dobrze pamiętam, ponad 800 milionów już poszło do JSW w tym roku.
7: No tak naprawdę, jak policzymy wszystko, co poszło, to poszło prawie 2 miliardy.
6: A mówię o tym roku tylko.
7: I to tak naprawdę też można powiedzieć, że w tym roku.
6: No dobrze, to będą kolejne pieniądze dla JSW?
7: W tej chwili zamknęliśmy kolejne finansowanie. Podjęliśmy też parę bardzo kluczowych decyzji dotyczących zmiany modelu tego finansowania, bo pamiętamy o tym, że obligacje, które trafiły do Agencji Rozwoju Przemysłu, były zamieniane na gotówkę i ARP miał kupić dwie firmy z grupy JSW. To zostanie zamienione na czystą pożyczkę, więc JSW pozostaje z tymi spółkami w grupie, niesprzedanymi. Mhm. Natomiast my wywieramy bardzo dużą presję na restrukturyzację. Jesteśmy praktycznie w dialogu codziennie. W tamtym tygodniu chyba się trzy razy spotykałem
6: prezes
7: z zarządem JSW.
6: Mówi tak, że potrzeba jeszcze 2 miliardów tylko w tym roku, żeby JSW jakoś funkcjonowało. Czy te pieniądze się znajdą,
7: my to wyliczaliśmy na początku roku na około 2 miliardy 900 milionów w całości. Jeżeli policzymy, że mamy prawie 2 miliardy jednak, które państwo dołożyło, to jest ogromna część tej kwoty. My wymagamy od JSW i od zarządu głębokiej restrukturyzacji, bo
6: a pan jest zadowolony z tej restrukturyzacji, która w tej chwili się dzieje?
7: Z planu restrukturyzacji
6: w miarę działań.
7: Natomiast uważam, że powinno to być bardziej dynamiczne i taką presję wywieramy na zarząd. Z drugiej strony uważam, że powinni jednak zrobić wszystko, żeby pozyskać finansowanie komercyjne. Takie możliwości są. Wiem, że toczy się procedura wyboru agenta, który będzie takie finansowanie organizował, bo jest to uniezależnienie się od sytuacji zewnętrznej i jeżeli jest zainteresowanie, a widzę, że jest zainteresowanie, to znaczy, że cały czas ten potencjał w grupie JSW tkwi. Natomiast oczywiście mamy do czynienia ze spółką, która poniosła ogromne konsekwencje nieodpowiedzialnych działań. 10-letnie gwarancje pracy i płacy, inwestycje w koksownię w JSW Koks. Ale te baterie do końca nie działają. I jeszcze potrzebne są nakłady inwestycyjne, więc przepaliliśmy mnóstwo pieniędzy. Samo JSW Koks...
6: Ale pytanie jest takie, czy pan już w tej chwili zamknął portfel dla JSW, czy jeszcze są te pieniądze?
7: Na ten moment to finansowanie dopiero raptem co zamknęliśmy. Jeszcze je domykamy w tym znaczeniu, że całe pieniądze jeszcze nie wpłynęły do JSW, bo ARP w tej chwili monetyzuje obligacje, sprzedaje te obligacje i w ratach będzie wpłacało. Jesteśmy po dyskusji z zarządem, na jaki czas te pieniądze starczą i jakie działania muszą być podjęte, żeby spółka mogła funkcjonować dalej.
6: Co z koalicją antybalistyczną? PGZ wchodzi do tej koalicji?
7: No tak zakładam, że budujemy szeroki front. Nie ma żadnej wątpliwości, że bezpieczeństwo państwa jest kluczowym.
6: A to coś się zmieniło, bo Donald Tusk, pamięta pan, że gdy powstawała koalicja antybalistyczna, to mówił, że Polski tam nie będzie.
7: No tak, ale przecież...
6: To się zmieniło.
7: Zmieniają się warunki, zmieniają się okoliczności, zmieniają się...
6: Raptem miesiąc minął.
7: Zmieniają się ten... No ja też czekamy na ostateczne decyzje. My się koncentrujemy przede wszystkim na programie SAFE, na tym, żeby dowieść te wszystkie umowy, które są podpisywane, na zrealizowaniu celów, które wynikają z tego, co my zapisaliśmy w Funduszu Inwestycji Kapitałowych.
6: Ale do koalicji wchodzimy.
7: No zakładam, że ta furtka się otwiera. Jutro mamy bardzo ważne wydarzenie w Gdyni, wodowanie Miecznika. Bardzo skutecznie przeprowadzony w krótkim okresie proces inwestycji, bo przecież stępka była wbijana w 2024 roku na początku.
6: A co wniesiemy do tej koalicji? Co PGZ wniesie do tej koalicji?
7: Przede wszystkim PGZ jest gigantycznym holdingiem. To jest ponad 60 spółek. Ja nie powiedziałbym, że za gigantycznym, natomiast na pewno PGZ wymaga bardzo ścisłego, poważnego i detalicznego nadzoru, dlatego że odpowiedzialność, którą dźwiga na sobie, jest ogromna. To jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa, za realizację wielkich inwestycji bezprecedensowych w naszej historii i za budowę systemów, które nam...
6: Skoro jest tak dobrze, jak pan mówi, taka ważna to jest spółka, to dlaczego miała aż 9 prezesów w ostatnich 10 latach?
7: No to jest właśnie kwestia tego, że tak naprawdę ten złoty czas zaczął się całkiem niedawno, bo nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tak wielkimi nakładami na obronność, a jeżeli mieliśmy decyzje, które były podejmowane chociażby przez naszych poprzedników, to one w dużej części zaspokajały zewnętrznych dostawców, a nie polski przemysł zbrojeniowy, który dopiero teraz ma szansę zbudować swoje kompetencje i swoją pozycję nie tylko w Polsce, ale na rynku międzynarodowym.
6: A pana zdaniem część PGZ-u można sprywatyzować?
7: To jest trudne pytanie, bo bym powiedział tak. Ja toczyłem ostatnio dyskusję na social mediach z panem profesorem Balcerowiczem, który w sposób dogmatyczny podchodzi do kwestii prywatyzacji i uważa, że państwo w ogóle nie powinno istnieć i funkcjonować w gospodarce. Świat pokazał, że to wszystko już teraz trochę inaczej wygląda, że udział państwa w gospodarce jest wielki, że jest to narzędzie prowadzenia polityki
6: i
7: wpływania na losy świata i na geopolitykę. Kapitał ma narodowość. Nikt nie ma żadnych wątpliwości. Nawet amerykański system, który jest sprywatyzowany i tak działa na rzecz wytycznych politycznych.
6: Ale to wracając do PGZ-u w takim razie.
7: Ja patrzę na przede wszystkim, jeżeli mówimy o prywatyzacji, to zawsze mam na myśli w przypadku tych dużych podmiotów, mam na myśli upublicznienie. Upublicznienie, czyli IPO, wprowadzenie spółki na giełdę, to nie jest forma prywatyzacji, że pozbywamy się spółki, sprzedajemy ją i zapominamy. Oczywiście w portfelu Ministerstwa Aktywów Państwowych i Agencji Rozwoju Przemysłu mamy sporo spółek takich małych, które gdzieś tam zostały historycznie u nas w portfelu, które można sprzedać bez żadnych konsekwencji
6: dla bezpieczeństwa
7: państwa.
6: Zaraz, ja muszę pana zapytać dokładnie, bo usłyszałem, czy ja dobrze usłyszałem, że PGZ na giełdę?
7: Nie, ja mówię o generalnie mojej własnej filozofii, że moja
6: według
7: filozofia...
6: Według filozofii PGZ się powinien znaleźć na giełdzie?
7: Nie ma żadnej takiej decyzji, bo to jest decyzja zbyt poważna, żebym ja w tej chwili mógł jakoś jednoznacznie się w tym temacie wypowiedzieć. Ja mówię tylko o mojej filozofii, która polega na tym, że uważam, że jest potencjał w niektórych podmiotach, żeby zadebiutować na giełdzie. Może być to robione w sposób kontrolowany. Wszystkie strategiczne spółki, te duże nasze, czy banki, czy spółki energetyczne, są notowane na giełdzie.
6: Ja wiem, znam czeską firmę zbrojeniową, która też się zadebiutowała na giełdzie i ma znakomite efekty.
7: Ale mówię o tym, to jest prywatna spółka oczywiście. Natomiast nasze podmioty, które zadebiutowały na giełdzie, one w dalszym ciągu pozostają w kontroli państwa. Są na liście podmiotów o strategicznym znaczeniu, są upublicznione, są zarządzane w sposób transparentny, budują swoją wartość. Inwestorzy są super zadowoleni, tak jak to między innymi ma miejsce w Norwegii, i nie oznacza to utraty kontroli. Więc ja wychodzę z założenia takiego, że są obszary w gospodarce i również są podmioty, w których państwo musi zachować kontrolę ze względu na bezpieczeństwo.
6: Oczywiście, ale może też PGZ dzięki temu też mimo wszystko trafić na giełdę i ściągnąć trochę tych pieniędzy z rynku.
7: Zależy nam wszystkim na tym, żeby polska giełda rosła w siłę, żeby wzmacniać GPW, żeby GPW się rozwijało również jako jedna z wiodących giełd w Europie. Miałem niedawno bardzo ciekawą rozmowę z wicepremierem Bułgarii, który powiedział, że zazdrością patrzy na Polskę, która potrafiła zachować kontrolę państwa w sektorze finansowym, co nam znacząco ułatwia reagowanie na sytuacje kryzysowe i stabilizowanie całego systemu.
6: Jeszcze chciałem pana o pocztę zapytać. Poczta będzie wchodzić na rynek deweloperski?
7: To jest poboczny element aktywności.
6: Patrzę na to, jakie wartości mają nieruchomości Poczty Polskiej, ile ma terenów.
7: Ja już się na ten temat wypowiadałem również tutaj w tym studio. Nie widzę nic zdrożnego w budowaniu takiej kompetencji. Poczta jest w pewnym sensie latyfundystą. Historycznie, bo to dotyczyło też kolei kiedyś.
6: Oczywiście.
7: Dotyczy też poczty. Poczta musi szukać nowych źródeł przychodu. Jednocześnie patrzmy na to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. Jest zdecydowanie ustabilizowana sytuacja poczty. Jest dyskusja o budowie narodowego operatora logistycznego. Poczta ma taki potencjał. Natomiast jeżeli jest w stanie zarobić na upłynnieniu bądź wnoszeniu swoich nieruchomości w projekty, tak jak to robi PKP od lat wielu,
6: to pan nie będzie protestował.
7: To ja absolutnie nie będę protestował, bo to jest po prostu normalne, biznesowe, racjonalnie uzasadnione działanie.
6: 420 spółek Skarbu Państwa? Po co pana aż tyle, panie ministrze?
7: Do samych tych, to 420 jest w ogóle spółek Skarbu Państwa.
6: Nadzorowany przez Ministerstwo Aktywów.
7: Popatrzmy na to, jak wyglądają holdingi takie jak PZU, jak Orlen. To są grupy kapitałowe, które mają same w sobie po 300 spółek i więcej.
6: Ale ja pana pytam o to, pytanie jest, czy nie warto części sprywatyzować. Sprywatyzować. Centrum Handlowe Wschód, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa, Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich.
7: Dokładnie porządkujemy ten portfel. I PHH w tej chwili porządkuje portfel. Spółki górnicze, które mają różne działalności, bo jest holding KW na przykład,
6: no dobrze, to
7: który ma i ośrodki wczasowe, i firmę ochroniarską, i różnego rodzaju tego typu aktywa. Jest to w tej chwili wyceniane.
6: Do bardzo końca wielu.
7: No, przede wszystkim cały czas borykamy się jeszcze ze spuścizną tych 8 lat naszych poprzedników, niestety. Nie chcę upolityczniać tej dyskusji, ale tam te procesy zostały zatrzymane. Mm-hmm. Wiele tych spółek służyło jako synekury dla różnych działaczy i sposób zarabiania pieniędzy poprzez drenowanie tych podmiotów, więc ta sanacja tego zasobu państwowego wymaga czasu i niestety mierzymy się z takimi wyzwaniami. Bo żeby sprzedać spółkę, to przecież ja nie chcę sprzedawać masy upadłościowej. Ja chcę sprzedawać spółki, które są w miarę dobrze zrestrukturyzowane, za które można wziąć godziwą wartość.
6: Tak mówi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, gość porannej rozmowy RMF FM. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
7: Bardzo dziękuję.
8: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 8.30, a 8.30 oznacza fakty w RMF FM, na które zapraszamy.
1: Decyzji nie ma. Zastanawiamy się, rozmawiamy, dyskutujemy. Tak Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, odpowiadał na pytanie o możliwość powrotu programu Ceny paliwa niżej na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
2: O wprowadzenie rządowych regulacji w porannej rozmowie w RMF FM pytał Piotr Salak.
3: Będzie ta decyzja do końca tygodnia, czy nie będzie?
4: No nie jestem w stanie tego jednoznacznie powiedzieć, bo to jest bardzo poważna decyzja o dużych skutkach dla budżetu państwa. I jeżeli uznamy, że taka konieczność jest, bo nie ma perspektywy na obniżenie cen w wyniku uspokojenia się sytuacji na rynkach światowych, to na pewno ten scenariusz będzie wprowadzony.
3: Nie chce mi pan powiedzieć w takim razie, bo pan mówi, że to były jakieś wielkie pieniądze. Jak tak patrzę na to, ile kosztował program CPN, to było ledwie 4,7 miliarda. To w przypadku, jeśli chodzi o wydatki budżetu, to niewielkie pieniądze. Przyzna pan, panie ministrze.
4: No, analizując wszystkie dyskusje, które toczymy, to każda ta pozycja, zwłaszcza jeżeli skonfrontujemy to z potrzebami, nie wiem, służby zdrowia, no to wiemy, że też musimy liczyć i gospodarnie zarządzać tym całym majątkiem.
1: A cała rozmowa z Wojciechem Balczunem jest na rmf24.pl.
2: W stolicy trwają przygotowania do sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego.
1: Defilada przejdzie Wisłostradą w Warszawie, a paradę morską będzie można podziwiać w Gdyni.
2: Co konkretnie zobaczymy, o tym nasz reporter Michał Radkowski.
5: Nad głowami warszawiaków przelecą samoloty F-35, FA-50, F-16, a także Gripeny czy Rafale. Nie zabraknie też polskich konstrukcji, takich jak Bieliki i Orliki. Będą też oczywiście czołgi. K-2, Abramsy, Leopardy oraz nasze armata haubice Kraby. A równolegle w Trójmieście na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbędzie się parada morska. Wezmą w niej udział okręty marynarki wojennej. W sumie na wodzie zaprezentuje się ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych.
1: W Warszawie defilada rozpocznie się w sobotę w południe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Od czego teraz zaczynamy drugą odsłonę faktów sportowych RMF FM?
1: Zaczynamy od największej imprezy lekkoatletycznej roku, Mistrzostwa Europy w brytyjskim Birmingham. Pierwszy dzień i pierwszy medal biało-czerwonych. Ewa Swoboda późnym wieczorem wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów.
7: Sięgnęłam ciężki plecak z moich pleców po prostu i zrobiłam porządek niektórymi rzeczami. Mam poukładane w głowie. Jestem szczęśliwa. Mam przyjaciół blisko.
1: No to jeszcze krótki apel medalistki.
8: Dajcie się pocieszyć srebrem teraz.
1: Gdzieś za to Pia Skrzyszowska, Paweł Fajdek, największymi medalowymi nadziejami biało-czerwonych. W biegu na 100 metrów sensację będzie chciał sprawić Dominik Kopeć, więc może na dobry początek dnia napędzający hymn tych mistrzostw. To Abby Flynn i piosenka On Your Moment. Siatkarze w dobrych nastrojach zaczynają zgrupowanie w Zakopanem przed Mistrzostwami Europy, jak podkreśla Aleksander Śliwka.
9: Musimy zbudować siłę, zbudować tą bazę, która ma nam dać siłę fizyczną na wytrzymanie długiego turnieju. W trakcie Ligi Narodów nie było dużo czasu, aby, że tak powiem, przycisnąć. Ten czas będzie w Zakopanem.
1: Ligę Narodów wygraliśmy, a Mistrzostwa od 9 września. Siatkarki za to wieczorem zaczynają w Koszalinie memoriał Agaty Mrus-Olszewskiej. Pierwszym rywalem reprezentacja Ukrainy prowadzona przez polskiego szkoleniowca Jakuba Guszaka. Mecz o 20.30 dla kibiców okazja na to, by znowu zobaczyć reprezentację w Polsce. Dla trenera Stefano Lavariniego ostatnia szansa, by sprawdzić, czy zespół jest gotowy na Mistrzostwa Europy. One wcześniej niż u panów, już 21 sierpnia w Stambule naszymi rywalami Węgry, Łotwa, Słowenia, Niemcy oraz Turcja. Zwycięzca mistrzostw wywalczy kwalifikację olimpijską do Los Angeles. A w niemieckim Akwizgranie 10 minut temu rozpoczęły się jeździeckie Mistrzostwa Świata. World Championship Arch and Equestrian Event. To druga w historii odsłona Czempionatu Globu, tyle że poprzednia miała miejsce 20 lat temu. Ujeżdżanie na początek. W tej konkurencji mamy czwórkę zawodników: Roy First, Hubert Jankowski, Aleksandra Popławska-Ślązak i oczywiście Sandra Sysojewa na klaczy Maxima Bella. Ale wystartujemy też w skokach przez przeszkody, wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, paraujeżdżaniu, powożeniu i woltyżerce.
10: Poranek w Radiu

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, Radio RMF 24. No dobrze, będzie o cenach paliw. Oczywiście, bolesny temat, wiem. Ale rząd nieskutecznie walczy z wysokimi cenami paliw. Tak uważacie. Tak uważa większość badanych w naszym sondażu. W sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM niemal 60% ankietowanych wskazuje, że rząd Donalda Tuska nie radzi sobie z walką ze stawkami na stacjach. Szczegóły sondażu oczywiście zna Igor Skrzypek, wielokrotnie słyszany już w Faktach. I teraz Igor nam opowie, zgodnie z tym badaniem, kogo najbardziej bolą stawki na pylonach. Igor?
1: Z tego badania wynika, że najbardziej te ceny na stacjach paliw bolą tych, którzy są nimi najbardziej zainteresowani, czyli zmotoryzowani. Tak możemy podejrzewać, że są to na przykład młodzi mężczyźni w wieku od 25 do 29 lat, bo aż 70% z nich twierdzi, że rząd nie radzi sobie z wysokimi stawkami za paliwa. No inaczej sytuację widzą osoby powyżej 60 roku życia, czyli być może te osoby, które już prowadzą pojazdy nieco rzadziej pojawiają się na stacjach paliw. Tam co trzeci głos dopiero jest wobec rządu krytycznym. No ale widać też podziały polityczne w tym sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM, bo krytycznie o sytuacji przy dystrybutorach wypowiada się 83% wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To przecież raczej nie dziwi. No i aż 92% Konfederacji. Bardziej łaskawi, co też w pełni zrozumiałe, są zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, bo wśród nich tylko co trzeci uważa, że rząd nie radzi sobie z cenami. No ale patrząc na to badanie przekrojowo, zdecydowanie krytycznie Polacy postrzegają to, jak rząd podchodzi do tego, co widać na pylonach, bo bardzo niewielki jest też odsetek, który twierdzi, że gabinet premiera Donalda Tuska zdecydowanie dobrze, w taki jednoznaczny sposób okiełznał sytuację na rynku paliw. Ten odsetek, który twierdzi, że rząd zrobił wszystko, co w jego mocy, to zaledwie 6% wszystkich respondentów. A więc widać, że wokół tych wysokich cen paliw pojawia się coraz więcej emocji.
0: Ale coraz więcej emocji także w polityce. Zgadza się, bo właśnie wokół wysokich cen paliw te emocje krążą. Czy ten sondaż pracowni Opinia 24 dla RMF-u można też przełożyć na układ zdań w Sejmie, Igor?
1: No, niewykluczone, szczególnie jeśli chcielibyśmy posłuchać tego, co opozycja ma do powiedzenia na temat wysokich cen paliw. Bywa w tych rozmowach z politykami opozycji dość złośliwie. Na przykład pytaliśmy, co musi się stać, by paliwa znów były nieco tańsze.
2: Jak Skolim zostanie ministrem finansów.
1: Mówi poseł PiS Michał Wójcik. Skolim, nazywany przez niektórych królem latino, to piosenkarz, który zaangażował się też w sprzedaż paliw poprzez własne na stację paliw. Tam te ceny według doniesień internautów czy też kierowców okazywały się często dużo, dużo niższe niż na państwowym Orlenie. Sięgały też czasem tych 5 zł i 19 groszy za litr. Przypomnę, że to jest liczba z kampanii wyborczej jeszcze podawana przez na przykład premiera Donalda Tuska swego czasu. Oczywiście to było dawno, dawno temu i przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie, no ale to 5 zł i 19 groszy gdzieś tam wśród opozycji często wraca.
2: No to jest dramatyczna sytuacja w tej chwili. Można powiedzieć, że Donald Tusk nie dowiózł 5,19. To już jest w ogóle jakaś kpina, kpienie sobie z Polaków. To nie jest obszar żartów, bo mamy wysokie ceny paliw z całą pewnością. Rząd nie panuje nad tym.
1: No i co na to rząd, wypadałoby zapytać. No więc też pytaliśmy na przykład Jakuba Stefaniaka, wiceszefa kancelarii premiera, który no przypomniał, że oczywiście ten CPN, czyli obniżka podatku VAT i ewentualnie także akcyzy, również wprowadzenie mechanizmu wyliczania maksymalnych cen paliw, powrót do tych rozwiązań wciąż jest na stole.
3: W związku z zapowiedziami pana premiera, pana ministra Motyki, takie rozwiązanie jest szykowane.
1: No i pojawia się pytanie, co ten CPN sfinansuje, no bo po poprzednich miesiącach funkcjonowania programu CPN w budżecie, w kasie państwowej zrobiło się nieco pusto. Ja przypomnę, że CPN kosztował miesięcznie ponad 1,5 1,5 miliarda złotych. Sytuację miał poprawić podatek od nadmiarowych zysków. Na razie tego podatku nie ma, a ten podatek miałyby płacić właśnie koncerny paliwowe, głównie Orlen.
3: Gdyby nie złośliwe weto prezydenta do ustawy o zyskach spółek Skarbu Państwa, to już dzisiaj dawno Polacy płaciliby mniej za paliwo.
1: Dodaje Jakub Stefaniak. No bądźmy tu też precyzyjni, że prezydent Karol Nawrocki ustawy o podatku od nadmiarowych zysków nie zawetował formalnie, tylko odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, co w praktyce oznacza dla nas wszystkich, że ta ustawa szybko z Trybunału Konstytucyjnego prawdopodobnie nie wyjdzie. No też pytanie, czy Trybunał by się czegoś w tej ustawie dopatrzył niezgodnego z przepisami. Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym, nieco może innym projektem. Pytanie, czy on znalazłby akceptację prezydenta.
0: I o tym wszystkim informuję w Radiu RMF 24. Igor Skrzypek, pięknie dziękujemy. Czy muszę dodawać, że ceny paliw będą jeszcze powracać oczywiście na antenie Radia RMF 24? No, można sobie pogwizdywać oczywiście, ale drogo jest. Za 16 minut 9.

Przepraszam, że przerywam, ale może czas najwyższy powiedzieć chociażby, która jest godzina. Za 9 minut będzie godzina 9 w Radiu RMF 24. Teraz informacja i straszna, i śmieszna. Policja w Budapeszcie zwróciła się do mieszkańców węgierskiej stolicy z prośbą o pomoc, uwaga, w poszukiwaniu niewybuchu. Najprawdopodobniej z II wojny światowej. Dlaczego niewybuch zniknął? Dostrzeżono go w Dunaju, kiedy spadł poziom wody w tej rzece. No, wczoraj jeden z przechodniów zgłosił odkrycie na terenie 22 dzielnicy Budapesztu. Zgłosił, że znalazł zardzewiały przedmiot, który przypominał pocisk. Przybyli policjanci na miejsce i co? I znalezisko zniknęło. Już go nie ma. Na podstawie zdjęć wykonanych przez znalazcę służby nie wykluczają, że tym przedmiotem jest właśnie pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej. Władze oczywiście ostrzegają mieszkańców, żeby nie próbowały przesuwać, rozbierać, transportować tego, co mogą znaleźć w Dunaju. Podkreślono, że nawet pochodzące sprzed dziesięcioleci niewybuchy tkwiące w ziemi, w wodzie mogą stanowić zagrożenie. Dlatego zajmować się nim powinni wyłącznie specjaliści od materiałów wybuchowych. To, myślę, przypominamy nie tylko mieszkańcom Budapesztu. Ale wracając do węgierskiej stolicy, niski poziom wody w Dunaju spowodowano oczywiście ekstremalnymi upałami i brakiem opadów. Poza wywołaniem problemów w żegludze, w funkcjonowaniu też na Węgrzech jedynej elektrowni jądrowej, w ostatnich tygodniach odsłonił w ogóle wiele ładunków wybuchowych, ale także zniszczone fragmenty historycznego mostu Franciszka Józefa w Budapeszcie. Takie to rzeczy się dzieją z powodu pogody. O pogodzie jeszcze porozmawiamy w Radiu RMF 24. Tuż po godzinie 9 oczywiście, czyli tuż po faktach. Do faktów nam zostało niespełna 8 minut. Jaka pogoda na ostatnie 3 tygodnie wakacji? Czy wróci fala upałów? Czy będą znowu takie silne burze jak ostatniej nocy? Bądźcie blisko. Wracamy za moment.

0: jakiegokolwiek powodu, choćby rozważała zastąpienie dotychczasowego szefa Gianniego Infantino.
1: Tak napisał prezydent USA Donald Trump w serwisie Truth Social. I dodaje, że w przypadku odejścia Infantino Mistrzostwa Świata nigdy nie będą już tak udane i tak dochodowe.
0: Trump trochę jak Bogusław Linda i świetliki z płyt Las Putas Melancholicas i Exclusivas.
2: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy.
0: Oby się nigdy nie spełniło.
1: Z faktami wracamy o 10:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: W radiu RMF 24. Będzie więcej o pogodzie. Do 10:00. Trudna noc, jak słyszeliście w faktach. Burzowo, niebezpiecznie. Przewrócone drzewa, powalone słupy energetyczne. Czy będzie chłodniej? Czy czekają nas znowu upały? Dowiemy się za moment. Na razie jest miecznik, a w środę będzie wicher. Szczegóły w tej godzinie.
5: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: 9 minut po godzinie 9, Radio RMF 24, 11 dzień sierpnia, wtorek, tak? Uwaga, wtorek, dokładnie za 3 tygodnie, będzie 1 września. Powrót do szkoły, niestety, powrót do szkoły i zabrzmi pierwszy dzwonek. Może niektórzy czekają, może niektórzy nie mogą się doczekać rzeczywiście, ale zostało nam jeszcze 20 dni wakacji. I jaka pogoda na te 20 dni wakacji? Trzeba zapytać specjalistę. Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, razem z nami. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To jest ulubione pytanie pewnie wszystkich synoptyków. Mamy 3 tygodnie i pan mi teraz odpowie, co będzie się działo z pogodą przez te 3 tygodnie, chociaż ja wiem doskonale, że to jest czyste wróżenie z fusów, prawda?
1: To tak, jest to, jeżeli prognoza ma tak odległy horyzont czasowy, to niestety jest obarczona bardzo dużo błędem. Natomiast myślę, że lepiej jak się skupimy na tym, co nas czeka w tym tygodniu i do końca tygodnia, bo tutaj prognozy są całkiem optymistyczne.
0: No to w takim razie od tego zacznijmy. To jak to będzie wyglądało? Czy ta fala burz, które przeszły między innymi przez Mazowsze, już jest za nami? Burze nie powrócą?
1: Wczoraj, w czasie wczorajszego dnia, a także w nocy, przechodził przez Polskę chłodny front atmosferyczny. On wypierał to gorące powietrze, które jeszcze wczoraj zalegało nad przeważającym obszarem kraju. No i dzisiaj jesteśmy już za tym frontem chłodnym. Nad Polskę napływa zdecydowanie chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Już ta noc na północy, na zachodzie, na północnym zachodzie była wyraźnie chłodniejsza. Temperatura miejscami obniżyła się do około 11 stopni. W centrum było jeszcze ciepło, 16 stopni, a najcieplej było na południowym wschodzie, bo ta temperatura minimalna spadła do około, miejscami tam na tym obszarze, do około 18 stopni. Natomiast dzisiaj, tak grześko i dzisiaj oddychamy zdecydowanie przyjemniejszym powietrzem, chłodniejszym, odpoczywamy od tych męczących wysokich temperatur. Aktualnie w Polsce, szczególnie w takim pasie od województwa lubuskiego przez Wielkopolskę, tu jest najwięcej takiego pogodnego nieba, sporo chmur na północy i na zachodzie i dzisiaj ta pogoda będzie wyglądała następująco, to znaczy w ciągu dnia sporo tych chmur, ale przejaśnień też nie zabraknie, na północy, na wschodzie kraju będą się pojawiały takie niewielkie przelotne opady deszczu, natomiast w godzinach popołudniowych, późno popołudniowych to zachmurzenie zacznie się bardzo szybko zmniejszać i pod wieczór w całym kraju może być już piękna, słoneczna pogoda. Natomiast dzisiaj taki dzień chłodniejszy.
0: No dobrze.
1: I napływowi tego powietrza polarnego morskiego towarzyszy też taki dosyć porwisty wiatr dzisiaj.
0: Czyli bardziej z parawanem nad morze.
1: No właśnie nad morzem ten wiatr najsilniejszy, tutaj on może w porywach osiągać nawet około 60 km na godzinę, co przy tej zdecydowanej niższej temperaturze, bo dzisiaj nad morzem około 18-19 stopni,
0: to nie ma mowy,
1: będzie jeszcze tą temperaturę, tak, będzie tą temperaturę zdecydowanie taką odczuwalną obniżało.
0: A upały powrócą, panie Przemku?
1: Tak, tu mam dobrą wiadomość. Mamy taki dzisiaj dzień i jutro chłodniejszy, natomiast w następnych dniach można powiedzieć, że pogoda będzie odrabiała straty pod względem temperatury i zacznie nam się stopniowo ocieplać. Dzisiaj to, tak jak mówiłem, jeszcze dosyć rzeźko, bo ta temperatura na przeważającym obszarze będzie się układała w takim przedziale 21-23 stopnie, więc też nie jest to zimno. Najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich, tam dzisiaj jeszcze około 25, a na samym krańcu południowo-wschodnim niewykluczone, że ta temperatura zbliży się nawet do 27 stopni.
0: No to piękne lato.
1: Jeszcze, tak, natomiast ta noc, która przed nami, będzie bardzo chłodna. Będzie bardzo chłodna. Niemal w całej Polsce ta temperatura minimalna zbliży się do około 10, ale miejscami, szczególnie w północnej części kraju, mogą te spadki być nawet poniżej tych 10 stopni, więc zdecydowanie rzeźka noc.
0: To i dzisiaj, jeżeli ktoś w namiocie na Mazurach, to powinien cieplej się ubrać na noc, rozumiem.
1: O, zdecydowanie, właśnie tak. Właśnie tak, noc będzie taka, bym powiedział, bardzo chłodna, no ale mamy już sierpień, więc to też nie jest nic niezwykłego. Natomiast tak jak mówiłem, później coraz cieplej, szczególnie tutaj na południu, na zachodzie kraju zacznie się ocieplać najszybciej. No i koniec tygodnia. Spodziewamy się już wartości takich wysokich, bo w piątek na zachodzie zbliży się ta temperatura do około 30 stopni. Będzie się to wiązało właśnie z adwekcją cieplejszej masy powietrza, ale w całym kraju zrobi się dużo cieplej, a sobota będzie praktycznie w całej Polsce upalna, a te
0: upalna?
1: Maksymalne, tak. W sobotę będzie upalna z temperaturą na właściwie w całej Polsce, prawie w całej Polsce, około 30, powyżej 30 stopni. Na zachodzie, na południowym zachodzie nawet może być 34-35.
0: Panie Przemku, więc trochę mnie to martwi w imieniu żołnierzy, bo to przecież 15 sierpnia będzie defilada, oni będą paradować w mundurach, zamknięci w tych swoich ciężkich pojazdach. Będzie trudno takim razie.
1: Tak, zdecydowanie. No, pogoda tutaj będzie taki spływ południowy powietrza, będzie bardzo ciepło. W Warszawie ta temperatura też prawdopodobnie będzie powyżej 30 stopni lekko, więc no gorąco.
0: No dobrze, to czekamy w takim razie na sobotę, czekamy na powrót upałów, które mogą się pojawić pod koniec tygodnia. Na razie cieszymy się pięknym latem i o tym nas zapewniał Przemysław Makarewicz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy gorąco, oczywiście kwadrans po godzinie 9. Wysłuchacie porannego programu Radia RMF 24.

0: Radio RMF 24, 22 minuty po godzinie 9. To jest program poranny, wciąż jeszcze. Może nawet przedpołudniowy. Zależy, kto gdzie jest, czy na wakacjach, czy już w pracy. Donald Trump, słyszeliście w faktach, stwierdził, że FIFA popełniłaby wielki błąd, gdyby z jakiegokolwiek powodu choćby rozważała zastąpienie dotychczasowego szefa Gianniego Infantino. Jak uznał Donald Trump, Infantino przewodniczył najbardziej udanym mistrzostwom świata w historii. Dodał także, że w przypadku odejścia Infantino mistrzostwa świata nigdy już nie będą udane. Agencja AFP zauważyła, że tym wpisem prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził oczywiście swoje poparcie dla szefa FIFA, który, może ktoś zapomniał, w grudniu 2025 roku stworzył specjalnie dla Trumpa Nagrodę Pokojową FIFA. Infantino 16 lat pracował w UEFA. Nawet funkcjonował w niektórych kręgach jako, przepraszam za wyrażenie, łysy z UEFA, kiedy dochodziło do losowań na przykład europejskich pucharów. W 2016 został wybrany na prezydenta FIFA. No już nikt się w ten sposób nie ośmiela mówić o prezydencie FIFA. Ale znajduje się ostatnio Gianni Infantino pod ogromną presją środowiska piłkarskiego, bo to jest między innymi efekt planów, już mówiąc całkiem serio, częściowej prywatyzacji zarządzania prawami do najważniejszych turniejów piłkarskich na świecie. Pomysł był taki, żeby część akcji nabył fundusz związany bezpośrednio z rodziną Donalda Trumpa, pośrednio z samym prezydentem USA. No i po bardzo ostrych protestach między innymi UEFA, Piłkarskiej Konfederacji Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, także Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej, Infantino poinformował o rezygnacji z tego projektu, a niedługo wybory w FIFA. No i krytyka szefa Światowej Federacji Piłkarskiej jednak nie słabnie.
1: Radio RMF 20.

0: Agnieszka Pietrzak, zapraszam na Fakty o 9.30. Średnio każdego dnia Lubuska Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ujawnia nielegalny tytoń. Taki wniosek można wysnuć na podstawie danych za ubiegły rok. To 364 ujawnienia. Funkcjonariusze coraz częściej trafiają nie tylko na przemytnicze ciężarówki czy nielegalne krajalnie. Tytoń znajdują też w paczkach, w sortowniach.
1: W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy obserwujemy bardzo dużo tego typu przestępczych procederów, ale również obserwujemy, że zjawisko to dotyczy osób indywidualnych, które kupują taki susz na przykład tytoniowy czy papierosy z nielegalnych źródeł. Wyroby tytoniowe są wytwarzane w niekontrolowanych warunkach, które nie spełniają żadnych norm.
0: Mówiła Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Władze Częstochowy u progu jesieni namawiają mieszkańców do bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom.
2: Program kierowany jest do osób powyżej 55 roku życia i głównie tutaj dotyczy osób z grup ryzyka, czyli te osoby, które mają częste zapalenia płuc i te zapalenia płuc są pneumokokowe, aby uchronić te osoby przed takimi dużymi powikłaniami. Szczegółowa informacja na stronie Urzędu Miasta, jeśli chodzi o wykaz wszystkich przychodni, które będą ten program realizować.
0: Informowała Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Pneumokoki, bakterie w nosie i gardle mogą wywoływać zarówno łagodne infekcje, ale też inwazyjne choroby, takie jak wspomniane pneumokokowe zapalenie płuc, sepsę czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Jeszcze w tym miesiącu pasażerowie na lotnisku Szczecin-Goleniów będą korzystali z nowego, tymczasowego terminala przylotowego. W miejscu dawnego parkingu dla pracowników wybudowany został nowy obiekt, w którym przylatujący będą mogli odebrać swoje bagaże, a podróżujący spoza strefy Schengen przejdą kontrolę graniczną.
3: Tymczasowe przyloty, jest to budynek, który zlokalizowaliśmy w pobliżu obecnego terminala pasażerskiego i wszyscy pasażerowie z przylotów ze strefy Schengen i non-Schengen będą musieli właśnie już teraz przez ten budynek, który już przypomina mniej więcej ten, który będziemy mieli docelowo. Będą i odbierali bagaże, a ci, co będą przylatywali ze strefy non-Schengen, będą przechodzili kontrolę Straży Granicznej. Jeżeli chodzi o czynności, nie zmieni się nic, natomiast pasażerowie będą musieli się szybko przyzwyczaić, że będą szli do innego budynku.
0: Mówił Krzysztof Domagalski, rzecznik prasowy lotniska Szczecin-Goleniów. Pasażerowie będą korzystali z tymczasowego terminala do momentu otwarcia nowego budynku lotniska. Konieczna jest rozbiórka istniejącego już gmachu. Burzenie rozpocznie się za kilka dni. Budowa ma potrwać około 2 lat.

0: 23 minuty, będzie godzina 10, Radio RMF 24, program przedpołudniowy. Zabieramy was teraz do Gdyni, w której dzieje się historia. Pierwszy kadłub z programu Miecznik zaprezentowany w środę podczas uroczystości chrztu otrzyma imię, będzie się nazywał pięknie RP Wicher, a w czwartek jeszcze zaplanowano oczywiście wodowanie. O tym, jak wygląda ta operacja, nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z Janem Grabowskim, wiceprezesem zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
1: Bardzo skomplikowana operacja logistyczna, pierwszy raz w polskim przemyśle okrętowym. Okręt jest uprowadzany na wózkach, na czterech zestawach wózków z hali kadłubowej. Z nabrzeża przejechał na barkę samozanurzającą, bo wodowanie naszego przyszłego ORP Wicher dość spektakularne. Pierwszy raz też w polskim przemyśle stoczniowym specjalna barka, która będzie zanurzać się wraz z okrętem w pełni kontrolowanych warunkach tak, aby następnie okręt mógł zostać odholowany z nadbarki. Barka potem będzie się samo poziomować, wypływać na powierzchnię, aby potem odpłynąć do swoich następnych klientów.
2: Dlaczego pierwszy raz wykorzystuje się właśnie taki sposób?
1: No to od tego wymaga od nas konstrukcja, technologia budowy. Tak naprawdę naszego Miecznika. Jest to projekt, licencja brytyjska Arrowhead 140 od naszego brytyjskiego partnera Babcock International, kupiona dla polskiej marynarki wojennej, i technologia wodowania naszych Mieczników wymaga tego typu barek, ale to też pokazuje, że polski przemysł może współpracować międzynarodowo ze swoimi partnerami w sposób rozsądny, w sposób czasowy, bo wynajęliśmy tą barkę ponad rok temu, zakontraktowaliśmy od naszego partnera z Norwegii, też to jest największa tego typu barka na świecie, i wiedzieliśmy, że to wodowanie, ta cała operacja musi się odbyć w bieżącym tygodniu. No i się dzieje, drodzy Państwo, mamy 10 sierpnia, 12 sierpnia chrzest, a 13 sierpnia wodowanie na Zatoce Gdańskiej.
2: Rozglądając się teraz wokół, widzę tutaj wielu pracowników, którzy swoje oczy mają wpatrzone właśnie w ten kadłub, to co się dzieje. To ważny dzień dla stoczni.
1: To jest moment symboliczny dla przemysłu obronnego, dla przemysłu stoczniowego i dla marynarki wojennej, bo ORP Wicher, przyszły ORP Wicher, bo ORP Wicher dopiero za parę dni, to jest konstrukcja, która rozpoczęła swoje życie 16 sierpnia 2023 roku. Wtedy paliliśmy blachy pod ten okręt. Dzisiaj stoi przed nami 100, prawie 40 metrów długości, 50 metrów wysokości, ponad 7 tysięcy ton wyporności. Dzisiaj jego waga to jest kilka tysięcy ton. To jest ogromna, ciężka praca naszych stoczniowców, naszych inżynierów, naszych konstruktorów. To jest duma dla PGZ SA, dla całej grupy PGZ i dla Stoczni Wojennej, przedsiębiorstwa, które zmienia trochę bieg historii tego, jak był postrzegany polski przemysł stoczniowy. Kiedyś Stocznia Wojenna opóźniała się latami w dostarczaniu swoich produktów dla marynarki wojennej. Dzisiaj, zgodnie z harmonogramem, zgodnie z budżetem, dostarczamy kadłub gotowy dla wodowania dla marynarki wojennej RP.
2: Program Miecznik na to wpłynął?
1: No, program Miecznik to jest zmieniający bieg historii polskiego. Nie boimy się tak wielkich słów, bo program Miecznik zmienia historię też polskiej marynarki wojennej. Polska marynarka wojenna w 1929 roku, kiedy ORP Wicher zasili marynarkę wojenną, będzie jedną z najnowocześniejszych fregat, a następnie w 2030 ORP Burza, 2031 ORP Huragan. W międzyczasie jeszcze okręt Ratownik. Budujemy, produkujemy bezpieczeństwo.
2: Napięty grafik, a myśląc dalej o przyszłości, jaka będzie rola Wichra na wodach Bałtyku?
1: Wierzymy, że chroniąca oczywiście nasz akwen, nasz Bałtyk, naszą granicę na morzu, ale Mieczniki, przyszły RP Wicher, RP Burza, RP Huragan, to będą okręty przystosowane do najcięższych misji. Obrona przeciwrakietowa, obrona przeciwlotnicza na tych okrętach, również możliwość walki z okrętami podwodnymi, również rakiety woda-woda, ogromny helipad, na którym będą mogły lądować ciężkie śmigłowce. To jest wielozadaniowa fregata, która będzie mogła ramię w ramię z naszymi marynarkami sojuszniczymi uczestniczyć w misjach pokojowych, patrolowych, ale również bojowych.
0: Tak mówi Jan Grabowski, wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. ORP Wicher. Zatem pierwszy z Mieczników, który zostanie zwodowany, będzie jeszcze ORP Burza i ORP Huragan. Budowę ostatniej fregaty rozpoczęto już w kwietniu, a mają wejść do służby za 5 lat.

0: za 10 minut. Za 10 minut będzie godzina 10, radio RMF 24. Co się dzieje w Ukrainie? W nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże, na południowym wschodzie kraju, zginęło co najmniej 6 osób, 19 zostało rannych. Szef Regionalnej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow przekazał na platformie Telegram, że wojska Putina zaatakowały miasto pociskami balistycznymi i bombami lotniczymi, kierowanymi bombami lotniczymi. W wielu miejscach Zaporoża wybuchły też pożary, część mieszkańców nie ma prądu. Wcześniej agencje informowały też o rosyjskich atakach rakietowych na Kijów, w których wyniku według wstępnego bilansu co najmniej jedna osoba została ranna. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły w noc, że rosyjskie pociski balistyczne mogą uderzyć także w Sumy, w Charków, w Czernichów. To są wszystko miasta na wschodzie kraju. W ostatnich tygodniach rzeczywiście Moskwa wzmocniła swoje ataki pociskami balistycznymi, które są w stanie przechwycić tylko niektóre systemy obrony powietrznej, w tym amerykańskie Patrioty. Jednocześnie, jak pisze agencja AFP, Ukraina nasila ataki na rosyjskie miasta położone daleko od granicy.
1: Tu Radio RMF 24.
0: Niespełna 10 minut zostało do faktów. Po faktach po 10 w Radiu RMF 24 powita Was Bogdan Zalewski. Zajrzymy między innymi do Hiszpanii, żeby zobaczyć, jak radzą sobie tam z walce z pożarami strażacy. Piotr Salak, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do jutra.

0: Polska Polityka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już dziś po 18:00 w radiu RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: 10 przed nami, fakty w RMF FM również w tym momencie przed nami, a fakty mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
1: Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania.
2: Od ustaleń reportera RMF FM zaczynamy, a potem wracamy do elektronicznej wersji karty DILO.
1: W tym tygodniu pierwsze mają trafić do pacjentów.
2: O 10 także unijni inspektorzy w Brazylii polecą jeszcze w sierpniu, mają kontrolować brazylijski drób i miód.
1: A nasza korespondentka w Brukseli wytłumaczy, jakie to ma znaczenie dla polskich producentów.
2: Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania, dowiedział się reporter RMF FM.
1: Obrona polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości chciała umorzenia części postawionych mu zarzutów, a także anulowania decyzji o areszcie.
2: Krzysztof Zasada otwiera fakty o 10. Dzień dobry Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie prokuratury?
3: Ona nie podzieliła argumentów obrony opartych na postanowieniu sądu w sprawie innego z podejrzanych w aferze, Zbigniewa Ziobry. Chodzić miało o to, że sąd w sprawie ekstradycji Ziobry uznał, że wniosek może objąć jedynie 19 z 26 zarzutów. W przypadku 7 z nich nie ma dużego prawdopodobieństwa ich popełnienia. Te zarzuty były zbieżne z częścią zarzutów dla Romanowskiego. Jak podała prokuratura, środek zapobiegawczy stosuje się w sprawie, a nie osobno do każdego zarzutu. W ocenie śledczych wciąż są powody dla stosowania aresztu wobec ściganego. Jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego przestępstw. Dodatkowo wciąż jest obawa, że będzie mataczył, grozi mu wysoka kara, ale przede wszystkim od 1,5 roku Romanowski ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
2: W tym tygodniu pierwsi pacjenci dostać mają elektroniczne karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego.
1: Chodzi o dokument dla osób, u których podejrzewany jest nowotwór. Zgodnie z przepisami, które właśnie weszły w życie, ta karta w końcu ma wersję elektroniczną.
2: A komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, w których lecznicach ta e-karta DILO pojawia się najszybciej?
4: W centrach onkologii i w szpitalach, które zajmują się głównie leczeniem nowotworów. Kolejny etap rozpocznie się w październiku. Wtedy e-karta ma zostać uruchomiona w pozostałych placówkach, a od stycznia dokument elektroniczny ma być podstawowym w całej Polsce. W szpitalach trwają szkolenia z wystawiania e-kart DILO. Tak to opisuje koordynatorka onkologiczna Aleksandra Wilk.
5: Nie tylko lekarze będą otwierali czy też zakładali karty, czyli na przykład koordynatorzy również. Jeżeli będą przeszkoleni i oczywiście dostaną dostęp od lekarzy.
4: Od rana dostajemy od Was maile na adres fakty@rmf.fm, w których piszecie o karcie DILO i Waszych doświadczeniach. Nasza słuchaczka Anna opisuje, że ta karta według niej na razie nie przekłada się na szybszą diagnostykę. Plan zakłada, że właśnie nowy dokument w wersji elektronicznej usprawni równoległe leczenie w różnych szpitalach.
2: Czekamy na Wasze opinie w sprawie tych elektronicznych kart DILO. Adres fakty@rmf.fm. Pod koniec miesiąca, jak mówiliśmy, unijni inspektorzy pojadą do Brazylii.
1: Jak się dowiedziała nasza korespondentka w Brukseli, unijni audytorzy skontrolują, czy brazylijski drób i miód spełniają unijne wymagania dotyczące zakazu stosowania antybiotyków i hormonów wzrostu.
2: Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jakie znaczenie ta inspekcja ma dla polskich producentów?
6: To ważna kontrola dla polskich producentów, bo 3 września Brazylia ma stracić możliwość eksportu swoich produktów na unijny rynek po tym, jak wypadła z listy państw uprawnionych do eksportu. Jeśli kontrola wypadnie pozytywnie, Komisja Europejska może zaproponować powrót brazylijskiego drobiu i miodu na unijny rynek. Dla polskich hodowców Brazylia to duży konkurent, dlatego producenci, z którymi rozmawiałam, chcą przede wszystkim gwarancji, że będzie musiała spełniać te same unijne wymagania dotyczące antybiotyków.
1: Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl, a teraz...
7: Wakacje w faktach RMF FM.
1: Dziś w faktach Odra jak magnes coraz bardziej przyciąga nie tylko wrocławian.
2: Tętni życiem. Powstają nowe przystanie, gdzie zawijać mogą jednostki, których na rzece z roku na rok pojawia się coraz więcej.
1: Na pokładzie jednej z motorówek dzisiaj nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Piękne słońce, wiatr we włosach. Panie kapitanie, dokąd płyniemy?
9: To się jeszcze okaże. Wrocław tak naprawdę możemy opłynąć dookoła. To jeszcze zależy, czy jedna śluza działa, czy nie, żeby pełne kółko zrobić. Można naprawdę cały dzień pływać i fajne miejsca oglądać. Tak naprawdę widać tutaj całe okolice Ostrowa Tumskiego, tutaj te wszystkie wysepki, które sobie opływamy, tak jak teraz Wyspę Słodową.
8: Wrocław z perspektywy Odry wygląda zupełnie inaczej. Piękniej?
9: Zupełnie inaczej. Rzeczywiście można zobaczyć rzeczy, których z lądu nie widać. Ja jestem urodzonym wrocławianinem, ale niektóre miejsca, jak zobaczyłem z wody, to byłem zaskoczony, że jestem w tym miejscu, bo wyglądają zupełnie inaczej niż z lądu.
8: No to przyspieszamy?
9: Tu nie możemy, ale za chwilę, jak tylko miniemy jeszcze jeden most, to przyspieszymy.
2: Ostrożnie, ostrożnie, bo oficjalnie Wrocław ma przecież ponad 110 mostów.
1: Naszym przewodnikiem Marcin Borkowski, w kolejnych faktach ciąg dalszy podróży po Odrze.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dziś synoptycy prognozują sporo słońca bez opadów, ale z odczuwalnym wiatrem z północnego zachodu. Najcieplej będzie w Rzeszowie, tam 26 stopni, niewiele chłodniej w Krakowie, 25. Najchłodniej na północy, w Gdańsku 20 stopni, w Białymstoku 21. Ciśnienie przeważnie wysokie, miejscami umiarkowane.
11: Dzień dobry. Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie, że jesteśmy razem. No to zawsze dla mnie miło i pożytecznie spędzony czas. Cieszę się, że wybraliście Radio RMF24. Postaramy się nie zawieść waszych oczekiwań. Nadal będziemy wam systematycznie przekazywali jeszcze więcej informacji. Już za chwilę odmalujemy krajobraz Hiszpanii, trawionej przez potężne pożary. Połączymy się z misją polskich strażaków na Półwyspie Iberyjskim. O wiele pytań zrodziło się w mojej głowie, zwłaszcza przed spodziewanym zaćmieniem słońca. Ale jeśli wy chcielibyście o coś zapytać, napiszcie SMS 3322 albo mail radio@rmf24.pl. Przeczytam wasze kwestie mojemu gościowi.

0: 12 minut po godzinie 10, tu RMF24, wasza stacja, wasza dosłownie, dokładnie wasza, dlatego że czekam na wasze opinie, komentarze, sugestie, SMS 3322, radio@rmf24.pl. Aktualny temat rozmowy to pożary w Hiszpanii. Przypomnę wam, że od ponad tygodnia polscy strażacy wspierają Hiszpanów w gaszeniu pożarów lasów. Jak wygląda sytuacja na miejscu, jakie prowadzą działania, jakie przed nimi jeszcze wyzwania? No właśnie o tym porozmawiamy teraz w Radiu RMF24. Z nami jest pan Martin Halasz. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Martinie. Oficer prasowy zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland w Hiszpanii. W jakim rejonie tego państwa państwo operują?
1: Wczoraj na teren Castilla La Mancha, to jest pod Toledo, w Hiszpanii dotarła druga zmiana polskich strażaków, czyli pierwsza ekipa 35-osobowa zakończyła tutaj działania. Dziś, dosłownie kilkanaście minut temu, wylądowali ci strażacy w Warszawie, są już na terenie Polski. Natomiast druga zmiana wczoraj dotarła tutaj na teren w godzinach popołudniowych, właśnie do Castilla La Mancha. Te popołudnie to był czas na to, by przekazać sobie podstawowe informacje, jak wygląda przede wszystkim tutaj taka sytuacja operacyjna, czego oczekują Hiszpanie od nas w związku z kolejnymi dniami i prognozami, no i przygotowanie oczywiście sprzętu, zaznajomienie się z terenem, to co robią w Polsce strażacy już teraz z drugiej zmiany, wczoraj i dzisiaj, jeśli chodzi o przedpołudnie.
0: Panie Martinie, usłyszałem, że państwo pracują niedaleko Toledo. No kiedy polscy turyści słyszą Toledo, to od razu mają takie skojarzenia kulturalne, no, centrum kulturalne Hiszpanii, El Greco. Czy samo miasto jest zagrożone?
1: Nie, ta sytuacja teraz wygląda w taki sposób, że cały czas ze stroną hiszpańską codziennie oczywiście zbieramy informacje, jesteśmy w kontakcie, jeśli chodzi o aktualną sytuację pogodową, ale także o pewne prognozy o to, co będzie się działo tutaj na miejscu. Samo Toledo nie jest zagrożone, tutaj jesteśmy w bazie, powiedzmy, operacji, natomiast stąd nasi polscy strażacy jako 35-osobowa grupa podzieleni są na dwie takie grupy operacyjne, Alfa i Bravo. I w zależności od tego, w jakie na dany dzień są przydzielone zadania, strażacy stąd, z miejsca bazy operacji, docierają w te trzy wyznaczone miejsca na terenie Hiszpanii. I dla przykładu dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 km tutaj od bazy operacji, do miejscowości Almorox. Tam będzie stacjonowała przez jakiś czas po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Natomiast druga grupa w zasadzie, Bravo, będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania. I również tak samo te zadania będą polegały na tym, by w tym wyznaczonym miejscu stacjonować. Jeśli będzie potrzeba, to oczywiście brać udział w gaszeniu pożarów, lasów czy terenów niezurbanizowanych. A jeśli nie przyjdzie nam brać udziału właśnie typowo w działaniach interwencyjnych, no to oczywiście ten czas przeznaczamy na szkolenie i tutaj doskonalenie, wymianę informacji i dobrych doświadczeń z Hiszpanami, patrząc i tutaj też współdziałając z tym sprzętem, który oni tutaj mają na miejscu. To jest dla nas ten doświadczenie.
0: Także nie tracicie czasu, bo jeżeli nawet nie gasicie pożarów, to także się szkolicie. Proszę pana, panie Martinie, jak wygląda taki pożar lasu z bliska? Co widzi strażak, czego nie widać, no nie wiem, w telewizji, na zdjęciach satelitarnych?
1: Trzeba pamiętać, że ten moduł GFFF, Ground Forest Firefighting, jest przeznaczony do udziału w gaszeniu pożarów bez użycia tradycyjnych pojazdów gaśniczych, takich ciężkich, tak?
0: Więc wy gasicie piechotą, tak?
1: Dokładnie tak. Ta specyfika wygląda troszeczkę inaczej. Podręczny sprzęt, taki, który strażak niesie w zasadzie na swoich plecach, to całe jego wyposażenie, ale ten moduł celowo przygotowany jest do takiego działania, dlatego że bywają tereny, gdzie po prostu sprzęt gaśniczy, ciężki, nie jest w stanie wjechać. Więc my wspieramy tutaj Hiszpanów w takich sytuacjach, gdzie trzeba po prostu wejść w teren trudno dostępny, teren górzysty, teren, gdzie są jakieś być może zarośnie, zasila, tak, żeby przygotować się na nadejście frontu pożaru, albo jeśli ten pożar trwa, no to ograniczamy tutaj jego rozprzestrzenianie się. Oddzielamy materiał palny, czyli całą roślinność, a jeśli nawet trzeba, to drzewa, od tego miejsca, gdzie ma pożar dojść, po to, żeby w momencie, kiedy ten front właśnie nadejdzie, to wyhamował. I to jest zadanie polskich strażaków w takim układzie, w takim składzie modułu GFFF, czyli z tym podręcznym sprzętem, bez ciężkich, tradycyjnych pojazdów gaśniczych.
0: Ja czytam w tych raportach aktualnych, że obszar, jaki objęły te pożary w Hiszpanii, to jest około 250 tysięcy hektarów. Ja sobie sprawdziłem, to jest prawie całe państwo Luksemburg albo 5 powierzchni Warszawy. Czy ta liczba oddaje rzeczywistą skalę tragedii?
1: Jest tak, że Hiszpanie oczywiście radzą sobie tutaj z tymi pożarami na miejscu. Nasz udział nie jest, nasz udział, czy tutaj nasze stacjonowanie na terenie Hiszpanii przez cały sierpień, to nie jest tak, że jesteśmy dlatego, że oni sobie tu nie są w stanie poradzić. Jesteśmy dlatego, że w czerwcu zostaliśmy włączeni do europejskiej puli zasobów ochrony ludności. Moduł GFFF Poland otrzymał certyfikację na poziomie unijnym i w związku z tym właśnie w ramach planowego przesunięcia zasobów ratowniczych w miejsce dotknięte pożarami, ale tam, gdzie jest też najwyższe ryzyko, my jako Polska się przemieściliśmy. Faktycznie tutaj, jadąc z Madrytu, z lotniska do miejsca bazy operacji, widzieliśmy spalone połacie, duże przestrzenie wypalone, nawet przed samym lądowaniem z okna samolotu było widać faktycznie duże, ciemne, czarne obszary, które wskazują właśnie te przestrzenie, w których już był pożar. Więc faktem jest, że te pożary tutaj są. Jest bardzo sucho. Temperatura w ciągu dnia to jest powyżej 30 stopni Celsjusza.
0: Dodatkowo jeszcze pracę utrudnia wiatr, prawda? To też jest bardzo skomplikowana sprawa.
1: Dokładnie tak, ale też na przykład tegotygodniowa prognoza Hiszpanów wskazuje na to, że w związku ze zbliżającym się zaćmieniem księżyca...
0: Zaćmienia słońca,
1: Hiszpanie spodziewają się, że kilka milionów turystów jest w stanie tutaj na teren Hiszpanii dotrzeć.
0: Czy to może zwiększyć zagrożenie pożarowe?
1: Dokładnie tak i to powoduje, że właśnie my też w ciągu najbliższych dni będziemy przegrupowywać się w dwa, może trzy kolejne miejsca, tak, żeby w samą środę, czyli wtedy, kiedy jest prognozowane zaćmienie słońca, być w tych miejscach, gdzie może po prostu dojść do pożaru, dlatego że turyści nie zawsze zwracają uwagę niestety na te warunki pogodowe, czy na te zagrożenia, które pojawiają się w danych miejscach. No i w ocenie tutaj Hiszpanii ten czas właśnie zaćmienia słońca może być znów tym okresem, gdzie będzie bardzo duże ryzyko pożarowe.
0: Panie Marcinie, tak na koniec, czy te tłumy ludzi jadących oglądać zaćmienie mogą utrudnić ewakuację w razie pożaru? No dmuchamy na zimne.
1: Nie, my jesteśmy przygotowani do tego właśnie, żeby tak zadziałać, by oczywiście ochronić tutaj te wskazane tereny. No jest nas tutaj 35 Polaków, więc my będziemy mieć dane konkretne miejsca. Natomiast Hiszpanie prognozują te ryzyko, my rozmawiamy o tym dziś, jesteśmy dosłownie na chwilę przed spotkaniem właśnie z hiszpańską stroną. Będziemy rozmawiali o tych najbliższych dniach, o tym, w które miejsca się udamy, jakie będą dokładne nasze zadania.
0: A czego życzy się strażakom przed takim zadaniem?
1: No myślę, że przede wszystkim tego, by jednak tych pożarów nie było. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy tutaj na miejscu po to, by przede wszystkim reagować w takich sytuacjach, gdzie dojdzie już do tego pożaru.
0: I tego wam właśnie życzymy. Bardzo panu dziękuję, panie Marcinie. Martin Halasz, oficer prasowy z zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland w Hiszpanii, był gościem radia RMF24.

0: Jest 10:30, Agnieszka Pietrzak, zapraszam na fakty. To największy kontrakt ze Stanami Zjednoczonymi w historii Polski, mówił w Łodzi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 zawarły umowę offsetową z koncernem lotniczym Boeing. Podpisane zostały kolejne kontrakty w ramach zobowiązań offsetowych w związku z zakupem śmigłowców Apache dla polskich sił zbrojnych.
1: Te umowy, które dzisiaj podpisujemy, umowy offsetowe z Boeingiem, umowy z innymi partnerami, gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi i w Dęblinie, ale gwarantują też dwukrotny wzrost zatrudnienia. I tak powinna wyglądać dobra umowa, bo nie sztuką jest po prostu kupić, sztuką jest kupić mądrze. Sztuką jest kupić w taki sposób, żeby za tym szła technologia, żeby za tym szły miejsca pracy, żeby ten zakup był kompletny.
0: W najbliższych dniach finalizowane mają być kolejne kontrakty, w tym te na polskie zestawy przeciwrakietowe Piorun, które mają opiewać na mniej więcej 7 miliardów złotych, informował premier Donald Tusk. Do 18 powinny być usunięte awarie po nawałnicach, jakie przeszły w nocy przez centralną Polskę. Prądu nie ma około 18 tysięcy odbiorców. Najwięcej domów bez dostawy energii, jak informowaliśmy w faktach, jest na Mazowszu, w okolicach Płocka, Mławy i Ciechanowa. Budowa Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel na ostatniej prostej. Nowa placówka w tym dolnośląskim mieście ma być otwarta w listopadzie. Trzon wystawy już jest, ale stara kopalnia, na terenie której powstaje placówka, wciąż liczy na pomoc mieszkańców. Przedstawiciele placówki szukają przedmiotów codziennego użytku, fotografii, mebli, które mogą ukazać wielokulturową historię miasta po 1945 roku.
2: Tygiel jest miejscem Wałbrzyszan i chcemy, aby ich pamiątki, to co przywieźli ich przodkowie, bliska rodzina, znalazło się właśnie w naszej przestrzeni. Jest to dla nas taką podstawą do tego, aby ta cała ekspozycja tak naprawdę pokazywała, jak różnorodne, wielokulturowe jest nasze miasto. W szczególności mówimy tutaj o latach 40., 50., 60., ale też 70. oczywiście. Każdy etap tak naprawdę naszej historii po 45. roku będzie pokazywany w tyglu.
3: Najlepiej zadzwonić i powiedzieć, co chcielibyśmy przekazać.
2: Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego, do kontaktu mailowego oczywiście również. Jesteśmy od poniedziałku do piątku, nasi pracownicy Działu Przemysłu i Techniki i Tygla, i oni odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.
0: Zachęcała Marta Wróbel ze starej kopalni w Wałbrzychu w rozmowie z reporterem RMF Max Bartłomiejem Paulusem. Nasze następne fakty o 11:00. Zostańcie z RMF 24.

0: Za 24 minuty godzina 11, to już 11 dzień sierpnia. Tak, czas nie ma urlopu. Stale pracuję. Letnie dni i noce mijają. No, jeszcze korzystamy z uroków tej pięknej pory roku. A propos, napiszcie, gdzie wakacyjnie wypoczywacie. Mile widziane zdjęcia. radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Nawiązałem do mijających sezonów, bo słuchajcie, w świecie ptaków ponoć czuć już jesień. Oznaki są takie. Z miast znikają jeżyki, a na łąkach widać już bocianie sejmiki. O jesiennej migracji ptactwa nasz reporter Piotr Błakowski rozmawiał z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. No to posłuchajmy.
1: W naszym świecie rozpoczęła się jesień i to już na dobre, bo odleciały już w dużej części jeżyki, tak naprawdę już tylko pojedyncze osobniki zostały. No i bociany. Bociany zżywkowa już większość ptaków odleciała. One w tej chwili tworzą właśnie tak zwane sejmiki, czyli grupują się niekoniecznie na łąkach, bo czasami gdzieś tam nawet na dachach budynków potrafią przysiąść. No i grupami odlatują w kierunku południowo-wschodnim, czyli gdzieś tam na Lubelszczyznę się kierują.
2: A potem?
1: A później Ukraina, Rumunia, Turcja i przez Cieśninę Bosfor wlatują już w tą część azjatycką i kierują się do Afryki.
2: Odlot czy przylot? Co jest dla nich łatwiejsze, trudniejsze?
1: Na pewno przylot jest bardziej wtedy zdeterminowane, czyli przylatują, wiosenna migracja jest po prostu krótsza z uwagi na to, że spieszą się bardzo, żeby zająć lepsze miejsca gniazdowe. Natomiast już ten odlot, ta część właśnie wędrówka jesienna, no ona jest trochę bardziej rozwleczona w czasie. Mogą sobie pozwolić na to, żeby przysiąść, pożerować, poczekać na lepsze warunki pogodowe. Nie muszą się aż tak bardzo spieszyć, aczkolwiek trzeba pamiętać, że każdy kolejny tydzień oznacza dla nich niepewne warunki termiczne, bo w przypadku bocianów tutaj kluczowe są kominy termalne, czyli nagrzewające się ciepłe powietrze, a tych kominów będzie ubywać z każdym kolejnym dniem.
2: A jeżeli chodzi o lęgi, nie tylko bocianów, jaki to był sezon w świecie ptaków?
1: Jeżeli chodzi o bociany, raczej słaby. Naprawdę w wielu regionach odnotowaliśmy bardzo niskie parametry lęgów, więc bardzo dużo gniazd, mimo że były zajęte, to nie było w nich piskląt, więc naprawdę rok nie należał do udanych. Jeżeli chodzi o inne gatunki, no to jest, sytuacja jest bardzo zmienna i jedne gatunki lepiej, drugie gorzej. Mogę powiedzieć na temat jeżyków, że tutaj one bardzo ucierpiały z uwagi na upały, które miały miejsce pod koniec czerwca. Ptaki niestety nie wytrzymały tych temperatur, w szczególności mówię tutaj o pisklętach, które no, ugotowały się, można powiedzieć, w takich temperaturach. Gdzieś tam szukają co chłody, wyskakiwały ze szczelin, z budek lęgowych i trafiały do ośrodków rehabilitacyjnych, ale duża część ptaków niestety nie przetrwała tych upałów. Pary podjęły próbę ponownego lęgu. Jak to się skończy, zobaczymy, bo to tak naprawdę jeszcze jest ten etap, kiedy te ponowne lęgi nie zakończyły się do końca. Nie są ptaki jeszcze lotne. Także na pewno takie fale nawet kilkudniowych upałów około 40 stopni ptakom nie pomagają.
0: No, bardzo ciekawe było usłyszeć od pana Sebastiana Menderskiego bocianik w sejmikach między innymi. Ja sobie przypominam, że w tej dawnej Polsce kontuszowej, szlacheckiej był sejmik generalny, był ziemski. No obecnie w naszym parlamentaryzmie mamy sejmik województwa, no ale jak słyszymy jest też sejmik ptasi. No ciekawe, czy ten ptaków jest też tak rozpolitykowany jak te nasze Polek i Polaków. A za chwilę w Radiu RMF24 wybierzemy się do naprawdę ciepłego kraju.

Przed chwilą mogliśmy usłyszeć, że ptaki z Polski już radzą, gdzie się udać na południe, przed jesienią. A ciekawe, czy bocianie sejmiki rozważają kierunek Włochy? Destynacja Italia? No ale tam panuje, słuchajcie, niesamowity żar. Lato w pełni, dosłownie. Po krótkiej przerwie i takim nieznacznym spadku wartości temperatury nad Półwysep Apeniński nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów. Żar leje się z nieba. Upały mają według prognoz potrwać około tygodnia. Ponownie będzie wzrastać liczba miast objętych tym najwyższym czerwonym alertem z powodu gorąca. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. W cieniu. Dzisiejszy dzień, wtorek, to jest, jak czytam w prognozach, jeden z najgorętszych dni tego tygodnia. Najwyższy stopień alarmu Ministerstwa Zdrowia w Rzymie wprowadziło tego dnia w 19 z 27 największych miast od północy po południe. W tym w Bolzano, Bolonii, Florencji, Genui, Rzymie, Neapolu i w Palermo. A więc cały włoski but będzie cierpiał z tego powodu. Jutro, w środę, tych miast będzie 20. Dołączy do nich Brescia. Prognozowana temperatura to od 37 do 40 stopni w miastach na znacznej części kraju, a ponad 40 na Sardynii. Takie warunki pogodowe, jak czytam, mają trzymać się co najmniej do końca tygodnia. W skrajnie wysokich wartościach temperatury minie sobotnie święto Ferragosto, gdy przypada szczyt wakacyjnych wyjazdów milionów Włochów. No ciekawy, czy jest ktoś wśród naszych słuchających, kto spędza tam wakacje właśnie w tym włoskim bucie. Napiszcie do nas SMS 3322 radio@rmf24.pl. Można też do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. Mile widziane tam zdjęcia z wakacyjnych podróży. Kłaniamy się nisko, pozdrawiamy, no i czekamy na wasze wieści. Radio RMF24.

czarną kawę. No jeśli macie ochotę poczuć się jak, nie wiem, przy kawiarnianym stoliku w gronie dobrych znajomych, to gorąco zapraszam. Zaparzcie sobie jakiś aromatyczny napój, kawę czy herbatę, albo nie wiem, na odmiany schłodźcie się wodą z cytryną, można z miętą, można z lodem. Dosiądźcie się do nas. No to wasze radio RMF24. Możecie napisać, gdzie nas słuchacie i co u was słychać. SMS 3322 radio@rmf24.pl. Ja nazywam się Bogdan Zalewski. Przekazuję wam z moimi radiowymi przyjaciółmi jeszcze więcej informacji. Za 8 minut będzie 11 i fakty RMF FM, w tym, jak widzę, fakty kulturalne. No, bardzo ciekawa oferta. Będzie między innymi, nie zdradzę wszystkiego, ale powiem, że będzie gratka dla melomanów, miłośników muzyki dawnej. No, bardzo dawnej. Nie to, co ta. To jest akurat utwór Dancing with Tears in My Eyes. To jest grupa Ultravox, a utwór wyszedł w roku 1984.

0: Punktualnie godzina 11, czas na fakty RMF FM, a więc jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24 prezentuje Tomasz Staniszewski.
1: Na miejscu, zameldowany. Holender podejrzany o morderstwo we Wrocławiu, zatrzymany w Belgii, był poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Potem ważne informacje dla kierowców z Wielkopolski i Lubuskiego. Rosyjscy turyści kłopotem dla szefa zbrojeniowego koncernu Saab, a łania z plastikiem na szyi uratowana w Zakopanem. Za chwilę szczegóły tej akcji służb z happy endem. Dwudziestosiedmioletni Holender podejrzany o zamordowanie w kwietniu młodego wrocławianina został zatrzymany w Belgii, poinformowała przed chwilą wrocławska policja. Był poszukiwany listem gończym i, jak mówiłem, europejskim nakazem aresztowania. Od najnowszych informacji w tej sprawie fakty zaczyna wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Do zabójstwa doszło w wynajmowanym apartamencie przy ulicy Jaworskiej. Po awanturze, która wywiązała się między lokatorami, 25-letni Kuba otrzymał 3 ciosy nożem w klatkę piersiową i zmarł. Aresztowana została 44-letnia Anna T. Polka usłyszała zarzut współudziału w zabójstwie, ale mężczyzna, który miał z nią popełnić przestępstwo, uciekł do Belgii, mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji.
3: Dzięki wytężonej pracy pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a także policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji, mężczyzna ten został ustalony i zatrzymany.
2: 27-letni Wesley S. w najbliższych dniach ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Grozi mu kara dożywocia.
1: Teraz w faktach niebezpieczne polskie drogi. 3 osoby ranne w czołowym zderzeniu samochodów osobowych na Krajowej 11 w Wielkopolskiej Pile. Ta droga do 14 może być zablokowana. Ostrzegamy, trzeba korzystać z objazdów. Z kolei jedna osoba ucierpiała w wypadku na Krajowej 32 w Lubuskiem, między Leśniowem Wielkim i Zieloną Górą. Koło Radomi samochód osobowy zderzył się z busem, tam również droga w tej chwili jest zablokowana. Jednym z tematów dnia szwedzkich mediów para Rosjan, która rozbiła namiot przy domku letniskowym szefa koncernu zbrojeniowego Saab. Rosyjska para Semyon Rusanow, Tatiana Milenina rozbili namiot przy domku letniskowym szefa koncernu zbrojeniowego Saab koło Jawle, Mikaela Johanssona, informuje szwedzki nadawca publiczny SVT. Para została zatrzymana przez ochronę. Johansson podkreśla: to, co robi Saab, jest bardzo ważne dla naszych sił obronnych i sił innych krajów. Moja rola jest w tym dość delikatna. Zatrzymani trafili do aresztu szwedzkiego urzędu migracyjnego. Teraz Rosjanom, którzy na wakacje przylecieli z Hiszpanii, grozi wydalenie do Rosji. Powiedziano nam, że nie jesteśmy o nic oskarżeni, zastrzega Semyon Rusanow. Twierdzi, że są jedynie turystami i obawiają się powrotu do ojczyzny z powodu swojej krytyki rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie. Szwedzki koncern Saab, przypominam, jest producentem m.in. wielozadaniowych samolotów bojowych Gripen, które zostaną dostarczone Ukrainie, a także zamówionych przez Polskę okrętów podwodnych typu A-26. A teraz w faktach akcja służb z happy endem. Po niemal 2 tygodniach udało się wreszcie oswobodzić łanię, która chodziła po Zakopanem z pokrywą od kosza na śmieci na szyi. Jak mówi komendant Zakopiańskiej Straży Miejskiej, to była trudna akcja, w którą zaangażowani byli niemal wszyscy strażnicy, a także Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, oddział w Krynicy i lekarz weterynarii.
4: Dopiero druga próba uśpienia powiodła się. Musieliśmy cały czas uważać na tą małą łanię. Nawet powiem panu szczerze, że młoda łania nie zauważyła, jak matka się tak nie tyle przewróciła, co jak gdyby przysiadła, położyła się na bok. To wystarczyło lekarzowi. Dosłownie 2-3 minuty ściągnęliśmy pokrywę z kosza. Pan nie uwierzy, plastikowa pokrywa z kosza. Nie zagrażała ta pokrywa życiu ani zdrowiu, ale utrudniała.
1: Łania z łanią poszły dalej skubać trawę, a film z tym duetem do zobaczenia na rmf24.pl.
5: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
1: Już teraz zaprasza Agnieszka Pietrzak.
6: Dzień dobry.
1: I zaczynamy od uczty dla melomanów w Lubuskiem.
6: Od dziś muzyka w raju w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Świebodzinie i Brodach, w których o 18 inauguracja.
7: Ta inauguracja odbędzie się w oficynie pałacowej. Niestety, powiedziałbym, malownicze miejsce, ponieważ o malowniczości przesądzają ruiny pałacu.
6: Muzyka dawna pozwalająca się wyciszyć w Lubuskiem do 23 sierpnia zaprasza Cezary Zych, dyrektor festiwalu. Dominika Gawenda i Paweł Rurak z zespołu Blue Cafe są wśród ambasadorów BNP Paribas Green Film Festiwalu trwającego w Krakowie.
8: Staram się żyć ekologicznie i staram się dbać o środowisko naturalne. Wiemy, jak bardzo ważne jest mądre korzystanie z zasobów ziemi po to, żeby na wszystkim żyło się lepiej, ale przede wszystkim na przyszłym pokoleniom.
9: Festiwal zwrócił uwagę na kulisy świata, które są wyeksponowane przez ludzi dobrej woli, mówię o reżyserach, operatorach, i to, co na festiwalu zobaczymy, no to myślę, to jest bardzo mocne, ale to mocne jest bardzo potrzebne.
6: Festiwal do niedzieli, w tym roku hasłem jest powietrze.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie. To ja mam zaszczyt towarzyszyć wam w Radiu RMF 24. Bardzo sobie cenię czas spędzony w tak miłym jak wasze towarzystwie. Posłuchajmy razem muzyki. Tak brzmi P.O.D. A potem jeszcze więcej informacji z Wysp Brytyjskich. Wysp to słowo klucz.

0: Francuzi mówią La Manche. Brytyjczycy wolą British Channel. Na tym kanale padł, słuchajcie, kolejny rekord. No, niestety niechlubny. Tylko na jednej łodzi do brytyjskich wybrzeży z Francji dotarło 230 nielegalnych migrantów. Mamy jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. No, pomówmy, porozmawiajmy o tym olbrzymim, co tu dużo mówić, wizerunkowym problemie dla rządu nowego brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Witamy serdecznie, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Bogdanie.
0: Ja tak patrzę do statystyki, to liczba migrantów w skali rocznej maleje, prawda? Ale zmienia się taktyka przemytników. W jaki sposób?
1: Absolutnie. Przepraw jest mniej, ale dmuchane pontony, które codziennie płyną w kierunku brytyjskich plaż, są coraz większe. 230 osób, wspomniałeś, no na jednej takiej łodzi. To absolutny rekord dla pojedynczej jednostki przepływającej przez kanał La Manche. Poprzedni wynosił 165 osób, więc liczebnie to olbrzymia zmiana. Przy czym od początku tego roku do Wielkiej Brytanii tą nielegalną drogą dotarło już ponad 18 tysięcy osób. Dla rządu, jak już wspomniałeś, to olbrzymi problem odziedziczony poniekąd po poprzednich administracjach, a dla partii politycznych argument, którym można żonglować no, w różnoraki sposób. Ogólna liczba nielegalnych przekroczeń granicy jest w analogicznym okresie nieco niższa niż w ubiegłym roku. Presja migracyjna na południowym wybrzeżu Anglii wciąż jednak pozostaje ogromnym wyzwaniem po logistycznym i takim logistycznym dla Londynu i także powodem napięć między Downing Street, czyli siedzibą premiera w Londynie, a Pałacem Elizejskim w Paryżu, no bo z przemytnikami trzeba walczyć wspólnie, tak, łącząc siły.
0: No właśnie, no mówimy tutaj o polityce, także polityce międzynarodowej, bo te relacje między Londynem i Paryżem też są bardzo tutaj istotne, ale ja bym cię chciał zapytać o technikalia, bo to robi ogromne wrażenie, prawda, ta liczba migrantów na jednej takiej łodzi. Olbrzymie pontony, skąd one się w ogóle biorą?
1: Olbrzymie, kilkunastu, czasami nawet no, kilkudziesięciu metrowe, też są przemycane, tak jak ludzie. I ta strategia cały czas się zmienia. Przemytnicy brutalnie upychają na tych pontonach jak największą liczbę ludzi, oczywiście, żeby zmaksymalizować zyski z każdego takiego rejsu, to oczywiste. Śledztwa, Bogdanie, wykazują, że wielkie, wielometrowe pontony, gumowe i potężne silniki nie są produkowane lokalnie. Sprzęt ten jest sprowadzany masowo z Azji, głównie z Chin, następnie magazynowany i konfigurowany na terenie Niemiec.
0: No więc chiński syndrom mówisz, tak? No globalna
1: można
0: sprawa.
1: Tak powiedzieć. No i to też jest przemyt, prawda? Ludzie są przemycani, sprzęt jest przemycany, no techniki są przemycane. Z teren Niemiec w ścisłej tajemnicy te pontony transportowane są ciężarówkami bezpośrednio na północne wybrzeże Francji, tuż przed samym wypłynięciem i to jest bardzo istotne. No i prawdziwa batalia zaczyna się dopiero na francuskich plażach, które są patrolowane przez francuską policję, ale często ma ona do czynienia no, z prawdziwą wojną podjazdową w wykonaniu przemytników.
0: No widzimy te fortele, właśnie globalną siatkę i co, przemytnicy wciąż wygrywają?
1: Na to wygląda. Walka z tym procederem na francuskim wybrzeżu no, przypomina wyścig z czasem i taką grę w kotka i myszkę. Francuskie służby wspierane są finansowo przez Brytyjczyków i to trzeba podkreślić. To mówimy o sumach w granicach 200 milionów funtów rocznie. Policjanci francuscy intensywnie patrolują no, dziesiątki kilometrów piaszczystych wydm w okolicach Calais i Dunkierki, ale przemytnicy działają z bezwzględną premedytacją. Bardzo często taktycznie dzielą grupy na mniejsze, tworząc takie fałszywe punkty wypłynięcia, aby odciągnąć uwagę policji z tych właściwych, gdy służby...
0: To rzeczywiście jest taka gra w kotka i myszkę.
1: Absolutnie i to też zostało zarejestrowane i sfilmowane. W momencie, kiedy służby zabezpieczają jeden odcinek kilkaset metrów dalej, na wodę błyskawicznie spychany jest wielki ponton, kiedy już odbije no, kilkaset metrów od brzegu, nie da się go zatrzymać. Rośnie też agresja ze strony przestępców. Łodzie są przeładowane do granic możliwości jeszcze na płyciźnie. No i sprawia to jednocześnie trudności, bowiem każda próba interwencji policji przy brzegu stwarza ryzyko wybuchu paniki, która niejednokrotnie kończy się tragicznie.
0: Nielegalna migracja, fakty i co? Fortele. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Bogdanowi Frimorganowi. Te informacje zebrał i przedstawił nam w Radiu RMF24 nasz londyński korespondent. A będzie jeszcze więcej informacji, jak zwykle w waszym radiu RMF24. Polecamy się 13 minut po 11. Będą kolejne bardzo ciekawe relacje. Bądźcie z nami.

0: Punktualnie 20 minut po godzinie 11. Bardzo się cieszę, że nadal jesteście wierni Radiu RMF24. Wiem, że czekacie już na najnowszy odcinek podcastu Wojna Światowa. No, ja też regularnie śledzę te arcyciekawe programy Michała Zielińskiego. Tym razem nasz dziennikarz wraz z zaproszonymi ekspertami przyjrzał się temu, co jak się okazuje jest najważniejsze, a więc dostępowi do energii. Chiny rozwijają się w zawrotnym tempie, ale w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych mają pewien problem. Problem z dostępem do najważniejszych surowców, czyli do ropy naftowej i gazu ziemnego. Muszą korzystać z importu, ale na szczęście dla siebie mają Rosję.
1: Amerykanie w ostatnich latach za sprawą rewolucji łupkowej doprowadzili do sytuacji, w której ten miks energetyczny uległ zmianie. Wcześniej z importera, dzisiaj są eksporterem głównie ropy naftowej i gazu ziemnego, który jest produktem ubocznym produkcji ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Gaz nie był jakby podstawowym elementem, którego poszukiwali Amerykanie, natomiast w wyniku prac przy łupkach wydobywany jest również gaz ziemny, który jest potem eksportowany w formie LNG. W przypadku Chin, no Chiny nie mają dotychczas tyle szczęścia, jeżeli chodzi o geologię i produkcję właśnie węglowodorów z łupków, a pamiętajmy, że to wciąż gaz i ropa naftowa są tym głównym elementem świadczącym o, czy wpływającym na korzystną sytuację gospodarczą. To też w pewnym sensie dzisiaj hamuje rozwój Chin. Wysokie ceny surowców to jest problem również dla chińskiej gospodarki dzisiaj. Dla amerykańskiej gospodarki również, ale w mniejszym stopniu. Natomiast jeżeli chodzi o konflikty, pamiętajmy, że Chiny w głównej mierze korzystają z importu z krajów bliskich geograficznie, głównie Rosji. To Rosja jest takim rezerwuarem strategicznym, jeżeli chodzi o surowce energetyczne, głównie ropę i gaz ziemny. To oczywiście nie są partnerskie relacje, natomiast z perspektywy Chin Rosja jest tym kluczowym dzisiaj dostawcą surowców energetycznych, dlatego że Rosja zapewnia surowce drogą rurociągową w głównej mierze. I to jest wielka przewaga Rosji nad innymi konkurentami, między innymi państwami Bliskiego Wschodu czy Australią jako jednym z tych dostawców surowców energetycznych. No i to jest też pewien element, który pokazuje, jak pomimo iż Rosja słabnie na wojnie z Ukrainą, to jednak z perspektywy chińskiej to jest wciąż bardzo istotny partner. Nawet jeżeli jest junior partnerem, to jednak ich znaczenie dla gospodarki chińskiej jest niebagatelne.
0: No, to jest niesamowita ta łupkowa rewolucja, prawda? Ameryka dokonała niesamowitej, takiej globalnej, surowcowej zmiany. No, podejrzewam, że chcielibyście dowiedzieć się więcej od Mariusza Marszałkowskiego. To jest wicenaczelny analityk portalu defense24.pl. Więc zapraszamy. Do najnowszego odcinka podcastu Wojna Światowa jeszcze dzisiaj wrócimy w Radiu RMF24.
2: Radio RMF24.

0: Agnieszka Pietrzak, zapraszam na fakty o 11.30. 7 obywateli Chin i Wietnamu zatrzymali funkcjonariusze z warszawskiej Straży Granicznej w ulicy Kosowskiej i w pobliskich miejscowościach. Podczas kontroli stwierdzono, że cudzoziemcy nie mieli dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w Polsce. 6 przebywało u nas nielegalnie, a jednej osoby poszukiwał sąd za niezapłacony mandat za wykroczenie drogowe. 4 zatrzymanym już zostały wydane decyzje o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen. Naukowcy i medycy sprawdzą, która z 3 zaproponowanych diet ma najlepsze rezultaty u pacjentów z cukrzycą, nadmierną masą ciała i niewyrównaną glikemią. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu rozpoczyna nowy program. Badanie potrwa 14 miesięcy. Z poszczególnych diet pacjenci będą korzystać przez 4 miesiące.
1: Pierwszy z badanych modeli żywieniowych to dieta ubogowęglowodanowa. Następny to dieta oparta o tak zwane okno żywieniowe. I ostatni badany model terapii żywieniowej to model obejmujący tak zwany post przerywany. Nasz program skierowany jest do pacjentów z cukrzycą typu drugiego oraz z nadwagą bądź chorobą otyłościową. Chcemy sprawdzić, jak różne modele terapii żywieniowej sprawdzą się pod kątem skuteczności w kontroli glikemii i w redukcji masy ciała.
0: Wyjaśniał kierownik projektu dr Paweł Łyszczak z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. W badaniu udział może wziąć tam 90 osób. To już ostatnia szansa na żołnierską przygodę tego lata. 3 turnus wakacji z wojskiem rozpocznie się za niespełna tydzień.
2: 3 ostatni turnus 17 sierpnia potrwa do 12 września. Jest to szkolenie dobrowolne, bezpłatne dla osób, które chcą w miły sposób i aktywnie spędzić wakacje. Szkolenie odbywa się przez 27 dni w jednostce wojskowej. Turnusy są zorganizowane w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski. Każdy ochotnik podczas 27 dni nabierze nauki pod kątem strzelania, zasad przetrwania, w terenie, walki wręcz oraz obsługi wybranego sprzętu wojskowego. 27 dnia ochotnicy, którzy przejdą szkolenie i zaliczą egzamin z sprawności fizycznej, złożą przysięgę wojskową. Ochotnik otrzyma około 6500 zł w brutto za 27 dni szkoleniowych.
0: Informowała Sylwia Borek, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tomaszowie. Zgłaszać można się przez internetowy portal Zostań Żołnierzem. Zostańcie z RMF24 w naszym radiu informacyjnym. Jeszcze więcej doniesień i jeszcze więcej komentarzy. Nasze najbliższe fakty w samo południe.

0: troszkę pochmurne niebo. Widzę przez okno studia Radia RMF24 nad Kopcem Kościuszki w Krakowie, ale tak generalnie to bardzo przyjemny dzień u nas. A jak u was? Napiszcie, jaka pogoda panuje. SMS 3322 radio@rmf24.pl. No, opisuję ten aktualny obraz nieboskłonu, ale tak naprawdę to jutro warto będzie spojrzeć w niebo, a konkretnie w stronę słońca. Jednak oczywiście okiem uzbrojonym, odpowiednio wyposażonym, bo takie spoglądanie bezpośrednie na naszą gwiazdę może skończyć się tragicznie. Aha, ważna rzecz. W Hiszpanii będzie można zaobserwować całkowite zaćmienie słońca, w Polsce natomiast częściowe. Zasłonięte zostanie 80% tarczy. No i powtarzam, warto się dobrze przygotować, aby tak bezpiecznie czerpać radość z tego niebiańskiego widowiska.
1: W jaki sposób najlepiej i najbezpieczniej obserwować to, co wydarzy się 12 sierpnia?
2: Najbezpieczniej oczywiście przez certyfikowane okulary, bądź przez lornetki czy teleskopy z założonym filtrem słonecznym. Certyfikowanym, tak aby nie stała się nikomu krzywda, aby nie stracić wzroku. Można obserwować przez tak zwaną projekcję. Nakierowujemy teleskop normalnie na słońce. Należy uważać, aby nic nie włożyć przed tą stroną, której się patrzy, poza białą kartką w pewnej odległości i będzie widać ostrą tarczę słoneczną, będzie widać ładnie to zaćmienie, tylko bardzo ważne, między tą stronę, z której się patrzy, a kartkę nic nie wkładać, ponieważ można sobie zrobić krzywdę, można się sparzyć. Tutaj mamy lornetkę, dwa teleskopy typu Newtona, czyli ze zwierciadłem, oraz na teleskopie Newtona jednym jest tak zwany refraktor, czyli teleskop soczewek złożony. Służy on po to, żeby pilnować położenie słońca. Tutaj czasami jak nam prąd ucieknie, to jest problem, ale służy on do kontrolowania położenia słońca, tarczy słonecznej, tak aby cały czas teleskop patrzył na tarczę słoneczną. I tutaj lornetka akurat jest zasłonięta, teleskop ten Newtona ma na sobie filtr słoneczny, tak aby móc zobaczyć przez okular, a teleskop ten drugi Newtona, ten większy, jest ustawiony do projekcji słonecznej, dzięki czemu ładnie na kartce widzimy tarczę słoneczną z plamami słonecznymi. W takim układzie byłoby widać normalnie zaćmienie słońca, księżyc, jak się pojawia na tarczy słonecznej.
1: Dlaczego to jest takie ważne wydarzenie? Dlaczego też warto ten właśnie wieczór poświęcić na to wszystko?
2: Przede wszystkim nie zdarza się aż tak często. Wygląda niesamowicie. W momencie, kiedy użyjemy odpowiednich filtrów, też tutaj zachęcam, można piękne zdjęcia zrobić. Zachodzące słońce z zaćmieniem. To jest zawsze dobry widok. Jest to fajny czas do spędzenia tego czasu na zewnątrz, pooglądania tego zjawiska astronomicznego, zastanowienia się trochę nad wszechświatem. Nieczęsto nam się to zdarza, nieczęsto mamy okazję. A możemy zobaczyć zjawisko niezwykłe, ponieważ chociaż zaćmienie zdarza się często, no to w takiej wersji, takiej dosyć dużej, no mimo wszystko to jest około 80% chyba, się dobrze orientuję, w Polsce, no to nie zdarza się aż tak często. Można się zastanowić trochę nad fizyką tego wszystkiego dookoła nas.
0: No właśnie, daje to do myślenia, prawda? Wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon, działającego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. No, moja żona już kupiła takie certyfikowane okularki. Dajcie znać, czy jesteście profesjonalnie przygotowani.
3: Radio RMF 24.

0: globalnej rywalizacji o energię. Rozwój technologiczny sprawia, że będziemy potrzebowali jej znacznie więcej niż dotychczas. Chiny doskonale o tym wiedzą i bardzo intensywnie pracują nad dywersyfikacją energetyczną. Nad takim rozdziałem, prawda? No i wcale nie opierają jej tylko na węglu czy atomie.
1: Coraz więcej powstaje różnego rodzaju centrów danych, które powodują, że tej energii jest potrzeba coraz więcej. W Stanach Zjednoczonych dochodzi do takich paradoksów, że spółki, które właśnie jakby powodują, że te centra danych powstają, no to skupują tak naprawdę każde możliwe turbiny, są wznawiane elektrownie, czy to węglowe, czy atomowe, nowe umowy dotyczące właśnie zwiększenia tej produkcji energii elektrycznej powstają. Chiny, prawda, od wielu, wielu lat inwestują w zieloną energię. Wiadomo, oczywiście, biorąc pod uwagę to, jaki mamy wzrost emisji na świecie, no to jakby Chiny w dalszym ciągu tu przodują, ale jednocześnie Chiny są też takim liderem, jeżeli chodzi o wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Chiny tak naprawdę w dużej mierze wygrywają ten wyścig, jeżeli chodzi o potencjał taniej energii, biorąc pod uwagę potężną ilość elektrowni słonecznych. Chiny w tym momencie odpowiadają za około 90% produkcji paneli fotowoltaicznych. To tam jest w tym momencie cała ta moc produkcyjna. Mamy tam bardzo dużą ilość elektrowni wodnych, również wiatrowych.
0: Cele i też takie inwestowanie, rodzaj inwestowania w państwie środka na takie sprawy zwraca uwagę analityk surowcowy XTB Michał Stajniak. No ale to nie jedyny ekspert, słuchajcie, na to, że Chiny sporo inwestują w zieloną energię. Zwraca uwagę także sinolog Marcin Jakoby z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
2: Przez lata Chiny były największym trucicielem świata, spalały najwięcej węgla, najwięcej było emisji dwutlenku węgla w Chinach. Ale robiły to Chiny dlatego, że podstawą dla przemysłu chińskiego była tania energia. Więc chińscy politycy wiedzieli, że muszą utrzymać niskie ceny energii elektrycznej i bardzo wysoką produkcję energii, żeby mogła być tania produkcja przemysłowa. I mniej więcej w okolicach roku 2014-15 skażenie środowiska było tak duże, smog był tak duży, protesty społeczne, niezadowolenie społeczne było takie, że rządzący w Pekinie stwierdzili, że jednak muszą coś z tym zrobić. I to był początek myślenia chińskiego o transformacji energetycznej. I ta transformacja dzieje się teraz, ma bardzo wysokie tempo. Zarzuca się oczywiście Chinom, że nadal otwierają nowe elektrownie węglowe, to prawda, ale jeżeli spojrzymy na miks energetyczny chiński, zielona energia w tym miksie już ma coraz większy procent i on rośnie bardzo dynamicznie.
0: Takie są przemiany w Chinach. Do tego tematu jeszcze wrócimy tego popołudnia w Radiu RMF 24.
3: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliża się godzina 13, a więc czas na jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, czyli Fakty RMF FM. Anna Wachowska.
1: Zapraszam. Obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego zapowiada kolejne kroki prawne. Jakie? To wyjaśni reporter RMF FM. Chwilowe uspokojenie w pogodzie. Na horyzoncie upały. Czy w środku miasta też można odpocząć?
2: Budzi nas kogut i jesteśmy jak w takiej enklawie spokoju.
1: Na koniec przeniesiemy się na działkę w sercu Katowic. Będzie zażalenie do sądu na decyzję prokuratury, która odrzuciła wniosek o uchylenie aresztu dla Marcina Romanowskiego. To zapowiedź Bartosza Lewandowskiego, obrońcy polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski od kilkunastu miesięcy ukrywa się za granicą. W Faktach witamy dziennikarza RMF FM, Krzysztofa Zasadę. Krzysztofie,
3: dzień dobry.
1: Jak prawnik komentuje decyzję prokuratury?
3: Nie była dla niego zaskoczeniem. Nie było to zaskoczeniem, że wniosek został odrzucony. Prokuratura nie jest skora do tego, by burzyć swoją całą koncepcję tej sprawy, mówił mi Bartosz Lewandowski. Zaznaczył, że to postanowienie otwiera mu natomiast drogę do zażalenia do sądu. Liczy, że sąd inaczej odniesie się do argumentów obrony w sprawie nie do końca uprawdopodobnionych zarzutów dla jego klienta, a w konsekwencji uchyli areszt. Co by to oznaczało w praktyce?
4: Zarówno europejski nakaz aresztowania, jak i fakt poszukiwań listem gończym na terenie Polski również uległby w tej sytuacji uchyleniu.
3: Prokuratura twierdzi natomiast, że wciąż są powody do stosowania aresztu wobec Romanowskiego. Grozi mu wysoka kara, wciąż zachodzi obawa matactwa, a przede wszystkim polityk od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą.
1: Zderzenie dwóch samochodów osobowych na zwężonym odcinku trasy ekspresowej S11. Do wypadku, w którym ucierpiały dwie osoby, doszło w Bugnie między Szczecinkiem i Bobolicami w zachodniopomorskiem. Zablokowana jest jezdnia w stronę Koszalina. Uważajcie. Ponad 6 tysięcy odbiorców na Mazowszu wciąż nie ma prądu. To efekt wczorajszych burz, które przeszły nad Polską. Pogodowe mapy śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, czy dziś także będzie niebezpiecznie?
5: Burz nie powinniśmy się już spodziewać. Przez większą część dnia będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północy i wschodzie kraju. Późnym popołudniem niebo się rozpogodzi w całej Polsce, ale wciąż będzie chłodno. Temperatura nie przekroczy 23 stopni. Ale na powrót upałów nie będziemy długo czekać, prognozuje Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: W piątek na zachodzie zbliży się ta temperatura do już do około 30 stopni, ale w całym kraju zrobi się dużo cieplej. Sobota będzie upalna z temperaturą właściwie w całej Polsce, prawie w całej Polsce, powyżej 30 stopni.
5: Kolejna tego lata fala upałów potrwa przynajmniej do najbliższego wtorku. Wtedy zrobi się deszczowo, niewykluczone są także intensywne burze.
1: Zmiana warty polskich strażaków, którzy gaszą pożary w Hiszpanii. 35-osobowy zespół dotarł już na Półwysep Iberyjski. Tam zmienił kolegów walczących z ogniem od początku sierpnia. W Faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Gdzie teraz polscy strażacy biorą udział w akcjach gaśniczych?
7: Druga zmiana modułu GFFF Poland pracuje obecnie w okolicach miejscowości Toledo w samym sercu Hiszpanii. Tam polscy strażacy zostali podzieleni na dwie grupy, Alfa i Bravo, mówi aspirant Martin Halasz, oficer prasowy z zespołu dowodzenia modułu GFFF Poland.
8: Dziś po południu pierwsza z tej grupy, Alfa, będzie podróżowała troszeczkę w kierunku północnym, 70 km tutaj od bazy operacji, do miejscowości Almorox, po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Druga grupa w zasadzie będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 km tutaj z miejsca stacjonowania.
7: Moduł, który został wysłany do Hiszpanii, pracuje przy użyciu podręcznego sprzętu bez ciężkich samochodów gaśniczych. Strażacy z Polski będą gasili pożary w Hiszpanii do końca sierpnia.
1: Zrób sobie wolne z Faktami RMF FM. W środku miasta też można odpocząć. Wiedzą o tym najlepiej działkowicze. Rano przychodzą emeryci, po południu ci, którzy pracują. Przekonują, że lato na działkach ma wiele uroku.
9: Odpoczywamy tutaj, jest pięknie. Ja mieszkam na przykład na osiedlu Gwiazd. Z wszystkich stron odgłosy po prostu Katowic podchodzą. Tramwaje, tam jedzie co 10 minut pogotowie, straż pożarna, ewentualnie jakieś inne służby. A tu jak przychodzimy, to nas budzi kogut rano, bo zdarza się, że tu się prześpimy. Budzi nas kogut i jesteśmy jak w takiej enklawie spokoju.
10: Można tutaj takie małe wakacje sobie urządzić.
9: Tak, tak. Moja teściowa zawsze mówi, a mieszka w Niemczech, że macie taki prywatny ośrodek wypoczynkowy.
1: Z jednym z działkowiczów w Katowicach rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. A w Faktach za godzinę przeniesiemy się do Gdyni. Tam dziś próba generalna przed Paradą Morską z okazji Święta Wojska Polskiego.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bogdan Zalewski, bardzo się cieszę, że słuchacie Radia RMF 24. Przed nami jeszcze więcej informacji, takich, które warto zapamiętać z tego dnia. Przypominam, że mamy wtorek, 11 dzień sierpnia. Za chwilę o powodziowej aferze w Koalicji Obywatelskiej. Głośny skandal.

0: aktualnie 13 po 13. No, najwyraźniej pech prześladuje rządzącą partię. Mówię tutaj o najnowszym głośnym skandalu. No, jest reakcja premiera na tę aferę. Zakładaliśmy, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę pomocy. Tak mówił Donald Tusk po posiedzeniu rządu, odnosząc się do afery w związku z pieniędzmi dla powodzian. Przypomnę wam, 3 firmy z Dolnego Śląska otrzymały łącznie 4,5 miliona złotych pomocy. No i są, mówiąc delikatnie, poważne wątpliwości, czy słusznie. Bada to Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jedna z firm, tak się składa, należy do męża działaczki Koalicji Obywatelskiej, polityk Anny Konieczyńskiej, to jest prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która odpowiadała za akceptację wniosków o przyznanie pożyczek dla powodzian. No i tak się też składa, dziwnie, że budynek firmy męża tej działaczki Koalicji Obywatelskiej znajduje się 2 kilometry od rzeki, a Straż Pożarna nie odnotowała tam w 2024 roku zgłoszenia powodziowego.
1: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. To nie jest pierwsza powódź i nie pierwsza klęska żywiołowa, w czasie której musiałem nadzorować operację szybkiej pomocy i zawsze wiedzieliśmy, że w sytuacji, w której podejmujemy decyzję o wydaniu w sumie 8 miliardów złotych w ciągu tych 2 lat, 2024-2025, na rozmaitego typu formy pomocy powodzianom, terenom popowodziowym, firmom, samorządom i przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś wpływami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa. Chcę tylko państwu uświadomić, że tylko dla osób prywatnych tych szybkich zasiłków, a ja uparłem się jeszcze podczas powodzi tej pierwszej, w czasie mojej pierwszej kadencji, uparłem się, żeby ta pomoc była łatwa w dostępie, jeśli chodzi o dostęp ludzi do tej pomocy. A więc, żeby preferować przede wszystkim tempo dostarczenia tej pierwszej pomocy, wtedy, kiedy jeszcze woda stoi w piwnicach, domy są zalane i żeby nie przesadzać z taką, wiecie, no, czołowitością, że tutaj będą sprawdzali wszystko milimetr po milimetrze, zanim dostarczą tę pomoc. Bo to by oznaczało, że ludzie by czekali miesiącami.
0: Tak próbuje się tłumaczyć premier Donald Tusk. Przypomnę wam, że sprawą od kwietnia zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne, a Anna Konieczyńska została zawieszona w szeregach Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła też postępowanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości dotyczących wsparcia na usuwanie skutków powodzi. Sprawa, jak to mówią często śledczy, jest rozwojowa. Będziemy się temu na pewno przyglądać, bo wszystkie ważne informacje znajdziecie na antenie radia RMF24, waszej stacji.

0: Prawie 20 minut po godzinie 13 popołudnie z radiem RMF24. Jak się czujecie? Odpoczywacie? Czy macie pełne ręce roboty? Jeśli macie ochotę i znajdziecie czas, to napiszcie do nas. Chętnie zacytuję wasze SMS-y 3322 lub maile radio@rmf24.pl. No a skoro już poruszam sprawę odpoczynku, skoro o takim wakacyjnym, letnim relaksie mowa, to zajrzyjmy może nad Odrę. To jest, jak pewnie wiecie, druga największa polska rzeka, przypływająca m.in. przez Wrocław. No i mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska chętnie korzystają z jej uroków. A na brzegu znajdziemy kajaki, łódki, rowery wodne, a do tego beach bary, leżaki i oczywiście czekają nas spotkania ze znajomymi na bulwarach. To też duża atrakcja. Spędzanie czasu nad Odrą stało się bardzo popularne, przyznaje Marcin Borkowski, pasjonat pływania, który zabrał reporterkę RMF FM Martynę Czerwińską na pokład motorówki.
1: Dobra, wypływamy sobie tyłem z miejsca. Sklarujcie te liny, żeby nam nie latały po pokładzie. A toś pokaż wujkowi, jak się klaruje.
2: Co mam sobie zrobić?
1: No, zdjąć ją z knagi i sklarować.
3: Jeden odbijać, panie kapitanie, na statku.
1: I potem, Antoś, wejdź na ten dziób i zobaczysz, czy się zmieścimy pod mostem. Zobaczymy, no, czy dzisiaj nie jest za wysoki poziom wody.
4: Yes! Piękne słońce, wiatr we włosach. Panie kapitanie, dokąd płyniemy?
1: To się jeszcze okaże. Możemy sobie popływać trochę po Wrocławiu. Możemy się gdzieś zatrzymać na kawkę przy bulwarze. Albo możemy popłynąć trochę dalej i zatrzymać się gdzieś do restauracji, zjeść sobie obiadek. Także zobaczymy, gdzie nas tam wyobraźnia poniesie.
4: Wrocław z perspektywy Odry wygląda zupełnie inaczej. Piękniej?
1: Zupełnie inaczej i rzeczywiście można zobaczyć rzeczy, których z lądu nie widać. Ja jestem urodzonym wrocławianinem, ale niektóre miejsca, jak zobaczyłem z wody, to byłem zaskoczony, że jestem w tym miejscu, bo wyglądają zupełnie inaczej niż z lądu.
4: Mijamy właśnie Wyspę Słodową, ale nie tylko to miejsce. Tętni życiem przy Odrze.
1: No, zależy, co kto lubi robić, tak? Bo w centrum mamy dużo kajakarzy i tych stateczków wycieczkowych. A jak wypłyniemy sobie za śluzę Opatowice i wypłyniemy już na taką nieregulowaną Odrę, no to tam są ci, którzy lubią dodać trochę więcej gazu i pobawić się na rzece.
4: A ty do której grupy należysz?
1: Do obu. To znaczy lubię wozić znajomych tutaj, gdzie majestatycznie płyniemy, nie wytwarzając fali, bo tutaj w centrum jest zakaz wytwarzania fali, więc wszyscy płyną powolutku, nieważne ile kto ma koni.
4: A gdzie można dodać gazu?
1: No już za zoo, za mostem, tam już można lecieć w ślizgu i tam można się fajnie bawić.
4: Które miejsca możemy zwiedzić? Które piękne miejsca we Wrocławiu właśnie pływając Odrą?
1: Znaczy Wrocław tak naprawdę możemy opłynąć dookoła, to jeszcze zależy, czy jedna śluza działa, czy nie, żeby pełne kółko zrobić. Można naprawdę cały dzień pływać i fajne miejsca oglądać. Tak naprawdę widać tutaj całe okolice Ostrowa Tumskiego, tutaj te wszystkie wysepki, które sobie opływamy, tak jak teraz Wyspę Słodową, czy Tumską, koło Piasku można przepłynąć, zobaczyć krasnale, które piorą w rzece. No i pięknie z Odry widać właśnie Ostrów Tumski, bulwary, katedrę, dalej okolice Placu Grunwaldzkiego, a jak popłyniemy dookoła, no to możemy zobaczyć różne dzielnice Wrocławia, Zacisze, Zalesie, Różankę, dopłynąć na Osobowice, a także wypłynąć poza Wrocław i w jedną stronę i w drugą.
4: Pływasz po akwenach w całej Europie, wiem, że niedawno wróciłeś z Chorwacji, mimo to ten Wrocław zachwyca i Odra?
1: No to jest zupełnie inne pływanie. Tutaj pływamy u siebie, pływamy po mieście, trochę inaczej z tego korzystamy. To nie jest to samo, co jachtem czy motorówką gdzieś na morzu. Także tak, ja uwielbiam. Jakby mógłbym robić to codziennie.
4: Co ma w sobie pływanie, że przyciąga coraz więcej osób? Co ty w tym odnajdujesz?
1: Wolność. Wolność. Oczywiście są przepisy, ale no możemy popłynąć gdzie chcemy, kiedy chcemy. Zacumować sobie w tych wszystkich miejscach, w których chcemy zatrzymać się, popatrzeć albo poszaleć, także takie duże poczucie swobody.
4: Odpoczywasz na wodzie?
1: Tylko na wodzie.
4: No to przyspieszamy?
1: Tu nie możemy, ale za chwilę, jak tylko miniemy jeszcze jeden most, to przyspieszymy.
0: No, miło szaleć, kiedy czas po temu. Pozdrawiamy odpoczywających wrocławian, ale także tych, którzy teraz pracowicie spędzają czas. No a wszystkich, którzy słuchają i w kraju, i na całym świecie, słuchają Radio RMF24, zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu. Lato w pełni, no więc w pełni korzystajmy z jego uroków.
5: RMF24.

0: Jest 13.30, Agnieszka Pietrzak, zapraszam na fakty. To śledztwo w sprawie, nikomu nie postawiono zarzutów, tłumaczy nowosądecka prokuratura badająca niedzielny tragiczny wypadek na jeziorze Rożnowskim. Zginęła 43-letnia kobieta.
1: Pływała skuterem wodnym wraz ze swoim partnerem, który kierował pojazdem. Podczas wykonywania gwałtownego manewru skrętu w lewo przez kierującego, pasażerka nagle wypadła z pojazdu do wody. Ponieważ mężczyzna nie był w stanie jej zlokalizować, powiadomiono służby ratunkowe. Po około 2,5-godzinnej akcji ratowniczej nurkowie ujawnili ciało kobiety pod taplą wody na głębokości ponad 10 metrów. W chwili ujawnienia zwłok kobiety nie miała ona na sobie założonej kamizelki asekuracyjnej, natomiast w toku prowadzonego postępowania prokurator będzie weryfikował, czy taką kamizelkę miała założoną wcześniej. Jeżeli tak, to czy była w sposób prawidłowy dopięta?
0: Wyjaśniała Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Śledczy ustalili, że mężczyzna, z którym kobieta pływała, był trzeźwy. Został przesłuchany jako świadek. Prokuratura zabezpieczyła też nagrania z monitoringu. W ustaleniu okoliczności tragicznego wypadku mają również pomóc zeznania świadków i opinie biegłych.
2: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
0: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Kliniska, Rzęśnica zderzyły się 4 auta osobowe. Trasa w kierunku Szczecina została zablokowana. Zalecany jest objazd przez Kliniska. Utrudnienie w tym miejscu może potrwać jeszcze 2 godziny. Na mapie faktów teraz osada letniskowa w Łódzkiem nad Pilicą, kusząca turystów licznymi atrakcjami. Spała, ma mieć nową stację. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację. To bardzo oczekiwane, ponieważ w sezonie letnim Spała przeżywa prawdziwe oblężenie, mówi burmistrz pobliskiego Inowłodza Bogdan Kącki.
3: Jesteśmy tutaj mocno zatłoczeni, jeżeli chodzi o parkujące samochody. W ostatnim czasie wręcz sobie z tym nie radzimy. Dlatego takie rozwiązanie, które pozwoli na przywożenie turystów, gości drogą kolejową, jest ze wszechmiar pożądane.
4: Wyremontujemy nawierzchnię peronu, wymienimy oświetlenie, ale przede wszystkim w porozumieniu z gminą Inowłódz zaproponujemy taką architekturę wiaty, która będzie nawiązywała do tego unikatowego charakteru, z którego Spała jest znana w całej Polsce. Bardzo się cieszymy również z tego, że ta nasza dynamiczna współpraca pozwoli zrealizować to zadanie już w tym roku.
0: Podkreśla Maciej Kaczorek, dyrektor do spraw strategii i rozwoju PKP. Wykonawca już przejął plac budowy. W planach są nowy 85-metrowy peron, nowe ławki, oznakowanie, oświetlenie i wygodniejsze dojście do pociągów. Zostańcie z RMF 24. Następne fakty o 14.00.

No i rodzą się kolejne kontrowersje pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Chodzi o pewną postać. Dla Ukraińców to jest jeden z ojców ruchu niepodległościowego. Dla Polaków przywódca organizacji prowadzącej walkę terrorystyczną przeciwko naszej ojczyźnie. No i człowiek odpowiedzialny politycznie za antypolską działalność tej organizacji. A chodzi konkretnie o Jevhena Konowalca. W Holandii ekshumowano szczątki pierwszego przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów. Jak poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wkrótce zostaną one sprowadzone do Ukrainy i pochowane na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem. Konowalec, no bo był nie tylko przeciwnikiem Polaków, ale także Związku Sowieckiego, no i zginął w 1938 roku w Rotterdamie z rąk sowieckiego agenta Pawła Sudopłatowa. Konowalec był znanym działaczem politycznym i wojskowym, był oficerem ukraińskich strzelców siczowych, był też pułkownikiem Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej i współzałożycielem ukraińskiej organizacji wojskowej, która później zmieniła nazwę na Organizację Ukraińskich Nacjonalistów. Przypomnę, organizacji odpowiedzialnej za mordy na Polakach. Tu Radio RMF24 i wszystkie ważne informacje.

0: Nie gwizdamy na politykę. Mamy w pamięci, że nieco ponad rok pozostał do wyborów parlamentarnych. Niby dużo, no ale warto już się zastanowić, co dalej. W każdej z partii wykuwają się właśnie pomysły na nadchodzącą kampanię. Myśli się także o tworzeniu list wyborczych.
1: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: Czy rzeczywiście prawica może wystartować ze wspólnej listy?
2: Powiem ci, Bogdanie, że bardzo mnie zaskakuje kwestia tego, że jeżeli ktoś jest w opozycji, to często pojawia się temat wspólnej listy. Pamiętamy, jak rządziła Zjednoczona Prawica, to wówczas o wspólnej liście mówiła Koalicja Obywatelska, a także niektóre inne ugrupowania. Tak się nie stało, no ale teraz temat wspólnej listy pojawia się, jeśli chodzi o ten prawą stronę sceny politycznej. Wiadomo jest, że bardzo prawdopodobne na 99% dojdzie do skutku pakt senacki, czyli...
0: A więc to też powtórka z rozrywki, prawda?
2: Dokładnie tak, więc prawica, argumentując tym, że no, jeżeli chcemy, tu cytuję polityków prawicy, zarówno Konfederacji i PiSu, że jeżeli chcemy mieć większość w Senacie...

Cieszmy się każdą chwilą życia. Wiem, że tym, którym się dobrze wiedzie, łatwo to powiedzieć, jednak pomyślmy, że nadal w Polsce panuje pokój, że możemy normalnie funkcjonować w naszym kraju. Dzisiaj mamy wtorek, 11 dzień sierpnia. Czy wiecie, że to już 1630 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie i 165 dzień wojny USA i Izraela z Iranem? No myślę, że warto przywoływać ten globalny kontekst, to światowe tło, kiedy omawiamy nasze polskie spory i kłopoty. Taka myśl mi przyszła na koniec mojego programu. Za chwilę fakty.

0: To już prawie 14 na zegarach RMF FM. Anna Wachowska znowu z nami. Witamy, Aniu.
1: Na łączach melduje się.
0: Posłuchajmy. Fakty o 14.
2: Premier zabiera głos w sprawie afery powodziowej. Jego wypowiedź przytoczy reporter RMF FM. Jeśli jesteście w drodze, noga z gazu. 4 samochody zderzyły się na trasie S3 w zachodniopomorskim. Są też problemy na S8 na Mazowszu. Będzie również Gdynia. Tam ostatnie przygotowania do próby generalnej przed paradą morską. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, zapowiedział premier przed posiedzeniem rządu. W ten sposób Donald Tusk odniósł się do afery powodziowej. Chodzi o rzekome nadużycia związane ze wsparciem poszkodowanych w wyniku powodzi sprzed 2 lat. Jak informowała Wirtualna Polska, 4,5 miliona złotych miało trafić głównie do rodziny i znajomych Anny Konieczyńskiej, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Koalicji Obywatelskiej. Kacper Wróblewski, dziennikarz RMF FM, wsłuchał się w wypowiedź premiera.
3: Witamy. Zgadza się.
2: Jak szef rządu tłumaczył fakt nadużyć?
4: Z wypowiedzi premiera wynika, że nie był zaskoczony informacją o nadużyciach. Donald Tusk twierdzi, że przy takiej skali pomocy było to możliwe.
5: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przy wydawaniu dziesiątków tysięcy decyzji personalnych będziemy mieli do czynienia z jakimiś próbami nadużyć. Pytanie zawsze jest o skalę i o reakcję państwa.
4: Jednocześnie Tusk o związku wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Koalicją Obywatelską mówił tak, tu cytat, sformułowania, że to polityk czy działaczka polityczna są delikatnie mówiąc przesadzone.
2: Premier poinformował też o zmianach w rządzie. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przejdzie do innych zadań. Nie ujawnił do jakich. Jego obowiązki przejmie dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska. Ostrzegamy zmotoryzowanych na Mazowszu. Zablokowana jest trasa S8 koło Warszawy. W pobliżu miejscowości Wypędy między węzłami Opacz i Janki na jezdni w stronę Katowic zderzyły się 2 ciężarówki. Utrudnienia również na trasie S3 między węzłami Kliniska i Rząśnica w Zachodniopomorskiem. Po zderzeniu 4 samochodów osobowych w Kliniskach Wielkich zablokowane są 2 pasy jezdni w stronę Szczecina. Uważajcie. Ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych będzie można dziś zobaczyć na Zatoce Gdańskiej. O 15:30 w Gdyni ma ruszyć próba generalna przed sobotnią paradą morską z okazji Święta Wojska Polskiego. Już trwają do niej przygotowania. Łączymy się z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, jak będzie wyglądała dzisiejsza próba i gdzie najlepiej ją oglądać?
6: Będą fregaty, korwety, niszczyciele min, ale też okręty hydrograficzne i ratownicze. W próbie wezmą udział również marynarze z Estonii, Litwy i Szwecji. Pierwszych jednostek można wypatrywać już po godzinie 14, a o 16 ORP Kaszub jako pierwszy z szyku minie wejście do portu na wysokości Akwarium Gdyńskiego. ORP Kościuszko z kolei ze względu na swoje zanurzenie nie wpłynie do portu, oddali się przed samym wejściem i będzie widoczny na zatoce. Najlepszy widok będzie z Mola Południowego i szczególnie z okolic akwarium, ale cały szyk będzie można obserwować też z gdyńskiej plaży miejskiej, a wcześniej również z Mola w Orłowie. Warto więc patrzeć w stronę zatoki już od wczesnego popołudnia.
7: Fakty i ekologia.
2: Nad Wartą w Poznaniu ekologia jest dziś odmieniana przez wszystkie przypadki. Trwa tam akcja, która ma pokazać mieszkańcom, że można połączyć aktywny wypoczynek z dbaniem o wspólne dobro, jakim jest rzeka.
8: Będziemy edukować poprzez gry, poprzez zabawy, poprzez różne quizy informacyjne, edukacyjne, czyli można powiedzieć, że poprzez zabawy. Nie będziemy przepytywać tak konkretnie mieszkańców jak w szkole, ale będziemy chcieli poprzez takie działania właśnie delikatne, edukacyjne zabawić się z nimi i sprawdzić tą wiedzę mieszkańców.
9: Poznaniacy mają jeszcze problem z utrzymaniem porządku nad Wartą?
8: Niestety zdarza się jeszcze ten problem. Selektywna zbiórka tutaj na obszarze Wartostrady jest, można powiedzieć, dość problematyczna dla mieszkańców. Zdarzają się duże błędy, są nie do odpowiednich pojemników wrzucane odpady.
2: Zapowiadała Michalina Magdziarz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Rozmawiał z nią dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. W faktach za godzinę przeniesiemy się na kulinarną mapę Polski. Słyszymy się o 15.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
1: Popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i jak zawsze mam dla Was najważniejsze informacje. A zaczniemy od Łodzi, gdzie powstanie centrum serwisowe dla amerykańskich śmigłowców. O tym już za chwilę w radiu RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Zaczynamy!

Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi, a także Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne oraz Boeing podpisały offsetowe umowy wykonawcze, które pozwolą utworzyć w Łodzi centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Premier Donald Tusk powiedział podczas uroczystości, że celem jest zbudowanie w Łodzi centrum serwisowego dla amerykańskich śmigłowców w Europie. O tej uroczystości porozmawiam z moim gościem, którym jest Adam Świerkowski, redaktor z portalu Defense24. Dzień dobry. Halo, halo, panie Adamie, czy się słyszymy? Halo, halo, panie Adamie? Zatem już za chwilę spróbujemy ponownie połączyć się z Adamem Świerkowskim, redaktorem z portalu Defense24.

0: I wracamy na antenę radia RMF24, to nasz popołudniowy program, a ja tylko przypomnę, podpisano offsetowe umowy wykonawcze, które pozwolą utworzyć w Łodzi centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Donald Tusk zapowiedział podczas uroczystości, że celem jest zbudowanie w Łodzi centrum serwisowego dla amerykańskich śmigłowców w Europie. Razem z nami, mam nadzieję, jest pan Adam Świerkowski, redaktor z portalu Defense24. Dzień dobry, panie Adamie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Był pan na tych uroczystościach, był pan na uroczystości podpisania i widział pan te śmigłowce, nie tylko marki Apache. Proszę opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało.
1: Dzisiaj rano mieliśmy możliwość uczestniczenia w bardzo ważnej konferencji, bardzo ważnej umowie dotyczącej stworzenia właśnie wspomnianego centrum serwisowego. Podczas wydarzenia mogliśmy zobaczyć Apacha wypożyczonego od Stanów Zjednoczonych dla naszego wojska oraz konstrukcję, którą on zastępuje, a docelowo zastąpi to Apache wersji Echo, czyli śmigłowiec Mi-24, czyli symbol naszych wojsk lądowych, jeżeli chodzi o śmigłowce przez ostatnie kilka dekad. Dzisiaj dzięki tej umowie będziemy mogli zrobić kolejny krok mający na celu wycofanie tych śmigłowców, które mają swój duży wkład, jeżeli chodzi o nasze wojsko, ale ich czas już minął i teraz właśnie będziemy witali śmigłowce Apache.
0: No właśnie, jakie jest znaczenie dzisiejszego podpisania tej umowy i pytanie, co dokładnie ma się odbywać w Łodzi w ramach tej podpisanej umowy?
1: Na mocy dzisiejszej umowy, a także na mocy umowy podpisanej kilka miesięcy temu w Łodzi, docelowo na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 razem z oddziałem w Dęblinie ma powstać centrum wsparcia serwisu śmigłowców Apache, czyli realizowane byłyby tutaj wszystkie procesy mające na celu utrzymanie tych śmigłowców sprawności, naprawianie różnego typu usterek, jakie wystąpią przez najbliższe kilka dekad użytkowania. I to będzie dotyczyć nie tylko śmigłowców naszych, ale także tych amerykańskich, a być może także innych państw europejskich, które używają tego typu konstrukcji. Takie są plany, miejmy nadzieję, że to się przez najbliższe kilka lat uda zrealizować.
0: Gdybyśmy mogli ten temat rozwinąć, jakie znaczenie dla współczesnych militariów mają takie śmigłowce jak właśnie Apache?
1: Rola śmigłowców bojowych jak Apache jest o tyle cenna z tego faktu, że to jest najnowocześniejsza konstrukcja tego typu na rynku. Wiele osób tutaj wskazuje, że tego typu śmigłowce już minęły, jeżeli chodzi o swój pik formy, wskazując na wnioski z Ukrainy. Jednak na Ukrainie tego typu konstrukcji nie ma. Tutaj tego typu śmigłowiec jest znacznie nowocześniejszym rozwiązaniem, który jest tak naprawdę nie tylko śmigłowcem, ale to jest latające centrum zbierające informacje i centrum realizujące różnego typu zadania, począwszy od rozpoznania, poprzez identyfikację, kończąc na rażeniu różnego typu celów. Tego typu śmigłowce pozwalają na zabezpieczenie naszej przestrzeni powietrznej, jeżeli chodzi o zwalczanie na przykład dronów czy celów nisko lecących, bo takie rzeczy również można realizować za pomocą Apache, ale także zwalczanie celów lądowych, począwszy na wrogiej piechocie, chociaż teraz już coraz bardziej rzadko to występuje, ale przede wszystkim na różnego typu pojazdach. I to w wielu przypadkach będzie to możliwe do realizacji spoza zasięgu ewentualnych systemów przeciwlotniczych przeciwnika, więc śmigłowiec Apache nie będzie narażał się na oberwanie przez różnego typu rakiety.
0: Zatrzymajmy się przy technikaliach. My jesteśmy przygotowani technicznie jako Polska, by być właśnie takim centrum serwisowym. Nie tylko Apache, ale być może w przyszłości, w tej przyszłości niedalekiej, także i podobnego sprzętu militarnego?
1: Dotychczas mieliśmy doświadczenie, jeżeli chodzi o serwis starszego typu konstrukcji poradzieckich, które przez wiele dekad u nas służyły i jeszcze będą służyć. Żeby wejść na poziom odpowiedni, by móc serwisować tego typu konstrukcjach właśnie Apache, potrzebujemy wsparcia producentów, dzięki czemu właśnie będzie można wskoczyć na ten poziom w ramach współpracy, czy to z koncernem Boeing, czy to z koncernem Lockheed Martin, plus oczywiście z czasem producentami podzespołów, jakie wchodzą w Apache, bo musimy pamiętać, że Apache to nie jest monoblok, tylko to jest bardzo wiele technologii, bardzo wiele rozwiązań wchodzących w ramach jeden system.
0: Czyli panie Adamie, sumując to nasze dzisiejsze spotkanie w radiu RMF24, jak rozumiem, to był bardzo ważny dzień dla polskich militariów i dla naszego rozwoju, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą sam pan premier podkreślał to, podobnie pan wiceminister Tomczyk, że to jest bardzo ważne wydarzenie dla Łodzi, dla WZL-1, dla regionu. Od siebie bym dodał, że to jest kolejny krok w rozwoju jeżeli chodzi o potencjał przemysłowy, jeżeli chodzi o wojsko, bo teraz przydałoby się rozpocząć rozmowy albo kontynuować, żeby można było jak najwięcej części od Apache produkować w Polsce.
0: No i miejmy nadzieję, że takie rozmowy odbywać się będą. A razem z nami w Radiu RMF24 był redaktor z portalu Defense24, pan Adam Świerkowski. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.

0: To już 14.30. Agnieszka Pietrzak, zapraszam na fakty. Tego popołudnia druga grupa polskich strażaków pomagających w gaszeniu pożarów w Hiszpanii rozpoczyna działanie w terenie. Jak przyznał w rozmowie w naszym radiu RMF24 Martin Halasz, oficer prasowy zespołu dowodzenia modułu GFFF, nasi strażacy w okolicach Toledo zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza Alfa podróżuje w kierunku północnym.
1: 70 kilometrów tutaj od bazy operacji do miejscowości Almorox będzie stacjonowała przez jakiś czas po to, żeby ewentualnie z tamtego miejsca docierać do miejsc pożarów. Natomiast druga grupa w zasadzie, Bravo, będzie przemieszczała się na wschodnią część Hiszpanii, to jest około 180 kilometrów tutaj z miejsca stacjonowania. Również tak samo te zadania będą polegały na tym, by w tym wyznaczonym miejscu stacjonować. Jeśli będzie potrzeba, to oczywiście brać udział w gaszeniu pożarów, lasów czy terenów niezurbanizowanych.
0: Na początku dnia strażacy w Hiszpanii walczyli z blisko 20 pożarami lasów i łąk. Największe występują na terenie wspólnot autonomicznych Andaluzji, Murcji oraz Madrytu. W tym roku ogień strawił w tym kraju ponad 200 tysięcy hektarów lasów oraz nieużytków rolnych. Obszar pogorzeliska jest już sześciokrotnie większy niż w całym 2025 roku.
2: Fakty z bliska.
0: Od początku wakacji Straż Miejska przyjęła już ponad 130 zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych. To są dane z Włocławka. Najwięcej interwencji w sprawach procentów na ulicach było w centrum tego miasta.
3: Strażnicy miejscy z tego tytułu nałożyli 214 mandatów karnych. Zastosowali również też kilkanaście pouczeń. Zostały skierowane 4 wnioski do sądu o ukaranie osób, które spożywały alkohol w miejscach publicznych. Osoby, które w ten sposób się zachowują, czyli piją alkohol w miejscach publicznych, mogą się liczyć z tym, że mogą otrzymać mandat karny w wysokości 100 zł, bądź też może być skierowany wniosek do sądu. Samo usiłowanie spożywania alkoholu w miejscu publicznym również stanowi wykroczenie.
0: Informował Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej. W tych faktach jeszcze informacje ważne dla kierowców. Są problemy na trasie ekspresowej S8 na Mazowszu między węzłami Opacz, Janki. W pobliżu miejscowości Wypędy po zderzeniu dwóch aut osobowych trasa w kierunku Katowic została zablokowana. Utrudnienia są także na S7 na wysokości Gdyni. Między Wielkim Kackiem a Chważnym także po zderzeniu dwóch samochodów zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Redy. Bądźcie ostrożni. Słuchajcie radia RMF24. Nasze następne fakty o 15.00.

0: Słuchacie radia RMF24, a my już teraz przenosimy się do Brukseli i stawiamy pytanie, czy będą pieniądze dla rolników niwelujące ich straty po upałach i suszach? Jak przekazała naszej dziennikarce rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Boghi, w unijnej kasie brakuje na to pieniędzy. Bruksela wskazuje na inne instrumenty wspólnej polityki rolnej, m.in. inwestycje w nawodnienia i magazynowanie wody. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, co to w praktyce oznacza dla polskich rolników?
1: No to oznacza, że nasi rolnicy nie mogą liczyć na automatyczne odszkodowania z unijnej kasy za straty spowodowane suszą. Komisja przyznaje, że nie ma po prostu takiego jednego funduszu, który pozwalałby pokryć te wszystkie szkody. Twierdzi natomiast, że tak jak mówiłeś, są instrumenty wspólnej polityki rolnej, które mogą pomagać rolnikom, ale jakby żeby przetrwać te susze. I tu chodzi raczej o takie o inwestycje, o zapobieżenie już tej suszy w przyszłości. A więc o nawodnienia, magazynowanie wody, tam czy wykorzystywanie ponownie oczyszczonej wody, czy poprawę jakości gleb, żeby mogła dłużej utrzymywać wilgoć. Więc to są te działania, na które są środki. I komisja rzeczywiście mówi, że problem z suszami jest wielki, że w ciągu ostatnich 50 lat potroiły się straty unijnych rolników. Polska natomiast uważa, że te działania długoterminowe, czyli to nawadnianie, te inwestycje, nie powinny, czy nie mogą nawet zastąpić tej pomocy doraźnej, kryzysowej, i dlatego przed posiedzeniem ministrów do spraw rolnictwa w lipcu minister Krajewski podpisał taką wspólną deklarację, wspólny list z Grupą Wyszehradzką, tam do tego jeszcze się dołączyła Rumunia, Chorwacja. Chodzi o to, żeby jednak ta pomoc kryzysowa była i żeby ona była uruchamiana szybciej w przypadku suszy, żeby nawet pojawił się taki postulat, żeby już można było uruchamiać tą pomoc przy progu strat, nie tak jak jest obecnie 30%, ale obniżyć go do 20%. Tak więc Polska tutaj uważa, że powinny być również takie działania doraźne stosowane i nawet przyspieszone i ułatwione.
0: Kasiu, skoro nie ma pieniędzy na suszę, to co z rolnikami, przede wszystkim sadownikami, którzy stracili uprawy podczas kwietniowych przymrozków?
1: Tak, pytałam o to Komisję Europejską, rzeczniczkę. Z jej wypowiedzi wynika, że brak pieniędzy na pokrycie strat nie oznacza, że Polska straciła możliwość, czy polscy rolnicy możliwość ubiegania się o tą pomoc po przymrozkach. Przypomnę, że na początku maja został złożony ten polski wniosek, natomiast nie będzie on rozpatrywany, tak jak to Polska chciała, właśnie w tym przyspieszonym, natychmiastowym trybie. Został on, ten polski wniosek, zakwalifikowany do tak zwanego jesiennego pakietu i tam będzie jesienią rozpatrywany z innymi wnioskami. A to oznacza, że na te pieniądze rolnicy czy sadownicy nasi poczekają, bo to wszystko jeszcze potrwa. Spodziewam się, że takie pieniądze napłyną dopiero pod koniec roku albo nawet na początku przyszłego.
0: I jeszcze sprawa związana z umową Mercosur, ważna dla polskich producentów żywności. Pod koniec sierpnia unijni inspektorzy jadą do Brazylii, żeby sprawdzić, czy tamtejszy drób i miód spełniają unijne wymagania. Kasiu, co te kontrole mogą oznaczać dla polskich rolników i producentów drobiu oraz miodu?
1: Dla polskich producentów jest to bardzo ważne, bo chcą mieć pewność, że produkty z Brazylii spełniają te same wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, które spełniają te unijne produkty, nasze polskie produkty. Ten audyt więc ma to wykazać. I są dwie możliwości. Albo unijni kontrolerzy stwierdzą, że Brazylia nie spełnia tych wymogów. Chodzi tutaj w przypadku drobiu, na przykład o stosowanie antybiotyków w przypadku wołowiny, ale na razie o niej nie mówimy, bo ona w ogóle, sama Brazylia nawet jeszcze stwierdziła, że nie spełnia, nie daje tych pełnych gwarancji. Chodzi też o używanie hormonu wzrostu. W każdym razie, jeżeli one te produkty, czyli na przykład drób, spełnią te unijne wymagania, to Komisja Europejska zaproponuje krajom członkowskim wpisanie ponowne Brazylii na listę krajów, które mają zezwolenie na eksport do Unii, bo przypomnę, że w maju Brazylia wyleciała z tej listy jako kraj, nie miała tej możliwości, ale właśnie ostateczna decyzja, czyli jakby wdrożenie tej decyzji miało nastąpić 3 września. Teraz, jeżeli te kontrole wypadną pozytywnie, no to mogą to na przykład miód czy drób może wrócić na stoły unijnych konsumentów. Z wołowiną, tak jak mówiłam, trzeba będzie troszkę jeszcze poczekać. Z moich rozmów wynika, że producenci wołowiny no raczej nie spodziewają się, że Brazylia spełni szybko te wymogi. No, trzeba powiedzieć też, że to jest wielka konkurencja dla naszych producentów. Jesteśmy największym producentem drobiu, też wielkim producentem wołowiny. No więc wszyscy patrzą tutaj z takim niepokojem, czy Komisja Europejska no, nie poluzuje tutaj jakichś wymagań dla Brazylii, więc wszyscy chcą, żeby jednak tutaj Komisja wykazała się tą twardością i dokładnie to sprawdziła. Ten wniosek, nawet jeżeli Komisja by zaproponowała wpisanie Brazylii z powrotem na tą listę, to i tak jeszcze muszą go przegłosować kraje członkowskie.
0: Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji we wtorkowe popołudnie i oczywiście znakomitą muzykę. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Tu Radio RMF 24. Meldujemy się w Poznaniu, gdzie rozstrzygnięto konkurs na nowe słodkości. To ciastka, które być może staną się nowym cukierniczym symbolem stolicy Wielkopolski. Marianki to kruche ciastka, które powstały na cześć znanego poznańskiego cukiernika Mariana Webera.
1: Żurawina, płatki owsiane, cukier trzcinowy, ale przede wszystkim to, co mnie na przykład tutaj najbardziej przekonało do tego, to jest mięta, która jest taka nietypowa w ciastkach takich, powiedzmy, kruchych. No jest ciastko kruche, ale jest moim zdaniem orzeźwiające takie i to mnie akurat przekonało w tym, nie? Czuć na pewno żurawinę, która się przebija, ale przede wszystkim tą miętę będzie czuć. Można to przechowywać w sposób taki bezproblemowy, nie trzeba gdzieś tam chłodzić, coś można sobie zabrać gdzieś na jakąś, tak jak pani tu wspomniała, pielgrzymkę, na wycieczkę. No i może też no, ze spokojem sobie to leżeć, nie jest na przykład w czekoladzie czy coś, żeby latem trzeba gdzieś to, mówię, w lodówce przechowywać, także mówię, to jest dla mnie, głównie mnie ta mięta tu rzekła. Jeszcze szczerze mówiąc nie spotkałem z ciastkiem kruchym, który by byłaby mięta.
0: Wyjaśniał Wojciech Wiśniewski, juror w konkursie na Marianki. Wnuczka patrona nowych ciastek nie kryje radości z takiego uhonorowania dziadka.
2: Był bardzo serdecznym, takim ciepłym człowiekiem i przenosił swoje cukiernicze zdolności też do ogniska domowego. Pokazywał, jak robić pączki, jak używać wszystkich takich właśnie naturalnych składników. Bardzo ciepło go wspominam.
0: Mówiła Zofia Andrzejak, wnuczka Mariana Webera. Nie wiem jak wy, ale ja zgłodniałem. Tu Radio RMF 24, za nieco ponad 7 minut, najnowsze fakty.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już dziś po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: 15 na zegarach, czas na fakty. Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. 4 osoby ranne w wypadku na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Wielokilometrowy korek na S8 na Mazowszu. Na początek informacje z dróg. Rusza śledztwo w sprawie wycieku nagrań z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Trwa nasza podróż po kulinarnej mapie Polski z akcją RMF FM Pyszne, bo polskie. Jutro będziemy w Kujawsko-Pomorskiem. Cztery osoby poszkodowane w wypadku na S6 w Zachodniopomorskiem. Na wysokości Karczewa pomiędzy węzłami Wicimice i Płoty dachował samochód osobowy. Uważajcie w tym miejscu. Na jezdni w kierunku Szczecina służby blokują jeden pas. 8 kilometrów ma korek na trasie S8 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Wypędy między węzłami Opacz i Janki, przypominamy, zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowana jest jezdnia w stronę Katowic. Jest śledztwo w sprawie wycieku nagrań z przesłuchania w prokuraturze Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o zeznania prezesa Prawa i Sprawiedliwości złożone w postępowaniu dotyczącym dwóch wież. Śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jaka jest jego podstawa?
2: Chodzi o publikację materiałów z postępowania bez zgody organu, który je prowadzi, czyli o artykuł 241 Kodeksu Karnego. Ten czyn jest zagrożony karą 2 lat więzienia. Nagrania zeznań Kaczyńskiego pojawiły się w internecie pod koniec lipca i na początku sierpnia. Prokuratura zaznacza, że dostęp do tych materiałów poza śledczymi miała tylko jedna osoba, adwokat Roman Giertych. Był pouczony o odpowiedzialności karnej za upublicznienie tych materiałów. Giertych zaprzecza, że stoi za opublikowaniem nagrań i wskazuje na prokuraturę jako źródło wycieku. Ja przypomnę, śledztwo w sprawie dwóch wież, w którym przesłuchiwany był Jarosław Kaczyński, dotyczyło podejrzeń nieprawidłowości przy planach budowy biurowców w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. To śledztwo zostało z końcem czerwca umorzone.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzega podróżnych przed utrudnieniami w ruchu lotniczym na Sycylii. Powód to kolejny dzień aktywności wulkanicznej Etny. Dziś co najmniej do 19 na lotnisku w Katanii nie wyląduje żaden samolot. Odloty są ograniczone tylko do jednego pasa. Podróżni przed udaniem się na lotnisko powinni na bieżąco sprawdzać status swojego lotu. Tegoroczne lato nie daje Europejczykom wiele odpoczynku od nieznośnego skwaru. W Anglii miniony lipiec był najsuchszy w historii pomiarów, czyli od niemal 200 lat. Ale susza sprzyja też archeologicznym odkryciom. Drastycznie opadający poziom wody w rzekach i jeziorach odsłania skarby z przeszłości. Na linii studio RMF FM w Londynie i nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co ostatnio odnaleziono?
3: To odkrycie niczym z legendy o królu Arturze. Z wysychającego zamkowego jeziora w hrabstwie Kent wyłoniła się zabytkowa, wbita w dno 200-letnia szpada. Broń zauważono podczas porządkowania powalonych konarów przy brzegu. Jak oceniają muzealnicy, to doskonale zachowana szpada ceremonialna, muzyka orkiestrowego z pierwszej połowy XIX wieku. Wielka Brytania stoi u progu 5. już w tym roku fali upałów, a 2/3 terytorium Anglii jest oficjalnie objęte stanem suszy, co samo w sobie uczy Brytyjczyków zupełnie nowej historii.
4: O tym jutro w RMF FM.
1: Nasz żółto-niebieski konwój ruszy w kolejną kulinarną podróż w ramach akcji Pyszne, bo polskie. Tym razem po województwie kujawsko-pomorskim. I tam będzie dziennikarka RMF FM Magdalena Wojtoń. Witamy, Magdo. To czym tym razem będziecie nas kusić?
5: Jutro zaczynamy od śniadania na słodko. W Tucholi odwiedzimy pracownię artystyczną Domowe Słodkości. Podglądaliśmy ich media społecznościowe i są prowadzone z takim sercem, z taką pasją, że bardzo chcemy poznać właścicielki i oczywiście spróbować tych pyszności. Potem ruszamy do Tlenia, w sam środek Borów Tucholskich. W przystanku Tleń poszukamy lokalnych smaków i sprawdzimy, jak smakuje kuchnia inspirowana tym, co rośnie, co pływa i dojrzewa właśnie w tamtej części Polski. A na wielki finał nie będzie białych obrusów. Okoniny nadjeziorne i bar u Stacha. Rodzinne miejsce, dym z grilla, proste jedzenie i podobno kolejki tak długie, że to jest najlepszy wyznacznik jakości i smaku.
1: Nie możemy się doczekać tych pyszności. A z nowymi faktami wracamy o 16:00, będzie o pożegnaniu z bocianami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: AI. Polsce dzisiaj raczej pogodnie, ale wietrznie, z porywistymi podmuchami z północnego zachodu. Najcieplej na Podkarpaciu, około 26 stopni. Nieco mniej w Krakowie, około 25. Podobnie ciepło na Śląsku i we Wrocławiu. W Trójmieście około 20 kresek. Padać nie powinno, a biometr w całym kraju jest raczej niekorzystny.
0: Radio RMF 24. Wtorkowe popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę zabierzemy Was na Mazury i sprawdzimy, czy nadchodzący długi weekend, czyli sierpniówka, cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. A skoro przed nami wyjazdy, to sprawdzimy także pewien bardzo ważny składnik, mianowicie ceny paliw. Kuba Śliwiński, radio RMF 24. Bądźcie z nami.

0: Tu radio RMF 24. Sierpniówka, czyli sierpniowy długi weekend, zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o organizację wypoczynku. W tym roku wolny dzień wypada w sobotę, więc jak się dogadamy z pracodawcą, to możemy odebrać wolny piątek albo wolny poniedziałek. Czy jest zainteresowanie takim trzydniowym urlopem, to sprawdzimy już teraz na Mazurach, zatem łączymy się z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Piotrze. Opowiedz zatem, czy w hotelach i pensjonatach urywają się telefony?
1: No właśnie, obdzwoniłem kilka miejsc i trochę mnie to zaskoczyło, że niezależnie czy sierpniówka ma 5 dni wolnego, czy tak jak wspomniałeś właśnie 3, to cieszy się cały czas dużym zainteresowaniem. Sprawdzając chociażby te serwisy, gdzie możemy właśnie zarezerwować swój pobyt, czy to w hotelu, czy w jakimś pensjonacie, no to w przypadku Mikołajek mamy ponad 90% zapełnienia miejsc, ale zaznaczam, że to jest tylko w tych serwisach i zaznaczam, że to są tylko rezerwacje i tak naprawdę z godziny na godzinę to się może zmieniać, więc jeżeli planujecie w ogóle, drodzy słuchacze, wypoczynek na Mazurach, najlepiej zadzwonić bezpośrednio do jakiegoś takiego obiektu. Jeszcze sprawdzam czartery. Ich jest jeszcze sporo wolnych, właśnie takich weekendowych, jeżeli macie ochotę na trzydniowy rejs po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Myślę, że bez problemu jeszcze będziecie mogli sobie załatwić jakąś fajną łódkę.
0: No właśnie, Piotrek, zatem jak sierpniówka wygląda, jeżeli chodzi o ceny? I od razu też zapytam, gdzie szukać oszczędności?
1: No właśnie, no dobrze nawiązałeś, bo patrząc na cały kalendarz letni, no to właśnie ta sierpniówka, podobnie jak majówka i czerwcówka, no to jest, te ceny są wyższe. To nie ma co uwijać w bawełnę, ceny są wyższe i właśnie gdzie szukać oszczędności. Na popularnych na przykład serwisach ogłoszeń lokalnych, tam osoby, które mają na przykład w dyspozycji jedną albo dwie łódki, oferują w naprawdę konkurencyjnych cenach, bo przed chwilą sprawdziłem, że nawet 200-300 zł na dobę za jacht dla powiedzmy 5-6 osób można spokojnie dostać. Są też oferty housebotów i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli ktoś może sobie pozwolić na to, żeby czekać do tej ostatniej chwili, czyli nie wiem, powiedzmy czwartek po południu, no to wtedy mam wrażenie, że będzie taka fala troszeczkę osób, które zrezygnują ze swojej rezerwacji. No a przecież wiadomo, że branża turystyczna chce zarobić, więc wtedy może kusić takimi ofertami last minute właśnie na weekend, żeby po prostu pokój nie stał pusty. Lepiej dać dużą promocję, ale żeby właśnie jacyś turyści przyjechali, na przykład wybrali się do jakiejś restauracji na pyszną rybkę.
0: Ale to jednak taka ryzykowna opcja. Piotrze, zanim zacznie się weekend, to jeszcze powiedzmy kilka słów o jutrze, bo będziemy obecni w Mikołajkach.
1: Będziemy w Mikołajkach, dużo będzie się działo, bo no każdy, nie tylko już fan astronomii, wie, że jutro zaćmienie słońca, które będziemy razem, mam nadzieję, że z wami, czyli z naszymi słuchaczami, obserwowali właśnie z promenady w Mikołajkach. Mamy załatwioną pogodę, więc spokojnie, tutaj żadna chmura nam, mam nadzieję, że nie przysłoni tego wyjątkowego zjawiska. 85% będzie przysłonięte tarczy słonecznej. No nie jest to co prawda Hiszpania, ale tutaj pogodowo chyba, a nawet sprawdzę zaraz, no 24 stopnie będą jutro, więc moim zdaniem przyjemnie, no ale po tym jak będziemy obserwować zaćmienie słońca, no to potem mamy oczywiście noc spadających gwiazd. Z gwiazdami oczywiście to nie ma nic wspólnego, to Perseidy, ale właśnie, no będziemy mogli obserwować maksimum, bo właśnie w nocy z 12 na 13 sierpnia przypada maksimum tego roju. Jeszcze nie powiedziałem chyba rzeczy najważniejsze. Najważniejsze, dodam, że nadchodzący weekend, jeżeli chodzi o szlak Wielkich Jezior Mazurskich, będzie ciepło, 27-28 stopni, więc nie aż tak upalnie, moim zdaniem tak idealnie przyjemnie.
0: Dokładnie tak i to są absolutnie znakomite informacje. Ja jeszcze tylko dodam, że oczywiście mamy także i swojego wysłannika w Hiszpanii, także pozdrawiamy z tego miejsca tak Grzegorza jest. Jasińskiego. Piotr Bułakowski dla Radia RMF 24. Dzięki, Piotrek, i do usłyszenia. Dzięki. Jutro z Mikołajek.
1: Tak jest.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Mówiliśmy w RMF24 o weekendowych wyjazdach, no to teraz powiedzmy o ważnych składnikach takich wyjazdów. Co dalej z programem CPN? Pod koniec lipca premier Donald Tusk zapowiedział możliwość ponownej regulacji cen paliw. Miała ona objąć ostatnie 2 tygodnie wakacji. Jednak jak wyjaśniał po posiedzeniu rządu Adam Szłapka, decyzja o wprowadzeniu CPN-u jest uwarunkowana sytuacją na rynku paliw.
1: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. No i te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowania. Takich decyzji jeszcze nie ma.
0: O przyszłość programu CPN Piotr Salak pytał również w porannej rozmowie RMF FM ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
2: Cały czas szukamy rozwiązań, które są możliwe. Minister Finansów ma w swojej gestii możliwość obniżenia VAT-u. Premier zapowiedział, że... Może zrobić to bez ustawy. Ostatnie 2 tygodnie będziemy bardzo pilnowali tego, co się będzie działo na rynkach. Ja zrobiłem sobie taką analizę na własny użytek ostatnich 10 dni, jeśli chodzi o ceny na stacjach paliw. I mimo tego, że ciągle zawirowania w ciśnieniu Ormus trwają, ten konflikt nie został jakby zakończony, te ceny jednak się stabilizują,
3: wręcz się zniżają.
2: Ale
3: słyszał pan, co powiedział premier, że ostatnie 2 tygodnie można się liczyć z tym, że ostatnie 2 tygodnie wakacji, że ten program będzie wprowadzony. To będzie wprowadzony, czy nie, według pana wiedzy?
2: Na pewno decyzji jeszcze w tej materii nie ma.
3: Ale pana zdaniem to jest realne, że, bo o tym mówi premier, że ostatnie 2 tygodnie wakacji będą z regulowanymi cenami paliw?
2: Premier też powiedział, w tej swojej wypowiedzi odniósł się do tego, że to będzie też powiązane z analizą tego, co się wydarzy na rynkach. Jeżeli się okaże,
3: no pana analizuje, że nie, to, co się dzieje
2: no to
3: na rynkach.
2: Na razie patrzę, że ceny się jednak ceny się w tej chwili delikatnie obniżają.
0: Mówił w porannej rozmowie RMF FM Wojciech Balczun. Prognozowane średnie ceny paliw na ten tydzień to 7 zł i 31 groszy za litr benzyny 95, 8 zł i 10 groszy za litr 98, a za litr diesla zapłacimy średnio 8 zł i 9 groszy.
4: Tu Radio RMF 24.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

0: Słuchacie radia RMF24. To nasz popołudniowy program, w którym pod lupę bierzemy ustawę Lex Szarlatan. Na pewno słyszeliście o tych przepisach, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. Tę ustawę kilkanaście lat temu przyjął polski parlament i już pojawiło się kilkadziesiąt apeli o podpis pod ustawą Lex Szarlatan, które trafiły do Pałacu Prezydenckiego. Autorami apeli są m.in. konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii oraz Rada Organizacji Pacjentów, która działa przy Ministrze Zdrowia. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał na temat oczekiwań pacjentów z Anną Kupiecką z fundacji OnkoCafe.
1: Trzeba pilnować tego zdrowia w taki sposób, aby pacjenci nie byli naciągani przez oszustów. Wielokrotnie w naszej fundacji spotykamy się z sytuacjami, kiedy proponuje się pacjentowi rogi jelenia albo inne specyfiki, które mają go wyleczyć z choroby onkologicznej. Pacjent zawsze podąża za tą nadzieją na życie, nadzieją na wyleczenie. Jednak oszustwa musimy dyskryminować. W związku z tym ustawa Lex Szarlatan wprowadza wiele pozytywnych zmian, no i wierzę, że prezydent ją podpisze. Gdyby były potrzebne kolejne zmiany, zawsze można ją zaktualizować, jeśli pojawią się wątpliwości, czy też w praktyce jej funkcjonowanie nie będzie odpowiadało realiom. Niemniej na dzień dzisiejszy na pewno ta sytuacja wymaga doprecyzowania i zabezpieczenia w odpowiednie przepisy.
2: Jakie mogą być efekty dla pacjentów po wejściu w życie tej ustawy? To będą szybkie efekty? Na takie liczycie?
1: Mam nadzieję, że pacjenci będą po prostu bardziej bezpieczni. Rzecznik praw pacjenta będzie miał więcej uprawnień, będzie można poddawać kontroli praktyki, jakie są stosowane, oferty, jakie są kierowane do pacjentów. No i mam nadzieję, że te zmiany zadzieją się szybko, choć różnie bywa z takimi rozwiązaniami.
0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz, który zbiera te komentarze, jest teraz z nami w popołudniowym programie. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, czego dotyczą te najważniejsze zmiany w ustawie Lex Szarlatan? Słyszeliśmy o większych uprawnieniach Rzecznika Praw Pacjenta. Na czym mają one polegać?
2: Przede wszystkim Rzecznik Praw Pacjenta będzie mógł nakładać kary finansowe i to wysokie w skrajnych przypadkach właśnie na tych, którzy oferują i próbują sprzedać takie sposoby leczenia, określane jako pseudomedycyna, czy właśnie znachorstwo, jak mówiłeś, Kuba, które nie mają dowodów naukowych na to, że działają. I tutaj mówimy o karach finansowych nawet do miliona złotych. Będzie specjalny zespół powołany właśnie przy Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, który ma analizować takie oferty, takie propozycje, które pojawiają się na rynku, przede wszystkim w internecie, i decydować o ewentualnych karach. Ale to jeszcze nie wszystko, bo druga część zmian ma dotyczyć tego, że właśnie Rzecznik Praw Pacjenta będzie prowadził specjalny rejestr właśnie takich przypadków, takich ofert, i jeśli chodzi o te, które pojawiają się w internecie, będzie mógł Rzecznik Praw Pacjenta zgłosić się do teleoperatorów, tak aby oni zablokowali strony internetowe, jeśli będzie decyzja i takie właśnie wnioski, które będą wskazywać, że są tam takie oferty, które mogą szkodzić, bo obiecują coś, co miałoby wyleczyć, ale absolutnie nie ma szans na to, aby w ten sposób działało, bo nie potwierdzają tego odpowiednie dowody naukowe. To są te dwie najważniejsze zmiany, czyli kary finansowe i możliwość blokowania takich ofert właśnie w przestrzeni internetowej.
0: Zatem do kiedy prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję w sprawie ustawy Lex Szarlatan?
2: Do końca przyszłego tygodnia, do przyszłego piątku. Te przepisy już trafiły, ta ustawa już trafiła na biurko prezydenckie. Rzeczywiście kilkanaście dni temu Sejm i Senat przyjęły i zaakceptowały te przepisy i stąd wynikają teraz te kolejne apele. Jest ich już kilkadziesiąt, apele między innymi od krajowego konsultanta w dziedzinie pediatrii, od wielu organizacji pacjenckich, aby Karol Nawrocki tę ustawę podpisał. Także twórcy tej ustawy podkreślają jedno i tłumaczą, jak to ma działać, bo pojawia się wiele obaw, wiele wątpliwości, czasami trochę na wyrost wątpliwości. Ja podam prosty przykład. Pewnie wielu z nas słyszało, także ty, Kuba, o choćby takich roślinach leczniczych, jak, szukam przykładu, ostropest plamisty na przykład.
0: Oj tak, słyszałem.
2: Ostropest dobrze działa na wątrobę. I pytanie pojawia się, co będzie w takiej sytuacji, jeśli ktoś mówi, że ostropest plamisty dobrze działa i wzmacnia naszą wątrobę. Czy w takiej sytuacji będzie ktoś taki, kto formułuje takie zdania, narażony na karę, czy niekoniecznie? Odpowiedź brzmi nie. Samo takie zdanie absolutnie na tę temat ostropestu nie rodzi ryzyka kary, ale inna sytuacja będzie taka, jeśli ktoś powie i zacznie oferować terapię, w ramach której zacznie obiecywać i przekonywać, że ostropest wyleczy poważną chorobę. A takich dowodów nie ma. I jeśli taka oferta się pojawi, jeśli ktoś będzie chciał mieć korzyści finansowe albo jakiekolwiek inne, głównie najczęściej finansowe, związane z tym, że sprzedaje taką terapię i obiecuje coś, co nie ma poparcia, wtedy będzie grozić kara i taki przykład, taka oferta będzie mogła trafić do rejestru prowadzonego przez Rzecznika Praw Pacjenta i taka osoba będzie narażona na karę finansową w wysokości kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy, nawet do miliona złotych. Taka ma być górna granica tych kar. I jeszcze jedna ważna informacja. Jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę Lex Szarlatan, to te przepisy nie wejdą w życie od razu. Wejdą w życie za 3 miesiące, czyli prawdopodobnie pod koniec listopada. Ten najbliższy kwartał ma służyć temu, aby stworzyć nowe systemy internetowe, elektroniczne, które właśnie mają pomóc w tym, aby gromadzić informacje o takich przykładach, takich stronach internetowych, takich ofertach, które pojawiają się online, które po prostu w myśl tej ustawy mogą być niestety groźne.
0: Michał Dobrołowicz zebrał dla nas te informacje. Michale, bardzo dziękujemy. I przypominamy, kilkadziesiąt apeli o podpis pod ustawą Lex Szarlatan trafiło do Pałacu Prezydenckiego. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Do końca przyszłego tygodnia Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji w sprawie tej ustawy. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Wtorkowe popołudnie z RMF24 i jeszcze więcej informacji. Od Adriatyku po Bałtyk. Tak ma przebiegać międzynarodowa trasa turystyczna Europe Road 66. Ideą projektu jest wyznaczenie takich dróg powiatowych i wojewódzkich, które będą ciekawe pod względem widokowym oraz atrakcyjne turystycznie. Odcinki drogi 66 już w zasadzie są gotowe na Węgrzech, w Słowacji i Chorwacji, mówi koordynator projektu w Polsce Krzysztof Białek.
1: Mamy już w Łodzi wytyczoną trasę, także bardzo ładnie to wszystko poszło. Przez województwo łódzkie będzie trasa przebiegała wschodnią częścią. To już mamy. To samo musimy zrobić w pozostałych województwach. Każde województwo musi przygotować nam trasę. To oni wiedzą najlepiej. Ci, co pracują w promocji, departamenty promocji, departamenty sportu i turystyki, oni wiedzą najlepiej, co pokazać w danym województwie. Jak to będzie wyglądało później? Jeżeli już dostaniemy wytyczoną trasę, włodarze danych miejscowości, przez które będzie, danych powiatów, które będzie przebiegała ta trasa, będą zobowiązani oznaczyć tą trasę. To musi być w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury. Zobaczymy, w jaki sposób można to oznaczyć. Na Słowacji jest tak to oznaczone, że na słupkach kilometrowych, nie na każdym słupku tym 100-metrowym, który zobaczymy, w jaki sposób można to oznaczyć. Na Słowacji jest tak to oznaczone, że na słupkach

0: Fantastyczna, ponadczasowa kompozycja Wish You Were Here i grupa Pink Floyd. Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część wtorkowego popołudnia. Po godzinie 18 w RMF24 program Polska Polityka, a wcześniej najnowsze fakty. Anna Wachowska.
1: Na Bałtyku w okolicach Chałup trwają poszukiwania. Pod wodą zniknął surfer. Przedwyborcze przymiarki. PiS jest za wspólnym startem bloku prawicowego pod sztandarem prezydenta. To informacje dziennikarza RMF FM. A na koniec poznańskie Marianki. Mogą się one stać cukierniczym symbolem miasta. Na Bałtyku trwają poszukiwania surfera, który w okolicach Chałup wypożyczył deskę, informuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.
2: Akcji zostały zadysponowane łodzie ratunkowe R3 stacjonujące na Helu, łódź R20 z kapitana Pońca stacjonującego w Gdyni i aktualnie też został zaangażowany śmigłowiec marynarki wojennej. Także biorą udział w akcji łodzie ze Straży Granicznej.
1: Przekazał RMF FM rzecznik służby SAR Przemysław Soiński. Rada Nadzorcza odwołała polityk Koalicji Obywatelskiej Annę Konieczyńską ze stanowiska wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To kolejna odsłona afery powodziowej na Dolnym Śląsku. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które według Wirtualnej Polski miały trafić głównie do jej rodziny i znajomych, zamiast do faktycznie poszkodowanych w wyniku powodzi firm. Na linii dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, czy agencja zabrała głos w tej sprawie?
3: Agencja nie komentuje zwolnienia wiceprezesa, ale jeszcze przed tą decyzją wydała oświadczenie, z którego wynika, że nie czuje się odpowiedzialna za nieprawidłowości. Czytam, że spółka musiała przeanalizować 1000 wniosków, podpisać blisko 800 umów, a jej działalność była kontrolowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Radę Nadzorczą. Agencja zaznacza też, że każdy wniosek musiał zawierać szacunek strat wykonany przez biegłych sądowych lub rzeczoznawców, co zatwierdzała ostatecznie gmina. Mimo tych zapewnień wiceprezes straciła stanowisko, została zawieszona w partii, a prokuratura wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości. Jeszcze przed decyzją o zwolnieniu próbowałam skontaktować się z Konieczyńską, ale w sekretariacie usłyszałam już, że to niemożliwe.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości są zwolennikami wspólnego startu bloku prawicowego pod sztandarem prezydenta Karola Nawrockiego. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Z Kacperem łączymy się teraz w faktach.
4: Witam ponownie.
1: Witaj, Kacprze. A co na to Konfederacja?
4: Krytykuje ten pomysł. Jak powiedział mi Michał Nieznański, wyborcy Konfederacji nie zrozumieją takiego ruchu.
5: Wspólna lista z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim była po prostu nie do przyjęcia dla naszych wyborców i chyba dla nas samych. To są ludzie, którzy są od nas daleko.
4: Innego zdania jest Prawo i Sprawiedliwość.
6: Jeżeli by się udało do Sejmu, ja jestem absolutnie otwarty. Uważam, że po prawej stronie jest wiele organizacji bardzo wartościowych, no, ale jeżeli pojawi się taka perspektywa rozmowy, dyskusji, to jest coś naturalnego.
4: Usłyszałem od posła PiSu Andrzeja Śliwki. Obydwaj politycy, z którymi rozmawiałem, podkreślają jednak, że na prawicy będzie porozumienie w sprawie paktu senackiego, czyli wspólnej listy w wyborach do Senatu.
1: W faktach teraz zaproszenie na polską politykę w Radiu RMF 24. W studiu prowadząca program Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat główny wzbudzi kontrowersje.
7: A dziś będziemy rozmawiać o tym, jak się mają teorie spiskowe. Kto teorie spiskowe rozpowszechnia i dlaczego my jesteśmy tak na te teorie spiskowe podatni, a bardzo często konsekwencje takich myśli spiskowych są poważne i społeczne i polityczne. Zapraszam do polskiej polityki w RMF 24.
1: Posłuchajcie naszej informacji stacji radia RMF 24. Wystarczy kliknąć ikonę playera na stronie rmf24.pl.
8: Pyszne fakty w RMF FM.
1: To ciastka, które mogą stać się nowym cukierniczym symbolem Poznania. W stolicy Wielkopolski rozstrzygnięto konkurs na nowy słodki przysmak o nazwie Marianki. To ciastka, które powstały na cześć jednego z najsławniejszych poznańskich cukierników, Mariana Webera. Co takiego skrywają sobie te słodycze?
9: Ciastka były z myślą o tym, żeby ująć jak najwięcej produktów, które daje nam Matka Ziemia w tym sezonie. Teraz jest okres żniwny, więc zawierają mąkę orkiszową, kukurydzianą, pszenną, jest tam i żurawina, i sezam, i dodatkowo jeszcze akcentem, który miałby podkreślić jakby walory tego ciastka, jest dodana mięta świeża.
10: A pomysł na Marianki przyszedł od szefowej, bo szefowa przyszła, powiedziała, że coś z orkiszem, no i zacząłem lepić składniki razem, no i zasmakowało. Szefowa dołożyła miętę. Ja przekonany byłem, że mięta nie będzie pasowała, a szefowa mówi, że dodaj, i dodałem, i wyszła rewelacja.
1: O tej rewelacji mówili Renata Konopelska i Marcin Sadczak, pomysłodawcy zwycięskiego projektu. A ja już zapraszam na Fakty w RMF FM o 19:00. Przedstawi je Marlena Chudzio. Dobrego wieczoru.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
12: Barbara Brodzińska-Mirowska, witam Was serdecznie, to jest Polska Polityka w RMF 24. No i dziś będziemy rozmawiać przy okazji wakacji o teoriach spiskowych. Dlaczego są tak atrakcyjne, kto wierzy, kto nie wierzy? No i jak sobie z tym problemem radzić? A moim gościem będzie dzisiaj Piotr Tarczyński, który sporo wie o teoriach spiskowych, zwłaszcza amerykańskich. Ale będziemy się też odnosić do Polski. Zapraszam.

Barbara Brudzińska-Mirowska przy mikrofonie. To jest RMF24 Polska Polityka i dziś stwierdziłam, że przygotuję dla Was temat taki trochę wyjątkowy, mam wrażenie, mianowicie dotyczący teorii spiskowych. I o tym będę chciała dzisiaj rozmawiać również z moim gościem, zapowiadanym już Piotrem Tarczyńskim. No i dlatego pomyślałam o tych teoriach spiskowych, bo rzeczywiście w ostatnich latach bardzo dużo słuchać takich uwag o tym, że żyjemy w takich czasach teorii spiskowych. Otóż wszystkie znaki na niebie, a przede wszystkim w nauce wskazują, że nie do końca tak jest. To znaczy rzeczywiście platformy społecznościowe i rozwój nowych technologii spowodował, że te teorie spiskowe tak się bardzo łatwo niosą, my w nie wpadamy i bardzo chętnie się wikłamy w takie teorie dezinformacyjne. Natomiast nie jest to zjawisko absolutnie nowe. Jestem ciekawa, czy będziecie zaskoczeni faktem, że prawie 40% Polaków, tak wynika z badań na przykład Demagoga, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy NASK-u, prawie 40% Polaków tak w ogóle akceptuje narracje spiskowe. Zatem ten poziom przez lata utrzymuje się na tak bardzo, bym powiedziała, stabilny. Oczywiście widzieliśmy dwa skoki, to znaczy taki skok zwiększonej aktywności, jeśli chodzi o akceptację teorii spiskowych, nastąpił w pandemii, jak się świetnie domyślacie, w 2020 roku. No i oczywiście zarówno w Polsce, jak i na świecie widać, że im więcej się dzieje i większy jest chaos, albo jeżeli są na przykład wybory, tym ten poziom i takiej intensyfikacji obrotu teorii spiskowych w przestrzeni informacyjnej jest większy, ale też ludzie, użytkownicy, wyborcy bardziej na te teorie spiskowe są wyczuleni. Co ciekawe, według raportu Eurobarometru z 2025 roku, czyli w miarę świeże badania, Polacy znajdują się w europejskiej czołówce pod względem wiary w teorie spiskowe i generalnie taki brak zaufania do nauki. To też nie jest jakieś specjalne zaskoczenie, dlatego że jesteśmy narodem takim dotknięty różnego rodzaju traumami, więc rzeczywiście w tych społeczeństwach postkomunistycznych, gdzie no różnie bywa z zaufaniem w ogóle do ludzi, do instytucji, więc jakby jest taki grunt dość podatny, ale nie znaczy to, że jesteśmy jacyś specjalnie wyjątkowi. I będę dzisiaj o tym też rozmawiała z Piotrem Tarczyńskim. Nie tylko Polska, ale również ugruntowane demokracje, ugruntowane społeczeństwa mają problem z wiarą w teorie spiskowe, a to nie jest zabawa i ma swoje konsekwencje. Dlaczego teorie spiskowe są tak skuteczne i dlaczego tak sprawnie wchodzimy w tego typu narracje? Będę dzisiaj rozmawiać z moim gościem w polskiej polityce. Zostańcie z RMF24.

0: To jest program Polska Polityka w RMF24, a ja nazywam się Barbara Brodzińska-Mirowska. Cieszę się, że jesteście ze mną w tym programie i akurat dziś mam dla was taki temat specjalny, trochę wakacyjny. Mianowicie rozmawiamy w polskiej polityce o teoriach spiskowych i o tym, jakie one mają znaczenie i społeczne, i też polityczne. I jeśli kiedyś na ten temat rozmyślaliście i być może zastanawialiście się, kto w zasadzie jest podatny na teorie spiskowe, a może macie mnóstwo rodzinnych konfliktów na tle teorii spiskowych, no to ja bym chciała teraz skupić się na tym, żeby powiedzieć, w oparciu oczywiście o badania, kto jest na teorie spiskowe podatny. Ukazał się taki raport spiskowy Paradoks i to jest raport opublikowany przez NASK. No i wiemy, kto jest podatny. Myślę, że w kilku miejscach dane z tego raportu was nawet być może zaskoczą. Jeśli chodzi o płeć na przykład i miejsce zamieszkania, czy to miasto, czy wieś, otóż okazuje się, że nie ma to absolutnie żadnego prawie znaczenia. Osoby powyżej 60 roku życia są najbardziej odporne, tak, dobrze usłyszeliście, na teorie spiskowe, a najbardziej podatne na tego typu historie są młodzi dorośli, czyli ludzie mniej więcej w wieku 18-39 lat, z czego w tej najmłodszej do 30-34 roku życia, no ta grupa jest dość solidna. Jeśli chodzi o profil poglądów politycznych, bywało tak, że taki był ogląd społeczny, że najchętniej wierzą w teorie spiskowe ludzie, którzy są bardziej konserwatywni, bardziej lękowi. No i czy potwierdzają to badanie? To jest to pytanie. No i rzeczywiście coś jest na rzeczy, to znaczy najchętniej wierzą w teorie spiskowe osoby, które łączą taki konserwatyzm obyczajowy, jak wynika z raportu, taki lęk przed obcymi, strach przed obcymi, z takim oczekiwaniem pewnej opieki, na przykład od instytucji państwa. No i oczywiście te osoby, które przejawiają takie poglądy bardzo radykalne, bardzo skrajne. To jest taki profil osób, które rzeczywiście są podatne na teorie spiskowe. Kiedyś była też taka nieprawdziwa teza, że ci, którzy są mniej wykształceni, są na teorie spiskowe bardziej podatni. Otóż okazuje się, że nie. I pokazuje to bardzo wiele raportów, nie tylko ten, do którego się tutaj odwołuję. Wykształcenie nie ma znaczenia. Czyli krótko mówiąc, jeśli mamy dyplom wyższej uczelni, to nie oznacza, że jesteśmy z automatu odporni na teorie spiskowe. Wcale nie. Tym, co nas chroni przed spiskami i wiarą w nią, jest oczywiście wiedza, ale taka, wiecie, faktograficzna, dlatego że tym, co się oczywiście dzieje w ostatnich latach w związku z rozwojem internetu, to fakt, że my sobie możemy wszystko sami posprawdzać i każdy jest ekspertem w każdej sprawie niemal, natomiast nie. Przed teoriami spiskowymi wynika z badań, chroni nas jedynie twarda wiedza. No a oczywiście mamy dostęp do teorii spiskowych na szeroką skalę, przede wszystkim z uwagi na rozwój kanałów informacyjnych, ale co ciekawe, to też podkazują badania także naukowe, że platformy społecznościowe są nierówne, jeśli chodzi o kwestie myślenia spiskowego i teorii spiskowych. I wcale nie oznacza, że jeżeli grzebiemy w różnych źródłach informacyjnych, to będziemy mniej podatni na teorie spiskowe. Wręcz przeciwnie. Chaos informacyjny, to pewnie nie jesteście zaskoczeni, sprzyja teoriom spiskowym. No i będziemy dzisiaj w polskiej polityce rozmawiać jeszcze o tym, dlaczego teorie spiskowe są tak bardzo skuteczne i przede wszystkim, do czego one są potrzebne, dlaczego my wierzymy w spiski. Zostańcie z RMF 24.
1: Radio RMF 24. When the going gets tough.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, słuchacie RMF24, to jest program Polska Polityka i tak jak zapowiadałam już w studiu ze mną mój dzisiejszy gość, dr Piotr Tarczyński, współtwórca podcastu amerykańskiego i autor książki Obślizgłe Macki, Wiadome Siły o historii amerykańskich teorii spiskowych i dzisiaj będę z panem doktorem Tarczyńskim rozmawiać właśnie o teoriach spiskowych. Witam w RMF24, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry.
0: Rzeczywiście będziemy rozmawiać o teoriach spiskowych, dlatego że przyjęło się, że teoria spiskowa jest jakimś takim wytworem współczesności i rzeczywiście żyjemy w takich czasach teorii spiskowych. Pisze pan o tym we wstępie do swojej książki, ale chyba nie do końca tak jest, prawda? Teorie spiskowe zawsze były atrakcyjne dla nas.
1: Tak, dlatego moja książka to jest historia Ameryki w teoriach spiskowych i pokazuje, że teorie spiskowe związane były z amerykańską polityką od samego początku istnienia tego kraju, a nawet ciut wcześniej, bo nawet deklaracja niepodległości jest częściowo oparta na teoriach spiskowych. Teoria spiskowa nie jest fenomenem współczesnym. Tak? Rzeczywiście możemy mieć takie wrażenie, że to jest coś, co się pojawiło, nie wiem, w XX wieku za sprawą internetu, może popkultury i tak dalej, ale tak nie jest. Teoria spiskowa jest znacznie starsza. To oczywiście różne pewne będą opinie na temat tego, kiedy zaczęły się teorie spiskowe. Ja skłaniam się ku takiemu stanowisku, że teorie spiskowe to jest jednak produkt oświecenia w dużej mierze i wiąże się ona z demokracją nieodzownie, dlatego że teoria spiskowa w takiej swojej podstawowej formie mówi, że rządzą nie ci, którzy mówią, że rządzą, tylko ktoś inny, ktoś zakulisowo pociąga za sznurki i tak dalej. No i tu jest konieczna ta demokracja, dlatego że teoria spiskowa mówi to, co wam powtarzają, w to, co wam się każe wierzyć, to znaczy, że rządzicie wy, obywatele, w demokracji, jest nieprawdą, bo tak naprawdę rządzi ktoś inny ukryty za tym. Bez demokracji bardzo trudno jest mówić, że to nie, władza nie należy do was, obywatele, ponieważ w niedemokracji doskonale wiemy, że władza nie należy do nas.
0: Więc tu otwiera się pole do tego, żeby tworzyć takie historie rzeczywiście. Ja dzisiaj w polskiej polityce przytaczałam też badania, które pokazują, że jeżeli chodzi o Polskę akurat, to Polacy taki utrzymują, taki powiedziałabym stan, około 40% z nas przyjmuje do wiadomości i akceptuje teorie spiskowe, więc to jest taka stała, prawda?
1: No tak, ale takie momenty, badania są bardzo trudne, bo co to jest teoria spiskowa?
0: I jeszcze jest myślenie spiskowe, prawda, do tego?
1: Tak, no ale na przykład w Stanach Zjednoczonych też większość Amerykanów wierzy w jakąś teorię spiskową. Są takie badania, one zostały oparte na tym, że zaprezentowano chyba 5 czy 6 teorii spiskowych i jeśli ktoś zaznaczył jedną z nich, to znaczy, że wierzy w teorie spiskowe. Ale ja myślę, że tak naprawdę każdy z nas ma coś takiego, co można by uznać za teorię spiskową i w co nawet wierzy nie do końca, może jakoś na zabój, ale myśli sobie, no tak, coś w tym jest, rzeczywiście może tak.
0: A to, że coś w tym jest, to jeszcze pogłębia, prawda, tę taką iluzoryczność prawdy. To znaczy, że chociaż jeden pierwiastek, jeżeli my przyjmujemy, że jest prawdą, to wzmacnia to siłę rażenia teorii spiskowej.
1: Zwłaszcza jeśli,
0: prawda,
1: to jest zgodne z naszymi poglądami. Jeśli coś pasuje do tego, do naszego światopoglądu, no i jest teoria spiskowa, która w jakiś sposób potwierdza nasze widzenie świata, no to jesteśmy skłonni w nią uwierzyć właśnie na takiej zasadzie, no może rzeczywiście coś na tym jest. To było dobrze widać przy ostatnich wyborach prezydenckich w Polsce, prawda? Bo zwykło się mówić, że to raczej prawa strona jest podatna na teorie spiskowe i to jest prawda. W takim ostatnich kilku dekadach faktycznie prawica jest, zwłaszcza amerykańska, bo się zajmuje jednak amerykańską polityką, znacznie podatniejsza na teorie spiskowe. Ale polska prawica też.
0: Ale psychologia polityczna bardzo dużo, prawda? Są badania w obszarze psychologii politycznej, które wskazują, że gdzieś tam konserwatyzm i bardziej radykalnie to większa skłonność.
1: Tak, ale i lewicowcy wierzą, i prawicowcy, i ludzie wykształceni, i niewykształceni, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Natomiast to, wydaje mi się, jest trochę cykliczne w zależności od tego, jaka narracja jest dominująca obecnie i tak dalej. Więc faktycznie od pewnego czasu to konserwatyści, prawica jest bardziej spiskowa niż lewica. Natomiast w ostatnich wyborach prezydenckich w Polsce mieliśmy nagle jakby zgodę czy wiarę w teorie spiskowe po tej stronie nieprawicowej, nazwijmy to, czy powiedzmy prodemokratycznej, tak? Kiedy nagle się okazało, że być może wybory zostały sfałszowane.
0: Tak.
1: No to nagle mnóstwo takich rozsądnych ludzi, uważających się za rozsądnych, zaczęło mówić, no tak, faktycznie, coś jest na rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Czy zachowywali się dokładnie tak, jak zachowują się klasyczne osoby, które są podatne na teorie spiskowe? No i to też pokazuje, że jakby tutaj nie ma takiego prostego podziału, że my jesteśmy ci mądrzy, wykształceni,
0: którzy sobie radzą,
1: sobie radzimy,
0: tak,
1: i jesteśmy podatni na takie rzeczy, a tamci to są właśnie przygłupy, którzy wierzą w teorie
0: spiskowe. Tak, bo ten efekt osoby trzeciej, czyli właśnie wiary, że na kogoś innego działa coś bardziej niż na mnie, jest tutaj w tym wypadku bardzo silny, natomiast no wiemy z badań, tak jak pan zauważył, że tak zupełnie nie jest. Natomiast są oczywiście momenty, w których wzrasta inklinacja do wiary w teorie spiskowe, prawda? I to są momenty zazwyczaj trudne albo wielce afektywne, typu wybory, pandemia, wojna, prawda? To się otwierają wrota.
1: Tylko, że proszę mi pokazać, ja mam 43 lata, proszę mi pokazać okres, kiedy nie było takiego okresu. Tak. To znaczy, ja, jest taka teoria i rzeczywiście, że w okresach jakiegoś napięcia, wzmożenia teorie rosną w siłę. Tylko, czy ja nie pamiętam okresu, kiedy nie mielibyśmy wzmożenia i kiedy nie mielibyśmy napięcia w ostatnich dekadach. Naprawdę nie wiem, kiedy coś takiego było. W związku z tym, to może dlatego teorie spiskowe są tak powszechne, że...
0: Może stąd teza, że żyjemy w czasach teorii spiskowych.
1: Bo cały czas coś się dzieje, ale z drugiej strony zawsze się coś działo, prawda? Nigdy nie żyliśmy w czasach bez wydarzeń. To jest też pewnie pokłosie tego, że teraz są metody komunikacji inne, że jest internet, że żyjemy w epoce takich newsów 24 godziny na dobę. Kiedyś jednak ten cykl newsowy wyglądał inaczej, prawda? Gazety informowały z dnia na dzień, nie byliśmy ciągle bombardowani informacjami o tym, co się dzieje. Być może to z tego wynika, ale faktycznie no, wojna, pandemia to są momenty, w których wzrasta myślenie spiskowe, tylko że w przypadku Stanów Zjednoczonych, bo znowu tym się zajmuję, wybory są cały czas. W Stanach Zjednoczonych nie ma okresu bez wyborów. Bo nawet jeśli nie ma wyborów prezydenckich, bo one są co 4 lata, to są jakieś wybory do kongresu, to są wybory do jakiejś legislatury stanowej, są jakieś wybory uzupełniające, a poza tym ten cykl kampanijny w Stanach trwa bardzo długo. W związku z tym tam nie ma okresu bezwyborczego. Więc teorie spiskowe są cały czas.
0: Dlaczego ludzie do czego ludzie wykorzystują teorie spiskowe? One przynoszą ulgę?
1: Tak, paradoksalnie tak. One tłumaczą świat. To znaczy, świat jest skomplikowany, trudny, nieprzyjemny i nie wiemy, czemu dzieją się rzeczy tak, jak się dzieją i czemu się dzieją rzeczy złe. A teoria spiskowa daje stosunkowo prostą odpowiedź na pytanie, dlaczego dzieją się złe rzeczy, bo ktoś tak postanowił. Więc ona paradoksalnie, tworząc taką narrację straszną o tym, że ktoś pociąga za sznurki, ktoś tym wszystkim steruje, ktoś działa na naszą niekorzyść i tak dalej, paradoksalnie daje też jakąś ulgę, no bo mówi, wiesz, jak rozumie, jak działa świat. To świat jest straszny, ale przynajmniej rozumiesz, dlaczego tak się dzieje. To jest takie częste myślenie wśród właśnie zwolenników teorii spiskowych, konspiracjonistów, że oni są lepsi niż te owce, prawda? Ludzie, którzy przyjmują wszystko tak, jak jest, i to jest oznaka głupoty. A oni wiedzą, że tak naprawdę jest
0: wiedzę,
1: inaczej.
0: Prawda? Tylko, mają,
1: tak. To nic nie zmienia. Znaczy, oni dalej nie są władni zmienić niczego, natomiast oni są mądrzejsi. Nie dają się, nie są ogłupieni, tak jak my, osoby, które nie wierzą w teorie spiskowe. Ale więc to jest jeden z powodów. Teoria spiskowa daje poczucie jakiejś kontroli nad rzeczywistością. Nawet jeśli nie ma kontroli, to przynajmniej wiesz, o co chodzi. To jest wśród tych, którzy w teorie spiskowe wierzą. A co dają teorie spiskowe politykom, którzy je głoszą, i nie tylko politykom, ale w ogóle takim propagatorom teorii spiskowych, często dają im pieniądze. No jest cała taka kategoria ludzi, to znowu nie jest wcale współczesny fenomen. Co najmniej od lat 20., 30. XX wieku, czyli już 100 lat, mamy do czynienia z takimi handlarzami teorii spiskowych. Ludzi, którzy używając mediów, kiedyś radia, teraz telewizji czy internetu, szerzą teorie spiskowe na najróżniejsze tematy i zarabiają na tym niezłe pieniądze, ponieważ oferują antidotum, ponieważ oferują prawdę. Alex Jones, prawda, jest taką osobą, słynny taki amerykański, no właśnie, nawet, no nie dziennikarz, tak byśmy nie powiedzieli, ale celebryta czy
0: influencer.
1: Tucker Carlson, też w sumie nie dziennikarz. To jest też ten typ osoby. W Polsce też mamy takie osoby. Na tym się naprawdę da dobrze zarobić. No zresztą to widać po zarobkach tych ludzi. To czasem oczywiście przyjmuje formy zupełnie absurdalne, tak jak u Alexa Jonesa, który straszył na przykład tym, że oni, rząd, wypuszcza chemikalia do wody, żeby zmieniać mężczyzn, zmieniać orientację mężczyzn w homoseksualną, ale na szczęście u niego w programie można kupić magiczne pigułki, które sprawią, że ta woda nie będzie na nas działała i zachowamy naszą heteroseksualną orientację. Znaczy ci, którzy mają. Na mnie by nie podziałało. Więc, no ale brzmi głupio, oczywiście, no ale facet zarobił na tym dziesiątki milionów dolarów na tego typu rzeczach.
0: No właśnie, więc jest kwestia takiej komercjalizacji i komercyjnego sukcesu, ale z teoriami spiskowymi nie ma żartów i będziemy jeszcze dzisiaj w polskiej polityce rozmawiać z moim gościem o tym, no właśnie, kiedy ta zabawa staje się dość niebezpieczna. Zostańcie z RMF24.

0: na zegarach godzina 19, zatem czas na fakty RMF FM. Czeka już na Was Marlena Chudzio.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Miał łamać zasady obchodzenia się z tajnymi dokumentami. Prokuratura zarzuca to pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. W kanale Gliwickim jest coraz więcej złotej algi. Liczebność tego glonu w wodzie nadal rośnie. Powiemy też o lekkoatletycznych mistrzostwach Europy i naszych dzisiejszych szansach medalowych. Jest akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G., podejrzanemu o nieprawidłowe przetwarzanie materiałów o klauzulach od zastrzeżone po ściśle tajne. Chodzi o byłego pracownika kancelarii premiera, który wysyłał niebezabezpieczone tajne materiały na prywatną skrzynkę ówczesnego szefa kancelarii Michała Dworczyka. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jakie są ustalenia prokuratury?
2: Były oficer złamał zasady obchodzenia się z tajnymi dokumentami. Mowa o kilkuset plikach, zawierających także bardzo wrażliwe informacje, chociażby niejawne dane NATO na temat stanu zapasów amunicji czołgowej polskiej armii. Te materiały ze swej prywatnej skrzynki przesyłał na prywatną skrzynkę Michała Dworczyka. Potem te materiały zostały upublicznione w internecie. Dodatkowo zarzuty dotyczą kopiowania i przetwarzania tajnych dokumentów na różnych niezabezpieczonych nośnikach, a także ich drukowanie. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów, złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z dowodami i ustaleniami śledztwa, między innymi opiniami służby kontrwywiadu wojskowego. Krzysztofowi G. grożą 3 lata więzienia.
1: Duże utrudnienia w okolicy Ronda Radosława przy centrum handlowym Arkadia w Warszawie. Na przystanku przy ulicy Słomińskiego w kierunku mostu Gdańskiego wykoleił się tramwaj linii 1. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Wszystkie kursujące tamtędy tramwaje skierowano na objazdy. Liczebność złotej algi w kanale Gliwickim znów wzrosła w ciągu ostatnich dni, poinformował Śląski Urząd Wojewódzki. Już w ubiegłym tygodniu wyniki badań próbek wody wykazały namnażanie tego glonu. Wdrożono wówczas działania zapobiegające śnięciu ryb. Na linii śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, przypomnij, jakie to działania?
3: To między innymi zatrzymanie przepływu wód w dół z 6 sekcji kanału Gliwickiego, w której odnotowano wzrost liczebności złotej algi oraz wstrzymanie śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Dziś zebrał się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który zalecił też zwiększenie liczby punktów poboru próbek wody do badań. Wody Polskie prowadzą też regularne patrole na długości całego kanału Gliwickiego, od strony lądu i od strony wody. Do tej pory nie stwierdzono śnięcia ryb.
1: Co najmniej do jutra, do 11:00 na lotnisku w Katanii na Sycylii wstrzymane będą wszystkie przyloty i odloty. Wszystko z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Etna. W pobliżu portu utworzyła się chmura z pyłem wulkanicznym, co stanowi zagrożenie dla ruchu lotniczego. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych trudności z opuszczeniem Sycylii ma obecnie około 200 polskich turystów. Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna Route 66, która połączy Adriatyk z Bałtykiem. Ta transgraniczna droga będzie biegła od Chorwacji przez Węgry i Słowację do Polski, zapowiadają koordynatorzy projektu.
4: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy, a oprócz tego te małe biznesiki pobudzimy do życia, bo to nie tylko motocykle, to będą cały motorowy świat turystyczny, a więc i osobówki, i kampery.
5: Kiedy mogłoby się to wydarzyć?
4: Ja bym był szczęśliwy, gdyby wyznaczenie dokładnych tras i przebiegu tego skończyło się w tym roku. W przyszłym roku resztę byśmy już klubem ogarnęli.
1: Mówił koordynator powstania trasy w Polsce Krzysztof Białek. Rozmawiała z nim reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
6: Kibicujemy naszym. Wielki sport w faktach RMF FM.
1: Za mniej więcej godzinę w Birmingham rusza kolejny blok finałów na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Wczoraj srebrny medal dla Polski zdobyła w biegu na 100 metrów Ewa Swoboda. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mamy dziś wyraźne szanse medalowe.
7: Tak jest, nawet dwie. O 20:10 rozpocznie się finał rzutu młotem, w którym wystąpi wielokrotny mistrz świata Paweł Fajdek. W tym sezonie, tak jak przed laty znów, udawało mu się przekraczać 80 metrów, więc rozbudził nadzieję kibiców na nawiązanie do swoich największych sukcesów. A druga szansa medalowa dla Polski to występ Pii Skrzyszowskiej, która spróbuje zdobyć już trzeci z rzędu krążek Mistrzostw Europy. Na koncie ma złoto i brąz z Monachium i Rzymu. Tuż przed 21:00 Pia pobiegnie w półfinale i potem, miejmy nadzieję, także w finale, który odbędzie się po 22:00. Relacje z lekkoatletycznych Mistrzostw Europy oczywiście w wieczornych faktach sportowych.
1: Najbliższe kilka minut po 20:00.
6: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.
0: Barbara Brodzińska-Mirowska, a to jest program Polska Polityka w RMF 24. Witam Was serdecznie. Jeśli właśnie do nas dołączacie, to ja bardzo się cieszę. Zostańcie z RMF 24, ponieważ my dzisiaj w polskiej polityce rozmawiamy o myśleniu spiskowym i o teoriach spiskowych. Mam nadzieję, że to fajny dla Was temat, nawet jak jesteście na wakacjach. Zostańcie z nami.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, to jest program Polska Polityka w RMF24, a ze mną w studiu RMF24 w Warszawie dr Piotr Tarczyński i rozmawiamy dzisiaj o teoriach spiskowych i o tym, co one ludziom dają, kto na tym zarabia. No ale właśnie, obiecałam, że będziemy trochę rozmawiać o skutkach, prawda? Bo w którymś momencie teorie spiskowe, o których rozmawiamy, to już nie jest kwestia komercjalizacji jednego, czy drugiego, czy czwartego influencera, który po prostu na tym zarabia, albo to nie jest kwestia mojej osobistej ulgi, prawda, że ja sobie porządkuję świat, ale zaczynają one, że tak powiem, wchodzić do mainstreamu, to znaczy pojawiają się albo padają z ust ludzi władzy, czyli ludzi, którzy podejmują bardzo określone decyzje i którzy z premedytacją używają teorii spiskowych jako narzędzia mobilizacji albo demobilizacji społecznej, w efekcie prowadząc do polaryzacji, co świetnie widać na rynku amerykańskim, ale przecież Amerykanie nie są tutaj wyspą samotną, prawda? W Polsce widać dokładnie ten sam mechanizm, czyli kwestia, nie wiem, teorii spiskowych wokół katastrofy smoleńskiej była podstawą silnej polaryzacji. Tak samo jak wiara w to, że był sfingowany lot w kosmos, prawda? Lądowanie na Księżycu.
1: A akurat nie było kwestią wykorzystywaną politycznie przez...
0: Tak, tak, ale na przykład równie silną.
1: 11 września, prawda? I zamachy na World Trade Center, albo pandemia, albo 6 stycznia i atak na Kapitol w Białym
0: Stanach Zjednoczonych. Które teorie spiskowe można uznać jako najbardziej wpływowe politycznie?
1: No to bardzo oczywiście zależy od okresu, o jakim mówimy. Pewnie pyta pani, jak teraz to
0: tak,
1: jest.
0: Tak, myślę, że ta współczesność jest najbardziej interesująca, bo są też spektakularne przykłady.
1: Nie, oczywiście. No, w Stanach Zjednoczonych, myślę, politycznie teraz najbardziej wpływową, dwie takie najbardziej wpływowe teorie spiskowe, które po prostu weszły do mainstreamu i które są już normalnym językiem amerykańskiej prawicy, to jest teoria zastąpienia. To jest teoria spiskowa, która narodziła się w Europie, która z grubsza mówi, że elity, i tutaj oczywiście można sobie wstawić kogo się chce, bankierzy, Żydzi, iluminaci, klub Bilderberg, elity w sensie ścisłym, chcą zamienić, zastąpić istniejącą populację zachodnich społeczeństw, sprowadzając muzułmanów, migrantów z Afryki i tak dalej, po to, żeby łatwiej kontrolować społeczeństwo, żeby zmienić jego preferencje wyborcze i tak dalej, i tak dalej. I to jest język, którego amerykańska prawica używa już teraz zupełnie otwarcie. Znaczy, mówi o tym wiceprezydent J.D. Vance, mówi o tym nierzadko Donald Trump, a wiemy na przykład, skąd się to wzięło w amerykańskim dyskursie. To znaczy, jedna z takich osób, która najbardziej odpowiada za rozpropagowanie tej teorii, wprowadzenie jej do mainstreamu z zakamarków internetu, jakichś forów i tak dalej, głosiła ją w najpopularniejszej sieci kablowej amerykańskich mediów, to był Tucker Carlson właśnie, który doprowadził do tego, że stało się to jedną z podstawowych narracji amerykańskiej prawicy w kwestiach migracyjnych, nazwijmy to. Więc to jest bardzo dobry przykład tego, jak coś, co jest kiedyś było tylko teorią spiskową używaną przez białych suprematystów czy najbardziej radykalne jakieś zakamarki prawicy, zostało znormalizowane, weszło do mainstreamu i teraz właściwie nikt nie ma oporów w Stanach, żeby mówić
0: o tym. No tak, używa się takiego normalnego argumentu.
1: No tak,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście, że chcą nas zastąpić, jakby to jest oczywiście jasne, że wskazuje się jakieś dokumenty przeważnie zmyślone i tak dalej, ale to jest jedna z, wydaje mi się, najbardziej wpływała teoria spiskowa w amerykańskiej polityce obecnie.
0: To, co wydaje mi się też tutaj na tym gruncie bardzo ciekawe, o czym zresztą, jak dobrze pamiętam, w zakończeniu książki pan pisał, to kwestia trochę nawiązująca do tego, o czym rozmawiamy w kontekście takim, że no dobrze, to teraz mamy w mainstreamie teorie spiskowe, które operują zupełnie nie na faktach. I teraz jak sobie radzić? I jak dobrze pamiętam, nie zacytuję, ale mam nadzieję, że dobrze sparafrazuję. Pisał pan, że wcale rozwiązaniem nie jest poszukiwanie informacji w różnych źródłach, prawda? Jako antidotum na radzenie sobie z rozwikłaniem, czy coś jest teorią spiskową, czy nie. Dlatego, że ten chaos informacyjny de facto przekłada się na pewien chaos poznawczy. No bo człowiek sobie myśli, Boże, no to co jest w końcu prawdą, tak? No jeden pisze tak, drugi pisze tak. Wiadomo, że jest kwestia dysonansu poznawczego, więc ja wybiorę tego, który pisze bliżej mnie. Więc zaczęłam myśleć o tym w kategoriach, czy to, no nie wiem, czy nasilenie, bo rozmawiamy, że to nie jest nowe zjawisko, ale nasilenie w tym sensie zasięgu wywołanego tym bardzo złożonym ekosystemem informacyjnym. Czy to jest trochę pokłosie też braku wiary w naukę? Ja dzisiaj w programie mówiłam o dosyć świeżych badaniach Eurobarometru, które pokazują na przykład, że Polacy są w czołówce społeczeństw, które nie ma zaufania do nauki. Mhm. Krótko mówiąc, czy trochę jest z tym związany deficyt autorytetu, z tą podatnością na teorie spiskowe?
1: To trochę pytanie, gdzie jest prawda przyczyna, a gdzie skutek. To znaczy,
0: co było pierwsze,
1: ja nie wiem, czy brak zaufania do nauki to jest skutek teorii spiskowych, czy podatność na teorie spiskowe wynika z braku zaufania do nauki. To już pewnie trzeba pytać socjologów.
0: Ale intuicja co do relacji.
1: Ale tak,
0: jakaś
1: oczywiście,
0: jest,
1: że jedno
0: prawda?
1: Z drugim na pewno się łączy. Też ten chaos informacyjny, o którym pani mówi, też jest oczywiście prawdą, bo więcej wiedzy faktycznie wcale nas nie przybliża do
0: więcej
1: prawdy.
0: Opinii, bo żeby to była wiedza, ale to jest de facto więcej opinii.
1: Też nie
0: opinii.
1: Wiemy, co jest faktem bardzo często, zwłaszcza już teraz, kiedy weszła jakby sztuczna inteligencja i wielkie modele językowe i mamy dowody wizualne, prawda, na każdym kroku. I teraz osoba, która w dobrej wierze zacznie szukać odpowiedzi na swoje wątpliwości, moim zdaniem ona nie ma tak naprawdę możliwości dotarcia do informacji, do rzetelnej informacji, prawie. Ponieważ nawet jeśli na nią trafi, to natychmiast dostanie, algorytmy podsuną jej 10 innych faktów i wyjaśnień, które będą stały z tym sprzecznością. I to jest znowu kwestia trochę wyboru, tak? Komu wierzymy? Czy wierzymy ekspertom, czy wierzymy lekarzom, czy wierzymy influencerom z YouTube'a?
0: Czy to jest kwestia i faktograficznej wiedzy, czyli nie każdy z nas zna się na fizyce kwantowej, medycynie, zdrowiu, architekturze?
1: No nie.
0: Plus kwestia kompetencji algorytmicznych, czyli nie każdy z nas ma świadomość, że ta platforma, w której my się obracamy, nie jest neutralna.
1: Oczywiście,
0: prawda?
1: Że tak. No internet w ogóle jest nieneutralny i to, że chyba tego powinno się uczyć w szkołach, mam wrażenie. To znaczy, kiedy ja zaczynałem chodzić do szkoły, to internetu nie było, albo w ogóle dopiero raczkował, ale mam wrażenie, że jednak moje pokolenie radzi sobie z tym trochę lepiej niż młodsze, to znaczy z odróżnianiem...
0: W ogóle starsze pokolenia, to też z badań socjologicznych wynika, radzi sobie lepiej z odrzutem teorii spiskowych albo z weryfikacją z uwagi na wiedzę właśnie.
1: Tak, a z drugiej strony tacy na przykład jeszcze starsi gorzej sobie radzą i są bardziej podatni na wygenerowane przez sztuczną inteligencję, prawda, dowody i filmiki,
0: wtórne,
1: tak? Ponieważ no, nie są w stanie... Moja babcia, gdyby żyła, z pewnością miałaby duży problem z rozpoznaniem tego, co jest wygenerowane przez AI, a co nie. Skoro ja mam z tym problem, to myślę, że ona miałaby jeszcze bardziej.
0: Tak, tak.
1: Nie wiem, naprawdę, gdybym znalazł odpowiedź na pytanie, jak zrobić, żeby ludzie nie wierzyli w teorie spiskowe, to pewnie dostałbym pokojowego Nobla.
0: Tak, ale myślę, że można by było to opatentować wtedy.
1: Można by, ale nie wydaje mi się, żeby to się dało zrobić. Ja jestem w ogóle bardzo sceptyczny na ten temat i dlatego uważam, że teorie spiskowe są tak potwornym zagrożeniem dla nas. Tylko jak mówię, nie mamy rozwiązania.
0: Ale zagrożenie to, rozumiem...
1: Dla spójności społecznej. To znaczy, to widać po Stanach Zjednoczonych. Teorie spiskowe pogłębiają polaryzację i w Stanach Zjednoczonych mamy taką sytuację teraz, że ten kraj jest potwornie podzielony. Jeśli nam się wydaje w Polsce, że my jesteśmy, żyjemy w podzielonym społeczeństwie, no to jasne, trochę tak, ale to nie jest ta skala...
0: Którą obserwujemy w Stanach i te konsekwencje. Natomiast co jest tu ciekawe, w istocie, gdybyśmy mieli dać receptę, a myślę, że się nie pokusimy na poradzenie sobie z tym, to
1: nie, w istocie
0: trzeba by było chyba wprowadzić jakąś absolutną centralę informacyjną, co pachnie czasami słusznie minionymi, bo w inny sposób nie da się zapanować nad przepływem informacji, ale...
1: Dlatego właśnie jestem sceptyczny, ponieważ rozwiązanie może być gorsze od choroby. No.
0: No właśnie, ale są skutki negatywne nie tylko dotyczące społeczeństwa i polityki, choć te są oczywiście bardzo niebezpieczne, ale teorie spiskowe oddziałują również na jednostkę, a przede wszystkim na jej relacje, często też rodzinne. Będziemy jeszcze dziś w polskiej polityce rozmawiać, jak sobie radzić z takim codziennym wyzwaniem związanym z teoriami spiskowymi. Zostańcie z RMF24.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, to jest Polska Polityka w RMF 24 i dziś rozmawiamy o teoriach spiskowych, a moim gościem wciąż w studiu RMF 24 jest Piotr Tarczyński. No i dyskutujemy o konsekwencjach negatywnych, prawda, przede wszystkim społecznych i politycznych tego, że teorie spiskowe wchodzą do mainstreamu. Obserwujemy też takie reakcje, czy inaczej, relacje, które ulegają rozpadowi przez to, że na przykład część bliskich, znajomych, naszych rodzin, prawda, operuje w tym obszarze teorii spiskowych. I myślę sobie, że najprościej jest wyśmiewać, prawda? Ale najtrudniej jest wejść w dyskusję i doprowadzić taką konstruktywną i doprowadzić do sytuacji, w której te teorie spiskowe, których my nie napędzamy, bo jak zaczynamy wyśmiewać cudze lęki, to chyba trochę wprowadzamy w ramiona teorii spiskowych, prawda?
1: Tak, oczywiście. No to jest kolejny nierozwiązywalny problem z teoriami spiskowymi, bo jakby instynkt kazałby nam właśnie ponabijać się z tego, zwłaszcza kiedy one są jakieś zupełnie absurdalne, tak? Mówię o, nie wiem, płaskoziemcach, czy jaszczuroludziach rządzących światem i tak dalej. Ale ludzie miewają czasem lęki zupełnie realne i oparte na jakichś podstawach, to znaczy, no nie wiem, antyszczepionkowcy to nie jest zawsze ludzie, którzy są kompletnymi szurami. Oni coś gdzieś przeczytali, czegoś się obawiają. A nie mówię, że to jest dobre, no ale samo wyśmiewanie nic przyczyna, nie da, ponieważ tak, ktoś im da odpowiedź takie, jakie oni instynktownie szukają. I powie im, dlatego cię wyśmiewają, bo masz rację, bo i tutaj wśród nas jesteś bezpieczny, bezpieczna i mówimy ci, jak jest. Więc wyśmiewanie z pewnością nie jest rozwiązaniem. Także dlatego, nie mówisz o szczepionkach, ale w jakimś takim szerszym zjawisku teorie spiskowe czasami są prawdą, a przynajmniej jakiś ich aspekt. Też nie jest tak, że ktoś, kto zadaje pytania w dobrej wierze, łatwo go wyśmiać jako teoretyka spiskowego i powiedzieć, a to już to pachnie
0: paranoja,
1: mi tutaj, pachnie
0: prawda?
1: Mi paranoją i szurstwem i tak dalej. No, tylko historia znowu amerykańska pokazuje, że bywały przypadki, kiedy osoby uważane za paranoików i świrów, którzy wierzą w teorie spiskowe, mieli rację. Znowu, nie w pełni, bo to bardzo rzadko jest teoria spiskowa sprawdza się w pełni, ale w jakimś aspekcie.
0: Przesłanka mogła być, prawda?
1: No ale to mój ulubiony przykład, no to jest afera Watergate, prawda? Kiedy ktoś jeszcze w 70 roku, 1970, powiedziałby, że prezydent Nixon spiskuje przeciwko opozycji, zakłada podsłuchy i tak dalej, to byłby zbywany i pewnie był jako paranoik. Mówiono, no dobrze, no można nie lubić pana prezydenta, ale przecież to jest bzdura, no nic takiego się nie dzieje. To jest teoria spiskowa. No, po czym minęły dwa lata, czy parę lat i okazało się, że to jest prawda. Znowu, nie w pełni i osoby, oczywiście, które uważały, że Nixon, nie wiem, planuje przejąć władzę i zostać faszystowskim dyktatorem, nie miały racji. Natomiast czy prezydent łamał prawo i podsłuchiwał opozycję? No tak. Okazuje się, że tak. Więc teorie spiskowe czasem są jakoś tam prawdziwe. To oczywiście sprawia, no, że dobrze by było jednak rozmawiać z ludźmi na ten temat i próbować im tłumaczyć, jak jest. Ale tu wracamy trochę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Tłumaczenie, jak jest, wyjaśnianie, podawanie faktów i tak dalej, bardzo często nie działa, dlatego że teorie spiskowe przeważnie są oparte na wierze, a nie na
0: faktach.
1: Znaczy ci ludzie, którzy wierzą w teorie spiskowe,
0: wybierają sobie fakty.
1: Tak, ale oni bardzo często uważają, że to jest wszystko bardzo racjonalne. Znaczy oni mówią, też taka też cecha tych ludzi, okazywanie, że ma się dowody. Tylko, że jak się pokaże kontrargument, kontrdowód powiedzmy, inne zdjęcie, inny dokument i tak dalej, to się wtedy dowiadujemy, że to nie jest prawdziwe, to jest sfałszowane, prawda jest głębsza i tak dalej. Nie da się sfalsyfikować teorii spiskowej, bo ona jest w gruncie rzeczy, tak jak religia, oparta na wierze.
0: I chyba nawet nie ma sensu, prawda? Bo to nie doprowadzi do takiej konstruktywnej
1: dyskusji. No moim zdaniem nie ma sensu,
0: dyskusji.
1: Bo to jest trochę jak dyskusja z osobą wierzącą na temat tego, czy szczerze wierzącą na temat jej przekonań religijnych. Ja tych przekonań nie podzielam i spróbuję racjonalnie wytłumaczyć tej osobie, że jej przekonania religijne są bez sensu. No, to nie działa, bo jeśli natomiast ktoś wierzy, to wierzy.
0: Ale rozwiązaniem nie jest też odwracanie się plecami, prawda?
1: No, bo nie wtedy jest wyśmiewanie, natomiast tak, nie mam już znowu dobrego rozwiązania. Nie wiem, co jest rozwiązaniem tak naprawdę.
0: Ale to jest też przykład czegoś, co to nazywamy w naukach społecznych taką polaryzacją epistemiczną, to znaczy każdy ma swoje źródło prawdy, prawda?
1: Już teraz,
0: i źródło
1: tak,
0: zaufania. I między innymi z tego powodu przy stole rodzinnym wyzywanie się, kto po prostu ma rację, czy szczepionki szkodzą, czy nie szkodzą, jest tak naprawdę, no, kompletnie niekonstruktywne, bo i tak każdy wyjdzie z myślą, że ma rację.
1: Uważam, że tak, i tylko podzieli się polaryzacja i tylko pogłębi się podział społeczny, także w obrębie naszej rodziny. Znowu przykład Stanów Zjednoczonych pokazuje, że to się dzieje. Znaczy ludzie naprawdę, my mamy konflikty polityczne w polskich rodzinach, jasne, ale ile rodzin w Polsce zostało trwale podzielonych politycznie? Znaczy tak, że ludzie przestali ze sobą rozmawiać, rodzice z dziećmi na przykład. W Stanach to nie jest aż takie rzadkie zjawisko, na pewno częstsze niż w Polsce. nie zostawimy państwa z dobrą odpowiedzią, bo z jednej strony nie przekonamy, więc nie warto rozmawiać. Z drugiej strony, jak nic nie zrobimy, to ci ludzie będą wierzyć w te rzeczy jeszcze głębiej. Ja naprawdę nie mam rozwiązania, ale ja jestem w ogóle pesymistą. Ja uważam, że to wszystko jest zmierza po zagładzie.
0: Zabrnęliśmy bardzo daleko.
1: Tak, tak.
0: Jako ludzkość. Niestety, tak patetycznie się wyrażę.
1: Niestety i uważam, że jedynym rozwiązaniem z takiej sytuacji jest jakieś potężne uderzenie, jakiś cios. Ja jestem historykiem i amerykanistą i opisuję historię, natomiast nie jestem socjologiem, nie jestem psychologiem, więc nie mam rozwiązań i jakby nie będę próbował ich podsuwać. Ja tylko dzielę się z moim jakby głębokim sceptycyzmem na ten temat i wiem, że ja na przykład nie mam zwyczaju polemizowania z ludźmi, którzy na przykład w podcaście amerykańskim, czy pod podcastem, pod postami podcastu amerykańskiego dzielą się swoimi teoriami spiskowymi na ten czy inny temat. Ja nie marnuję trochę na to czasu, dlatego że, tak jak pani powiedziała, to nic nie da. To znaczy, ja wykonam jakiś ogromny wysiłek, pokazując, włożę czas, wysiłek, pokażę, napiszę, zaprezentuję, nie wiem, dowody, argumenty takie czy inne, i dowiem się na końcu, że to i tak nic nie zmieniło, ponieważ ta osoba i tak w to wierzy.
0: Rozmawialiśmy też o tym, że wykształcenie nie jest tu żadną tarczą ochronną, więc nie nawet jest. Jak będę teraz postulowała, co zwykle dzieje się w takich sytuacjach, większa edukacja, to wcale niestety nie mamy tu gwarancji.
1: Nie, to jest takie częste myślenie takie ludzi właśnie po tej stronie, powiedzmy, racjonalnej, prodemokratycznej i tak dalej.
0: Że to jest
1: edukacja, prawda? Że to wszystko wynika z głupoty ludzi i gdyby tylko ludzie byli wyedukowani, to by było inaczej. No oczywiście w domyśle, ponieważ ja jestem wyedukowany czy wyedukowana i wiem dużo, to ja nie jestem takiej rzeczy podatna, po czym ostatnie wybory prezydenckie w Polsce na przykład pokazały, że wcale nie. Niestety, edukacja nie jest rozwiązaniem i wszystkie badania to pokazują. To nie jest tak, że ludzie niewykształceni,
0: oczywiście,
1: czy ludzie, nie wiem, mało inteligentni są bardziej podatni, a osoby wykształcone nie są odporne.
0: Wręcz w grupie osób, które na przykład bardzo mocno wierzą w teorię spiskową a propos szczepionek, no to tam jest bardzo duża grupa ludzi bardzo dobrze wykształconych, z dużych miast na przykład,
1: tak,
0: więc
1: tak.
0: To są tego typu
1: kwestie. I w Stanach Zjednoczonych często jeszcze uważających się za lewicowców na przykład, ponieważ to jest, łączy się z tym takim pragnieniem zdrowia, myślenia o zdrowiu.
0: Tak,
1: o...
0: czyli bardzo często teorie spiskowe idą w pakiecie, prawda?
1: Tak, no w pakietach w ogóle jakimś takim... Teoria spiskowa w ogóle ma trochę charakter wszechogarniający. Znaczy osoba, która szczerze wierzy w teorię spiskową, bardzo rzadko wierzy w jedną.
0: Tak, zawsze ma taki konglomerat.
1: Tylko
0: prawda?
1: To się już łączy z innymi rzeczami. Te rzeczy pączkują i tworzy się taka jakaś siatka połączeń. Wszystko jest dowodem na coś innego i tak dalej. Rzadko się spotyka kogoś, kto mówi tak, no na przykład ja wierzę, nie wierzę w lądowanie na Księżycu, ale 11 września, no to tak, oczywiście, no to po prostu było Osama Bin Laden. No nie, no już to przeważnie ta osoba ma wszystko. Jak już państwo jest złe i ukryte siły sterują wszystkim, no to jak już sterują wszystkim, no to nie tylko tą jedną rzeczą, tylko rzeczywiście wszystkim.
0: Ale ja mam jeden pozytywny aspekt na koniec. Jest. Mianowicie kwestie analiz, mechanizmów, które działają, jeśli chodzi o teorie spiskowe i naszych społecznych reakcji, to jest przynajmniej bardzo ciekawe. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio RMF24 i za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A państwa zapraszam. Jesteśmy razem w Polskiej Polityce do godziny 20:00.

Słuchacie RMF 24 i to jest program Polska Polityka. Dzisiaj rozmawialiśmy w Polskiej Polityce z Piotrem Tarczyńskim o teoriach spiskowych i w ogóle o myśleniu spiskowym i o tym, dlaczego to robimy, no i przede wszystkim do czego to może doprowadzić, dlaczego, że teorie spiskowe są obecne w naszym życiu społeczno-politycznym i nierzadko są też obecne i rozpowszechniane przez ludzi władzy. Zatem ma to konsekwencje polityczne i oczywiście społeczne. No cóż, sięgamy po teorie spiskowe od zawsze i sięgamy z jakiegoś powodu. Widać to bardzo wyraźnie na przestrzeni lat i w wielu badaniach, że im więcej się na świecie dzieje niepokoju, tym większe mamy inklinacje do tego, żeby poszukiwać prostych wytłumaczeń i takich wytłumaczeń, które po prostu przyniosą nam ulgę. Dlatego też teorie spiskowe tak bardzo dobrze wsiąkają w społeczeństwo i mamy taką iluzję prawdy, jeśli chodzi o wiele, wiele teorii spiskowych, więc niejedna teoria spiskowa ustawiała już politykę. Należy się spodziewać, że szybko nie uda się zwalczyć tego problemu, ponieważ mamy bardzo złożony system informacyjny i mamy duży kryzys autorytetów. Ludzie mają swoje prawdy i swoje fakty, więc nie będzie prosto z tym walczyć. To, co usłyszeliśmy i w mojej rozmowie z Piotrem i w przytaczanych badaniach, o których wam opowiadałam, to fakt, że niestety wykształcenie nie tworzy żadnej tarczy ochronnej przed spiskiem i przed teoriami spiskowymi, zatem jedyne, co nas może uratować, to twarda wiedza. Jeśli macie ochotę wrócić do rozmów z moimi gośćmi, które prowadziłam na antenie RMF 24 w programie Polska Polityka, to ja was bardzo zachęcam i bardzo was zapraszam. Portal RMF 24, tam znajdziecie podcasty i rozmowy z moimi gośćmi. A tymczasem jesteśmy razem do godziny 20. Zostańcie z RMF 24.

0: Pozdrawiam, Marlena Chudzio.
1: Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Chodzi o nieprawidłowości związane z pieniędzmi na usuwanie skutków powodzi. Śmigłowce Apache będą serwisowane w Polsce. Dziś podpisano umowę na te inwestycje. Fakt tak też o Banksim, którego nielegalna twórczość powoduje niemałe koszty. Anna Konieczyńska straciła stanowisko wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza spółki. To kolejna konsekwencja afery dotyczącej nieprawidłowości przy rozdziale pieniędzy dla powodzian. O szczegółach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Była dziś poza zasięgiem mediów. Sekretariat agencji poinformował mnie jeszcze przed oficjalnym odwołaniem, że rozmowa z wiceprezes jest niemożliwa. Wcześniej została zawieszona w Koalicji Obywatelskiej. Sprawę bada prokuratura. Śledczy mają ustalić, czy pieniądze rzeczywiście trafiły do podmiotów, które nie spełniały warunków programu i czy nie doszło do konfliktu interesów. Chodzi o 4,5 miliona złotych, które według Wirtualnej Polski trafiły do firmy męża wiceprezes, jej sąsiadów oraz spółki właściciela lokalnej telewizji i wieloletniego kontrahenta samorządów. Powódź miała nigdy nie dotrzeć do ich nieruchomości. Agencja odcięła się w oświadczeniu od odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości.
3: Podsumowanie dnia w RMF FM.
1: W Polsce powstanie największe w Europie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Zakład powstanie w Łodzi. Umowę w tej sprawie zawarły wojskowe zakłady lotnicze oraz producent Apache'ów, amerykański gigant Boeing.
4: Kluczem do bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też regionu Europy to właśnie nasz sojusz i przyjaźń polsko-amerykańska, która realizuje się nie w sloganach, nie w hasłach, tylko w tego typu przedsięwzięciach. To, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie, to jest ten prawdziwy skok w przyszłość.
1: Przekonywał w Łodzi premier Donald Tusk. Centrum serwisowe będzie mogło obsłużyć co najmniej 96 śmigłowców, czyli wszystkie zamówione przez Polskę. Na razie maszyny są leasingowane. Dostawy mają rozpocząć się za 2 lata. Tak, zaproszenie na poranną rozmowę w RMF FM. 7:55 gościem Piotra Salaka będzie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Polecamy już teraz. Dzieła Banksiego potrafią osiągać na aukcjach astronomiczne kwoty, ale równie wysoki rachunek wystawiają miejskim kasom. Jak ustaliła stacja BBC, zaledwie 3 murale słynnego ulicznego artysty kosztowały brytyjskich podatników już blisko 150 tysięcy funtów. O co chodzi, wyjaśni nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Pieniądze te poszły na czyszczenie, zabezpieczenie i całodobową ochronę. Najdroższy okazał się projekt stworzony we wrześniu ubiegłego roku na budynku Królewskiego Sądu Sprawiedliwości w Londynie. Przedstawiał on sędziego w tradycyjnej todze, który uderza drewnianym młotkiem uczestnika manifestacji. Próby usunięcia graffiti z zabytkowej fasady oraz późniejsza nad nią opieka pochłonęły ponad 85 tysięcy funtów publicznych pieniędzy. Władze wciąż stoją przed dylematem, jak traktować pracę Banksiego. To cenne eksponaty, czy może zwykły wandalizm?
1: W rozwiązaniu tego dylematu nie pomożemy. Ale za godzinę przedstawimy kolejne fakty, a już teraz informacje ze świata sportu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Paweł Fajdek niestety bez medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. W najlepszej próbie nasz młociarz rzucił 79 metrów i 13 centymetrów. Długo utrzymywał się na trzeciej pozycji, ale ostatecznie spadł na piątą i nie zdołał już się poprawić. Do finału biegu na 100 metrów pechowo nie awansował Dominik Kopeć. Zabrakło mu zaledwie 0,02 sekundy. Ale dziś mamy jeszcze jedną poważną szansę medalową. O 22.30 Pia Skrzyszowska pobiegnie w finale biegu na 100 metrów przez płotki. Awansowała do niego z najlepszym czasem. Jutro w Salzburgu mecz o piłkarski Superpuchar Europy. Zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain zagra o trofeum ze zwycięzcą Ligi Europy. Aston Villa Matiego Kasza. Paryżanie wywalczyli trofeum przed rokiem, pokonujący inny angielski zespół Tottenham. Musimy pokazać nasz poziom na boisku i oczywiście zamierzamy wygrać. Jakby popatrzeć na historię, bardzo trudno jest znaleźć drużynę, która cały czas wygrywa, ale to jest właśnie nasz cel. Zapewnia trener PSG Luis Enrique. Trenerem Aston Villa także jest Hiszpan Unai Emery. Początek meczu jutro o 21:00, podobnie jak półfinału tenisowego turnieju w Toronto. Iga Świątek zmierzy się w nim z Ukrainką Eliną Świtoliną. Iga się rozpędza. W nocy w nieco ponad godzinę rozbiła w ćwierćfinale Diana Schneider z Rosji. Od zwycięstwa nasze siatkarki rozpoczęły memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej w Koszalinie. Pewnie pokonały Ukrainki 3-0, w kolejnych meczach zagrają z Francuzkami i Włoszkami. Biało-czerwone przygotowują się do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 21 sierpnia.
0: Radio RMF 24.

0: Dobrej, spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
1: Centrum serwisowe dla śmigłowców Apacz powstanie w Łodzi. W Faktach głosy polityków i ekspertów w tej sprawie. Złożyliśmy Ameryce propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją, zadeklarował wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Faktach też o tym, czemu jutro warto wysoko zadzierać głowę, zwłaszcza wieczorem. To skok w bezpieczną przyszłość dla polskiego przemysłu obronnego, tak premier Donald Tusk nazwał powstanie Centrum Serwisowego dla Śmigłowców Apacz w Łodzi. Umowę w tej sprawie zawarły Wojskowe Zakłady Lotnicze oraz producent Apaczów, amerykański Gigant Boeing.
2: Te Apacze będą dysponowały pełnym uzbrojeniem, co jest także absolutnie nowatorskim krokiem z punktu widzenia tej dotychczasowych tradycji współpracy. Wszyscy czujemy się właśnie w tym, nie tylko w tym przedsięwzięciu, ale w tym to widać bardzo wyraźnie, partnerami. Tu nie ma klientów, tu nie ma podwykonawców, tylko są pełnoprawni partnerzy, którzy są w stanie projektować, budować to polskie, europejskie, atlantyckie bezpieczeństwo.
1: Mówił premier Donald Tusk. Dodał, że umowa na Apache jest kluczowym i przełomowym kontraktem największym w historii Polski. Apache to jedna z najnowocześniejszych konstrukcji tego typu na polskim rynku i na światowym rynku, podkreśla Adam Świerkowski, redaktor z portalu Defense24.
3: Wiele osób tutaj wskazuje, że tego typu śmigłowce już minęły, jeżeli chodzi o swój pik formy, wskazując na wnioski z Ukrainy. Jednak na Ukrainie tego typu konstrukcji nie ma. To jest latające centrum z

0: zbierające informacje i centrum realizujące różnego typu zadania, począwszy od rozpoznania, poprzez identyfikację, kończąc na rażeniu różnego typu celów. Tego typu śmigłowce pozwalają na zabezpieczenie naszej przestrzeni powietrznej, jeżeli chodzi o zwalczanie na przykład dronów czy celów niskolecących, bo takie rzeczy również można realizować za pomocą Apache.
1: Adam Świerkowski podkreśla, że teraz warto by było podjąć rozmowy, by niektóre części do Apaczów mogły być produkowane w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce ponownie przedłużyć o 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej obowiązywałby we wrześniu, październiku i listopadzie. Obecnie obowiązujące rozporządzenie kończy się 31 sierpnia. Obszar objęty zakazem w nowym projekcie nie będzie zmieniony. Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym propozycję w sprawie rozmów pokojowych z Rosją, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.
2: Ameryka może
1: pomóc naszej obronie, przede wszystkim obronie powietrznej, i wywierać presję na Rosję, by zmieniła plany i przygotowywała się do zakończenia wojny i jej nie przeciągała, powiedział ukraiński prezydent. 1 sierpnia sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że USA gotowe są w najbliższych tygodniach sprawdzić, czy jest możliwe wznowienie rozmów między Rosją a Ukrainą i wesprzeć ewentualne rozmowy. Zgromadzenie Narodowe Węgier wybrało nowego prezydenta. To András Baka, kandydat rządzącej partii TISA. Ma także duże doświadczenie prawne.
3: András Baka jest naukowcem w dyscyplinach prawnych, a też byli się w Sądu Najwyższego, które usunięto od stanowiska w wyniku zmian konstytucyjnych przeprowadzonych przez ekipę Viktora Orbana. Też pracował 17 lat w Trybunale Europejskim Praw Człowieka w Strasburgu.
1: Mówi hungarystka Rita Hornok, która dodaje, że nie podejrzewa, by nowy prezydent był marionetką TISY. Już deklarował, że nie zgadza się z jej wszystkimi pomysłami. Wybór nowego prezydenta zbojkotowała największa partia węgierskiej opozycji Fidesz.
4: Fakty niezwykłe.
1: Najbliższy wieczór i następująca po nim noc to będzie nie lada gratka dla miłośników tego, co dzieje się w kosmosie. Na niebie będzie co oglądać, mówi Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik.
5: Bardzo, bardzo dużo. Rzadka sytuacja. Można tego samego wieczora, właściwie wieczora i nocy, zobaczyć zarówno bardzo głębokie zaćmienie Słońca, które w Polsce co prawda nie będzie całkowite, ale ponad 80% tarczy Słońca, więc gratka. I szczyt Perseidów, czyli roju meteorów, chyba najbardziej popularnego, bo gdy go oglądamy, jest zwykle ciepło i pięknie, i dlatego ludzie lubią patrzeć na Perseidy latem.
1: I koniecznie trzeba wtedy pomyśleć, życzenie na pewno się spełni. W Polsce zaćmienie będzie można oglądać tylko częściowo. Żeby zobaczyć całkowite, trzeba odwiedzić Hiszpanię lub Islandię. Co tam się dzieje, to będziemy relacjonować na naszej antenie. Najbliższe wydanie Faktów o pierwszej zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza i polecam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.